Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Niemieckie pociągi Deutsche Bahn znów kursują. Wcześniej zatrzymała je potężna awaria.
1: Stołeczny szpital południowy nie zwrócił pieniędzy lekarzowi zamieszanemu w aferę. Politycy PiSu weszli tam z kontrolą.
0: Fantastyczny mecz Cristiano Ronaldo. Portugalia rozbiła Uzbekistan. Sprawdzimy też wyniki kolejnych spotkań na Mundialu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ruch pociągu powoli wraca do normy.
0: To w Niemczech, gdzie doszło do potężnej awarii kolei Deutsche Bahn.
1: Problemem była łączność radiowa, która wymusiła zatrzymanie składów w całym kraju na około 2 godziny.
0: Sygnały o awarii pojawiły się około godziny 23:00. Przewoźnik uruchomił system alarmowy.
1: Nadal trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami i doraźnymi odwołaniami pociągów. Przyczyna awarii nie jest na razie znana.
0: Szpital południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł.
1: Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili wczoraj kontrolę poselską w placówce.
0: Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je dostać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków.
1: 2 dni temu taką wersję przedstawił rzecznik warszawskiej prokuratury.
0: Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał Mateusz Chłystun. Co dokładnie sprawdzali?
2: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
3: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
2: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. 2 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: A politycy PiSu zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną kontrolę w placówce.
0: W wiadomościach Małopolska i 13 osób zatrzymanych za wyłudzanie pieniędzy z tarczy covidowej.
1: Podejrzani mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł.
0: Zarzuty dotyczą m.in. oszustwa i paserstwa. 2 osoby już trafiły do aresztu.
4: Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało 2 braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmowania oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
0: Mówiła Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
0: Jest śledztwo prokuratury po skandalicznych napisach, które pojawiły się na ogrodzeniu w centrum Kielc.
1: Hasła z groźbami wymierzone były w prezydentkę Kielc, migrantów i Ukrainę.
5: To postępowanie jest na wstępnym etapie. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Przesłuchano pierwszych świadków. Trwają cały czas czynności zmierzające do ujawnienia tożsamości sprawców i ich zatrzymania.
1: Powiedział nam Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
0: Za to przestępstwo grozi 5 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków.
0: Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim 2. meczu na Mundialu.
1: Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 mistrzostwach świata.
0: Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą.
1: Z kolei Kolumbia wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga.
7: Cztery minuty po godzinie 6:00 ruszamy energicznie ze środą, 24 czerwca w kalendarzu.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: świecie i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednak matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga.
1: Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, stracił mowę, bo nie uwierzył Panu Bogu. I dzisiaj są mu rozwiązywane usta. Co takiego rozwiązuje usta Zachariaszowi? Napisane na tabliczce słowo Jan. Jan, co tłumaczy się, Jahwe okazał łaskę. To bardzo łatwo jest przełożyć na to, co robił Jan Chrzciciel, na jego misję. Jahwe okazał łaskę przez to, że dał ludziom Jana Chrzciciela, który otwierał uszy na słowa o Jezusie, który otwierał usta, żeby inni mogli głosić Jezusa. Może ta Ewangelia jest dla nas dzisiaj konkretnym zaproszeniem, żeby otworzyć usta i przepowiadać Pana, przepowiadać tego, który jest księciem pokoju, który daje nadzieję i który daje łaskę, który okazuje łaskę.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. 27,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, która nastaje. Właśnie czytam, że naukowcy rozkminili, że tak powiem brzydko.
1: Bardzo ładne słowo, rozkminiać.
0: Za kim jak na bal pójdą komary. Okazuje się, że kobiety w drugim trymestrze ciąży oraz osoby wydzielające duże ilości związku powstającego podczas rozkładu sebum, czyli łoju skórnego. Mhm. Każdy z nas ma jakiś tam mikrobiot, czyli no, różne bakterie i takie różne rzeczy.
1: Ale przyciągają się, odpychają.
0: One akurat przyciągają komary najbardziej. Czyli jaki wniosek? Dobrze się szorować jakimś cudownie pachnącym mydłem, to może nie poczują i nie przylecą. A z 10 metrów już ten zapach wyczują.
1: No to z 10
0: metrów.
1: No dobrze, są różne preparaty, żeby jakoś się chronić przed nimi. Musimy
0: tak
1: przeczekać.
0: Ugryzą każdego tam.
1: Cieszymy się z lata, więc muszą być też jakieś minusy tego lata. Komary są akurat...
0: Ugryzł już się?
1: Jakiś tam, ale to wczesną wiosną. Znaczy
0: na razie
1: chyba, tak.
0: Wariactwa w tym temacie nie ma.
1: Nie, ostatnio nie przyleciały. Ja nie wiem, co się stało. Gdzieś indziej chyba są z łojem, czy tam gdzieś.
0: Ale przylecą za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
1: I też będą bzyczeć.
0: Zapraszamy.

0: plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Ewakuacja komendy w Iławie to w związku z rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją.
1: Wieczorem do budynku przyszła kobieta i poinformowała, że dostała paczkę, której nie zamawiała.
2: Podczas przekazywania jej policjantowi na zewnątrz wydobyła się substancja, która oparzyła funkcjonariusza w twarz. Trafił do szpitala.
1: Na miejsce wezwano pirotechników i strażaków. Po dokładnym sprawdzeniu wykluczono ryzyko skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego.
2: Do 2 tygodni Polska ustali z Hiszpanią szczegóły umowy na wspólny zakup samolotów.
1: Poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i dodał, że do ustalenia pozostaje kwestia liczby zakupionych maszyn.
2: Przypomnijmy, w maju Madryt i Warszawa podpisały memorandum zobowiązujące do zakupu samolotów do transportu i tankowania w powietrzu.
1: Szczegóły mają zostać uzgodnione przed szczytem NATO w Ankarze.
2: Rozpocznie się 7 lipca. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
1: I jeszcze Szwecja i krytyczna sytuacja w związku z niedoborami wody.
2: Na Gotlandii z powodu suszy w niektórych miejscach wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach.
1: Niektóre miasta decydują się także na wprowadzenie zakazu podlewania roślin.
2: Wyzwaniem są zbliżające się upały. Jutro temperatura może wzrosnąć do nawet 35 stopni.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W wakacje szybciej i łatwiej dostaniemy się pociągiem nad morze, ale też do różnych miejscowości w całym kraju. Ruszają sezonowe połączenia kolejowe.
4: Anna Zakrzewska, biuro prasowe PKP Intercity. W rozkładzie letnim pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku czy w Gdyni. A także weekendowy kurs ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. Pociąg, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami Dobrowie Górniczej w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej.
3: Szczegółowy rozkład jazdy na stronach kolejowych przewoźników. Połączenia wakacyjne będą kursowały do 31 sierpnia. To będzie pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie odbędą się Mistrzostwa Polski w street workoucie CITE.
5: Zawodnicy tutaj będą wykonywali bardzo widowiskowe, bardzo często też niebezpieczne manewry na drążku, wyskakując, kręcąc się dookoła niego.
3: Mówiła organizatorka Klaudia Ludwikowska. Start 4 lipca w hali koszalińskiego 2 Liceum Ogólnokształcącego, czyli popularnego Bronka. Pogoda! Dzisiaj w regionie słonecznie i sucho, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana w środę 24 czerwca?
1: O tym, jak politycy wchodzą do kolejki bez kolejki.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Zwolnił się termin na gastroskopię, więc zadzwoniono do posłanki, żeby przyszła do szpitala w Żywcu. Mimo że ma poselską dietę, warto sprawdzić, czy ta dieta szkodzi, czy nie. Okazuje się, że nawet pomaga, przynajmniej w ominięciu kolejki. Termin pomogła uratować koleżanka z partii, pracująca na oddziale położnictwa. A czytamy przecież, osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. Pani poseł już nie w tym wieku, ale koleżanka pracowała na położnictwie, więc jakoś to się wszystko złożyło. Oddajmy sprawiedliwość. Jeszcze powinni mi podziękować za to, że przyszłam, że wypełniła ten termin, mówi posłanka. Tak jest, dziękujemy i obiecujemy my, obywatele, że dalej będziemy dbać o zdrowie polityków, czasami nawet zwalniając kolejne terminy. I tak zapraszamy już na nowy rodzaj badania, kolanoskopię, dla tych rządzących, którzy strzelili sobie w kolano.
2: Reklama.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Reklama.

0: 24 dzień czerwca w Radio Plus. No, dzień jak co dzień, ktoś się pobił, ktoś się urodził i tak dalej.
1: No pobił się, ale to Mieszko miał brata?
0: Posłuchajmy, o co chodzi już teraz. Artur Moczarski wszystko opowie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 24 czerwca 972 roku pod Cedynią wojska Mieszka I i jego brata Czcibora pokonały oddziały niemieckie margrabiego Hodona. Tego dnia w roku 1838 w Krakowie urodził się Jan Matejko, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego w XIX wieku. W czasie, gdy dni są najdłuższe, dokładnie pół roku przed Bożym Narodzeniem, wspominamy urodziny Jana Chrzciciela. Ojciec świętego Jana stracił mowę aż do narodzin syna, ponieważ nie uwierzył aniołowi, który obiecał mu potomka w późnym wieku. Potem było cudowne spotkanie Jana i Jezusa i ich matek, które dyskretnie przekazało światu, że syn Maryi to Bóg człowiek. Wiele lat później nad Jordanem asceta Jan nie tylko chrzcił wodą, ale także nawracał przykładem aż do ofiary męczeństwa. Jak widzimy, Jana można więc spotkać także w tajemnicach różańca. Kiedy powiedział Herodowi, że nie powinien żyć z żoną swojego brata, ten najpierw uwięził proroka, a potem na życzenie córki swej kochanki ściął mu głowę. Trudno zliczyć państwa, miasta i zawody, którym patronuje ten hero z wiary, ale przypomnę tylko, że święty Jan jest patronem głównej papieskiej bazyliki na Lateranie. Jego imię nosi też Katedra Warszawska i ponad 330 innych polskich świątyń.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Taką karteczkę znalazłem w jakimś autobusie. Znaczy nie, ja robiłem zdjęcie, oczywiście to mem znalezione w internecie. Proszę ustępować miejsca osobom, które wyglądają, jakby miały dość. No tak, taki nakaz jest, prośba w zasadzie.
1: No, no dobrze.
0: My chcieliśmy, będę chyba wyrazicielem większości w tym studiu, że my tu absolutnie się nie zaliczamy.
1: Nie, absolutnie nie mamy dość.
0: Mamy ochotę na ten cały dzień, który się zaczyna.
1: Absolutnie tak i mam nadzieję, że wy pójdziecie za nami, znaczy naszym śladem będziecie podążać.
0: Także a propos tego autobusu, dziękujemy, postoimy.
1: A teraz czas na wiadomości.

0: Plus Koszalin.
1: Prezydent Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska, wysyła premier Julię Sfrydenko.
2: Usłyszał zarzuty, niedługo decyzja o ewentualnym areszcie. To dla sprawcy zabójstwa w Mierzawie.
1: Lewica nie poprze absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Głosowanie jutro. Na zegarze 7:00 Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy.
1: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów.
2: Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
3: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Sfrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
3: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
2: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy ruszy w Gdańsku jutro.
1: Wkrótce decyzja o areszcie.
2: Wracamy do sprawy nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
1: Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
5: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
5: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
7: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
5: Obława za sprawcą zakończyła się w poniedziałek około południa.
2: Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat. Odszedł ze służby w 2023.
1: Warunki spełnione. Można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej.
2: Wprowadzono go w marcu. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie.
1: Minister Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
8: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
2: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca.
1: Rada Warszawy zagłosuje jutro w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.
2: Wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
9: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miało się dziać zgodnie z zapowiedziami.
2: Mówiła Agata Diduszko-Zyglewska, radna lewicy.
1: O przegłosowanie absolutorium nie obawiają się jednak politycy Koalicji Obywatelskiej.
10: Ponieważ Klub Koalicji Obywatelskiej ma w tej chwili w Radzie 36 osób, do większości potrzebnych jest ponad 30 głosów, w związku z tym ta większość jest gwarantowana.
1: To radny Sławomir Potapowicz.
2: Głosowanie jutro, wtedy na sesji Rady Warszawy, także debata w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miał ponad 2 metry długości i ważył prawie 100 kg.
2: Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
1: Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się napracować.
11: Hol trwał około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
2: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Dzisiaj w regionie słonecznie i sucho, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7, środa się nam zaczyna.
2: Dzień dobry, witajcie, zapraszamy was do godziny 9, Kasia
1: i Tomek.
2: A za chwilę Belinda Carlisle, teraz duet Albano i Romina Power.

0: sąsiednie basen koło jezioro, ma nawet 13 metrów głębokości i to niebezpieczne i na wyraźne komunikaty ratowników tam nie reagowali i okazało się, że nic po niemiecku nie potrafią.
1: Nie pani mali.
0: Tak, ja znaczy... chciałaś powiedzieć.
1: Tak.
0: No. A czy ja albo nine wystarczy, czy to więcej trzeba?
1: Hilfe, pamiętaj, to najważniejsze.
0: Na przykład. Ja chciałem powiedzieć, to jest dyskryminacja i tak w ogóle.
1: Tak w ogóle?
0: To jakby mi ktoś zaczął nagle ratownik tym bardziej krzyczeć po niemiecku, to ja od razu bym na baczność stanął.
1: Oczywiście i utopił.
0: To jest, jak utopił?
1: No jak stoisz na baczność w wodzie, to lecisz w dół.
0: Ale nie w wodzie, ja bym...
1: Ręką trzeba machać, ale nie do góry, tylko w wodzie trzeba machać.
0: W ogóle bym do wody nie wchodził, jakby oni mi krzyczeli po niemiecku.
1: Tam, gdzie byłam na wakacjach, to jest bardzo prosta zasada. Hmm? Ratownik gwiżdże i macha ręką i wszyscy wiedzą, że trzeba coś tam na lewo, albo na prawo, albo na tą rafę nie wchodzić, mm-hmm. nie wolno.
0: Dobrze.
1: No i tyle, no. Dobrze, za chwilę, ale tam jest taka wyporność, że trudno. 15 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Oczywiście, rozsądek nad wodą jest rzeczą najważniejszą. My tu hi, a tu nie ma do śmiechu. Trzeba być poważnym i nie po alkoholu, przypominamy.
0: To absolutnie.
1: Absolutnie.
0: 15 minut po godzinie 7, uważajcie na siebie na kąpieliskach rozmaitych, a w ogóle wybierajcie te strzeżone.
2: Reklama.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
4: Otwarcie parku już 26 czerwca.
3: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
4: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
3: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: A ty blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie. Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej, tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: i normalnie 300 ton truskawek, nie, 300 kilogramów, tony to przesadziłam. 300 kilogramów to dużo, jak myślisz?
1: Dużo na cały sezon? To w sam raz.
0: Nie, nie na cały sezon, na jedną bitwę.
1: Jak bitwę? Do gdzie
0: No właśnie, w Kolcinie będzie bitwa na truskawki, w najbliższą niedzielę.
1: To już mamy nadzieję, to
0: któraś tam z kolei.
1: Podgniłe, bo tych dopiero z trzaka, to szkoda.
0: No właśnie o to chodzi, że są zwolennicy, no bo bitwa jest taka dosyć spektakularna, jak tyle tego czerwonego leci w ten. Mam nadzieję, że to są takie właśnie zleżałki już.
1: No właśnie, zleżałki.
0: Bo są tacy, którzy właśnie mówią, że to jest marnowanie żywienia, że można jakoś inaczej promować gminę, która szczyci się uprawą truskawek i że sposobów może być wiele, na przykład na najlepszą potrawę z truskawki i tak dalej, ale niekoniecznie na takie
1: wiesz,
0: po
1: za granicą,
0: obrzucanie się owocami.
1: Za granicą mają pomidory, pomarańcze, to my mamy
0: no
1: truskawki,
0: mają, ale musimy ich naśladować.
1: Ja bym zrobił dwie drużyny, jedna truskawkowa, druga malinowa na przykład.
0: A, że w ten sposób? No. Ja bym poszła w borówki nawet.
1: O!
0: Ale obrzucać się borówkami, no nie, nie, nie, nie, nie. Zdecydowanie wolimy na talerzyku z dodatkiem skyra na przykład. Taki
1: ale
0: fajny
1: wiesz, jak
0: deser
1: oni
0: chłodzący.
1: Po tej bitwie będą się oblizywać, na pewno coś tam skapnie.
0: No, paluszki,
1: za dwie minuty
0: a koszulki do wyrzucenia, bo raczej nie do wyprania. Kama Lambada już teraz na antenie Radia Plus. Kręcimy wioderkami, rączkami, czym tak to woli. Rozciągamy się przed codziennymi czynnościami, bo to poranek, jeszcze 28 minut po godzinie 7.

0: Dosyć tego kręcenia, teraz będzie prawda.
1: Dobrze, no już trudno, niech będzie. No, a prawda jest taka, że jest świetnie.
0: To się dowiemy w wiadomości Radia Plus już za chwilę. Chyba, że w pogodzie, to mnie się podoba.
1: No, mnie też, chociaż są tacy, którzy wzdychają. No dobrze, posłuchajmy.
2: Reklama. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Doskwiera ci samotność?
4: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
3: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
4: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
3: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
5: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
6: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
5: Zaraz wszystko wyjaśnię.
7: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
1: W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek.
2: Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się bez większych utrudnień.
1: Pilna narada z udziałem szefa MSWiA i przedstawicieli innych resortów w sprawie upałów.
2: Stan gotowości postawiono podległe służby, a zalecenia z narady trafiły do wojewodów.
1: Najwyższe temperatury wystąpią w niedzielę. Służby ostrzegają, że w dużych miastach na termometrach może być ponad 40 stopni.
2: Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata.
1: Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału.
2: Był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zbiera chętnych na letnią kolonię w Kołobrzegu. Oferta przygotowana została dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat. O tym, co w programie, mówi ksiądz Łukasz Bikun, dyrektor diecezjalnej Caritas.
4: W ramach tejże kolonii, poza plażowaniem i wspólną zabawą, będziemy chcieli zobaczyć park linowy, czy też parki rozrywki. Chcemy też zaoferować dzieciom warsztaty formacyjne, tak by ten czas nie był tylko na takim leniuchowaniu, ale też by można było się duchowo rozwinąć.
3: Kolonia Lato z Caritas potrwa od 11 do 17 lipca w Kołobrzegu. Zapisy trwają. Szczegóły na stronie koszalin.caritas.pl oraz na Facebooku. Dwa nowe ambulanse transportu sanitarnego zasiliły tabor szpitala specjalistycznego w Pile. Samochody znacząco zwiększą komfort i bezpieczeństwo przewozu pacjentów. Zakup pozwolił na wycofanie z eksploatacji dwóch poprzednich ambulansów transportowych, które były już mocno wysłużone. Mercedes-Benz Sprinter i Volkswagen Crafter osiągnęły imponujący przebieg, łącznie około 1 400 000 kilometrów. Koszt nowych karetek to ponad 700 000 zł. Zakup został w całości sfinansowany ze środków własnych szpitala. Środa słoneczna i sucha, na termometrach do około 24 kresek, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Pamiętajcie o zakątkach.
6: O ogrodach.
5: No i o balkonach, i o tarasach. Twój zielony zakątek przed godziną 8.
6: Nawet w szklance można sobie zaaranżować zielony zakątek.
5: Listek, w słoiku mięty. Takim, ale nie, ja widziałem takie lasy w słoiku.
6: A też może być. Mhm. No ja chciałam bardziej, że gorąco i że nawadniać się.
5: Czekamy na wasze zdjęcia na stronie radioplus.pl. Szczegóły
6: już za chwilę.

0: Footloose, Kenny Loggins w Radio Plus za 18 minut 8.
1: Takich, co są na służbie i kontrolują różne rzeczy, chyba już nic nie zdziwi. Otóż celnicy na przejściu z Rosji do Polski w Grzechotkach, no tam sprawdzali, co pasażerowie autobusu mają w bagażach.
0: No i co?
1: U jednej pani odkryto, uwaga, miecz, ale nie miecz, miecz.
0: Świetny?
1: Nie, też nie, to świetny to tam. Miecz ryby piły.
0: Czyli jak to miecz ryby piły? Ryba piła to zęby ma.
1: No ale to, co z przodu, co ma te zęby, to taki miecz jest specjalny.
0: Aha.
1: No i oni to odkryli i pani tłumaczyła się, że ona nie wiedziała, że to dostało od krewnego jakąś pamiątkę po nim i no wiozła ją do Polski, nie miała o niczym pojęcia. Okazuje się, że to jest gatunek zagrożony wyginięciem i w ogóle przechowywanie i przewożenie takich rzeczy jest nielegalne.
0: I koników morskich też nie wolno.
1: Też nie?
0: Nie, nawet zasuszonych, bo są pod ochroną.
1: Jak to zasuszony? Co to brzeg, znaczy zasuszony konik?
0: No taki, co brzeg, na brzeg wyrzuciło i wysuszył się, ale takiego też nie można. No ogólnie rzecz biorąc, poważajmy, co przywozimy, bo są rzeczy, które rzeczywiście są na liście takiej specjalnej i to można sprawdzić. Lepiej zostawić to na miejscu.
1: A wiesz, że ten miecz tej ryby to miał 57 centymetrów. Długie to całkiem.
0: Co?
1: No ładne.
0: Spotkać taką rybę to...
1: Pani dostała jakąś tam grzywnę i niestety dotknął ją przepadek zabezpieczonego przedmiotu, czyli po pamiątce.
0: Z miecza piły ryby nici.
1: No tak.
0: Dobrze, za chwilę na naszej...
1: To co innego do picia przywieźć.
0: Za chwilę na naszej antenie Mike Oldfield, Maggie Reilly. Moonlight Shadow będzie też 2+1 Easy Come, Easy Go. Lecimy w stronę słońca dzisiaj w środę 24 czerwca.
2: Reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Reklama.

0: Zielony zakątek.
1: Najbardziej to ja się martwię o to, jak na wakacje pojedziemy, kto to nam będzie podlewał wszystko.
2: No, na przyrodę nie ma co liczyć, bo to nie wiadomo.
1: Nawet wiadomo, że deszczu będzie mało, no burze pewnie będą przechodzić w związku z tą pogodą dynamiczną, jaka jest, ale generalnie to będzie słońce i susza.
2: Drona wynająć, niech podlewa.
1: Dron? Z góry? Ale to musi gdzieś naczerpać wody.
2: No też prawda.
1: No, jak taki zraszacz kupiłem kiedyś. Nastawia się tam, zakręca.
2: Na czas.
1: I tak, na czas. I ono w pewnym momencie się...
2: Działa?
1: Otwarza. Otwiera. Działa, tylko trzeba uważać, że wszystko tam
2: dobrze podłączyć
1: i połączyć te rurki, bo znajomy sąsiad mi opowiadał, że on źle połączył, mu tam wystrzeliło.
2: I zalało.
1: Zalało całą ulicę.
2: Całą ulicę, to poszło tej wody, wiadrami.
1: Trochę tak. Ale też panowie tam remontują, więc może ich poproszę, żeby
2: sąsiadkę
1: podlewali.
2: O,
1: albo sąsiadka. No.
2: Rzuci wiadrem przez płot. No dobrze,
1: chociaż
2: to rzeczywiście jest kłopot.
1: Chociaż jak oglądamy wasze zdjęcia, wasze zielone zakątki, ogrody, to się zastanawiam, po co gdzieś wyjeżdżać?
2: Siedzieć
1: tylko tam na tej działce.
2: Hamaczek rozwiesić, albo na trawce, albo leżaczek i już wakacje.
1: Czekamy na wasze zgłoszenie, na wasze zdjęcia na stronie radioplus.pl. Tam zakładka twój zielony zakątek. Załączacie zdjęcie, piszecie coś o sobie, parę słów, a my oglądamy i nagradzamy.
2: No właśnie, a w piątek już wielki finał. To już tuż. Czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Twój zielony zakątek. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Proszę ustępować miejsca osobom, które wyglądają, jakby miały dość. Taka karteczka zawisła w autobusie. Żartobliwie dosyć, ale zupełnie poważnie, albo prawie poważnie. Ja co napisał? Jako osoba wyglądająca chwilowo na mającą dość i lekko jeszcze niepełnosprawna, muszę przyznać, że z tym ustępowaniem w narodzie niestety jest różnie.
1: No właśnie, niektórzy zrywają się, żeby ustąpić miejsca, a niektórzy patrzą przez okno albo chowają głowę w komórce.
0: A niektórzy coś zerwali i dlatego czekają, znaczy no chcą, żeby im ustąpić miejsce, bo ciężko stać. Zerwimy, to będzie godzina 8.
1: Czas na wiadomości.
0: Bądźmy mili dla siebie w komunikacji miejskiej.
1: I prognoza pogody też będzie za chwilę.
2: Reklama.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
5: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
6: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dobre rozwiązanie, by uniknąć niepotrzebnych napięć. Premier Tusk o decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Zamiast niego do Gdańska przyjedzie szefowa ukraińskiego rządu.
2: Rzucił dzieckiem o podłogę, bo chciał je uciszyć. 27-latek przyznał się do winy.
1: Ma wzmocnić ochronę Bałtyku. Polska będzie miała nowoczesny statek ratowniczy. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy. Kijów o swoim pragmatycznym podejściu.
1: To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko na czwartkowej konferencji w Gdańsku. To na rzecz odbudowy Ukrainy. Już wiadomo, że prezydent Zełenski nie przyjedzie.
2: Donald Tusk podkreślił, że jest w stałym kontakcie z ukraińską premier.
3: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Przyjazd premier Sfirydenko do Gdańska komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie.
4: Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolityczniania i skandali.
1: Mówi rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychoj.
2: Prezydent Zełenski zrezygnował z udziału po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
1: Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Zmieniamy temat. 27-latek z powiatu augustowskiego przyznał się do winy.
1: Mężczyzna rzucił swoim półrocznym synem o podłogę. Śledczym powiedział, że chciał uciszyć niemowlę. To w ciężkim stanie trafiło do szpitala.
5: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
1: Mówi rzecznik suwalskiej prokuratury Wojciech Piktel.
2: Mężczyzna trafił do aresztu. Wcześniej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie.
1: Służby w gotowości przed falą upałów.
2: To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni.
2: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej.
6: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
6: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
8: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
6: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
1: A upał doskwiera całej Europie. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Termometry pokazały około 40 stopni.
2: Problemy z ekstremalnymi temperaturami mają m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Szwecja, Niemcy i Włochy.
1: To może być koniec zakupów z Chin za grosze.
2: Od lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty.
1: Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
9: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
1: Mówi profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miliony dla bezpieczeństwa na morzu.
2: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podpisała kontrakt na budowę nowoczesnego statku ratowniczego.
1: Inwestycja za blisko 250 milionów złotych wzmocni ochronę Bałtyku i wesprze modernizację służby.
10: Ten nowy statek będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, do gaszenia pożarów na statkach bezpiecznych, ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają. Jest to najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
1: Mówił Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
2: Statek ma zostać zbudowany i przekazany w ciągu 2,5 roku.
1: A już teraz na naszej antenie jeszcze więcej informacji pogodowych.
11: Dzisiaj w regionie słonecznie i sucho, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Kiedy to było? Jak wstaliśmy? 6 minut po 8. Dzień dobry o poranku.
2: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę Anita Lipnicka. Radio Plus. A teraz Arpa i Dancing Queen.

0: Zielony Zakątek.
1: Jest z nami pani Ania. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry.
3: Ja przepraszam bardzo, Kasia mi tu, jak spojrzała na zdjęcie, powiedziała, trawa sztuczna. No ale jak na płytkach ma wyrosnąć trawa? No za to, co się
2: tak,
3: dzieje...
2: Tak, bo to jest na tarasie, tak no jest. Tak.
3: Ale to
2: A
3: coś...
2: żeby

0: życie.
1: To konewa za konewą leci. Po prostu, same konewki w jednej dłoni, tak, drugiej dłoni.
0: Tak jest. No, najgorzej jak przyjdzie podlewanie, prawda, zasilanie, bo to trzeba konewką, ale tak to, gdzie się da, no to, to z węża podlewam.
1: No to trochę łatwiej, no, rzeczywiście.
2: Tak. No tak, zdradzę tak. Tutaj, że to zdjęcie, które nas zachwyciło, przyszło do nas dzisiaj przed godziną 6:00, czyli już podejrzewam, to była pora podlewania.
0: Tak, i pora zbierania ślimaków, bo niestety oprócz podlewania to każdego dnia rano muszę wychodzić, zaglądać do doń, bo mam znowu plagę tych, tych ślimaków i no pomimo to, że sypię te granulatem, że mam domki piwne też, na które one się łapią, ale mimo wszystko no,
1: chodzą i
0: taśmy
1: sprawdzają.
0: Takie jakieś miedziane na tych donicach, no
1: ale to
0: jakoś
1: nie
0: się im udaje. No,
2: no to
0: właśnie.
2: Zebrać i wysłać do Francji i będzie jeszcze zarobek. Dobrze.
0: Ja nie wiem, czy oni by takie chcieli bez skorupek.
2: No tak. Bardzo dziękujemy za to zdjęcie. Trafia do naszego finału, który już pojutrze. Na razie wysyłamy koszulkę. Czasami przesadzam.
0: A dziękuję uprzejmie. Ale życzę pięknego dnia, nie, bo was słucham właściwie codziennie.
1: Jest nam bardzo miło.
2: Ale no, nie masz poczucia, że przesadzasz z tymi kwiatami?
0: Nie, wszyscy mi to mówią, że jakieś szaleństwo robię, ale co mam zrobić? Ja, że tak powiem, jestem latem tutaj w Gdowie, bo to jest akurat okres, kiedy jest pięknie, a lubię też podróże, to w takich nie wakacyjnych, wakacyjnych porach wyjeżdżam.
2: I problemy związane tego podlewania.
0: Ale ja mówię to, wie jedno zdjęcie, bo ja mam ścianę róż pnących, których no...
1: Które już się nie zmieściły.
0: Musiałam coś wybrać, tak. Nie, no bo to gdzie indziej jest i nie wiedziałam nawet, które miejsce. I cały ukwiecony wiszą w altanie wiszące super tu nie wisły. Także jest rzeczywiście mnóstwo kwiatów. A w tej chwili państwo, żeście mnie złapali na jarmarku tutaj w Gdowskim, co 2 tygodnie jest. A moja sąsiadka mówi, tylko przypadkiem nie kupuj kwiatów.
2: No gdzie drzewo do lasu. Dobra, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, no, gorąco pozdrawiamy.
0: Ja też bardzo dziękuję za wyróżnienie. Miłego dnia życzę
2: państwu.
1: I do usłyszenia. 17:30 po 8 w Radio Plus.
3: Twój zielony zakątek. Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
5: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
6: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
3: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: Reklama.

0: Ci, którzy wyglądają, jakby mieli dość, mogą sobie usiąść. To na naszym profilu facebookowym. Taka karteczka. Izabela napisała, że postoi z nami. Nie ma to jak doborowe towarzystwo.
1: O, dziękujemy bardzo. Warto być w ruchu, nawet sobie czasem postać. Z jednej nogi na drugą się poprze, że tak powiem.
0: A jak autobus
1: albo mocno... Albo można się pobujać troszeczkę też czasami.
0: No uważałem, bo ja widziałem ostatnio w autobusie dwóch wyrostków.
1: No, nie trzymali
0: podciąga... się. Nie, właśnie podciągali się na tych rurkach, więc to też bez przesady. To nie jest sala gimnastyczna.
1: Zdecydowanie nie. Dobrze, to podróżujemy.
0: Ale ze mnie dziaders.
1: Jedziemy albo na wakacje, albo do pracy. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
5: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
4: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
5: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
4: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
7: Otwarcie parku już 26 czerwca.
6: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
7: Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
6: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. Reklama.
9: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
10: Jest 8:30, Justyna Bieniek
11: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra.
10: Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
11: Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
12: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
11: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
10: Jak przekazała, utrudnienia powinny się zakończyć do 9:00.
11: Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050.
10: O decyzji poinformował Łukasz Osmalak, zasiadający w zarządzie ugrupowania.
11: Wicemarszałek Sejmu miał o tym poinformować członków partii przed Radą Krajową Polski 2050, która odbyła się w weekend.
10: Sam Szymon Hołownia odmówił w tej sprawie komentarza.
11: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga nadal poza kontrolą.
10: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia zbliżyła się do 1100. Z powodu infekcji zmarło 277 osób.
11: Według Światowej Organizacji Zdrowia epidemia rozwija się najszybciej ze wszystkich dotychczasowych.
13: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Od soboty zmienia się rozkład jazdy autobusów koszalińskiego MZK. Zmiany wynikają z okresu wakacyjnego i dotyczą linii autobusowych numer 1, 2 i 6. Na trasie jedynki nastąpi ograniczenie liczby realizowanych kursów i synchronizacja z linią numer 6. Korekta godzin odjazdów wybranych kursów obejmie linię numer 2. Natomiast szóstka oprócz synchronizacji z jedynką będzie przejeżdżała przez ulicę Ekonomiczną i Inwestorską na kursach do i z ulicy Szczecińskiej. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie koszalińskiego MZK. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina odbędzie się dzisiaj o 17 w Koszalińskim Muzeum przy ulicy Młyńskiej. Tym razem organizatorzy pochylą się nad obwodowym biurem likwidacyjnym. Mówi Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego i zarazem jeden z kuratorów wystawy.
2: Mienie poniemieckie, rzeczy poniemieckie są rzeczy, które przetrwały już 80 lat. Chcemy pokazać właśnie tutaj, jak zostały zaadoptowane przez Polaków. Czy można je było kupić, czy można właśnie było, powiedzmy, wejść do domu pustego i sobie zabrać to.
13: Oprowadzanie po wystawie w Muzeum przy ulicy Młyńskiej w Koszalinie dzisiaj od godziny 17. Pogoda. W ciągu dnia będzie słonecznie i sucho, na termometrach do około 24 kresek, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
8: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: A my przed wami mamy dla was, znaczy kolejne przeboje z tą nostalgii. Rod Stewart już za chwilę, później Paula Abdul.
1: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Przepraszam, ale ja znowu będę o Japonkach. Takie klapki są, buty.
1: A, myślałem, że o paniach z Japonii.
0: Nie, bo to się okazuje, że to jest bardziej skomplikowana sprawa.
1: Mówiłaś, że szkodliwe.
0: Tylko, że szkodliwe to mało powiedziane, ale są takie kraje, gdzie za Japonki na nogach można dostać mandat.
1: No to co opowiadasz?
0: No tak, we Włoszech się zdenerwowali, władze włoskiego parku narodowego miały dość ratowania ludzi ślizgających się w Japonkach na stromych trasach. Mhm. Można za nieodpowiednie obuwie zapłacić nawet od 50 do 2,5 tysiąca euro.
1: Był taki serial Szpilki na Giewoncie.
0: Były. No. Dobrze, ale to nie tylko buty na, że tak powiem, na szlaku, ale również w wielu krajach Europy Południowej, a także w innych krajach. Policja sprawdza uwagę nie tylko, znaczy zwraca uwagę nie tylko na prędkość, ale również i na obuwie za kierownicą. Klapki też niedobre.
1: A że za kierownicą
0: a
1: nie
0: przecież
1: wolno.
0: Się mogą ześlizgnąć, zablokować pedał gazu albo hamulca, co gorsze. I co wtedy? Bez hamulców trudniej.
1: Nie, ja rozumiem, że te buty górskie się kupuje. Zresztą za chwilę zaczynam wakacje i gdzieś tam na szlaki będziemy szli. Ale żeby do samochodu buty kupować, to bez.
0: Ale do samolotu też niekoniecznie. Linie lotnicze apelują, by na pokład nie przychodzić w klapkach. Powód jest prosty, w sytuacji awaryjnej obuwie nie daje praktycznie żadnej ochrony.
1: Ale znaczy,
0: jak trzeba szybko uciekać po tym trafie, to nie
1: ale to w ten sposób bardzo szybko można się klapek czy klapków pozbyć.
0: Pozbyć i boso
1: uciekać.
0: Do lata będę szła. Alala.
1: Doleci chyba, doleci, nie do lata.
0: Doleci, nie doleci. Nie, no lepiej, żeby doleciał. Za chwilę Lady Punk zawsze tam, gdzie ty.
2: Reklama. Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Reklama.

0: Podstaw to oczywiście Donna Summer na antenie Radia Plus. Jest hot, będzie jeszcze goręcej, ale damy radę za 4 minuty, godzina 9. Tylko nie szarżujmy podczas
1: tego upału. Tak, szczególnie z tym stawem, hot stawem. Za 2 minuty, nie, za 4 minuty będzie 9. My mówimy do usłyszenia, bo za chwilę władzę tutaj w studio przejmie Agnieszka Morawska.
0: Do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
2: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Służby w pełnej gotowości w związku z upałami. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
2: Szczeciński wątek afery Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Dariusz Matecki znów przed sądem.
1: Poznaliśmy najlepsze uczelnie w kraju o rankingu szkół wyższych. Perspektywy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Upały w natarciu to realne zagrożenie.
1: Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. Mapy pogodowe pokazują, że temperatura w niedzielę i poniedziałek na zachodzie oraz w centrum może przekroczyć 40 stopni.
2: Na ten scenariusz szykuje się rząd. W ostatnich godzinach w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada z udziałem służb.
1: Co nas czeka w najbliższych dniach, o tym już teraz Michał Rawa.
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
4: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
3: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy.
2: Dariusz Matecki znów przed sądem.
1: Za pół godziny kolejna odsłona procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości.
2: Oprócz posła PiSu na ławie oskarżonych zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
5: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
6: Fundusz Sprawiedliwości zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
5: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
2: Proces rozpocznie się za pół godziny.
1: To Szczecina w Krakowie. Na wokandę po 4-letniej przerwie wraca sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości.
2: Na ławie oskarżonych 4 lekarzy ze szpitala uniwersyteckiego. W pierwszej instancji zostali uniewinnieni.
1: Jeden z medyków, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
7: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracająca pewnego rodzaju refleksja, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
2: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych ze Szwajcarii. To oni przygotowywali ekspertyzę.
1: Wyrok poznamy 23 lipca.
2: W wiadomościach Stany Zjednoczone ponad 300 dronów blisko stadionów, gdzie rozgrywane są mecze mundialowe.
1: Bezzałogowce przejęła Agencja Bezpieczeństwa Transportu. Przypomina, że grożą za to m.in. zarzuty karne i grzywny w wysokości do 100 tysięcy dolarów.
2: Jak informuje FBI, kary za nieuprawnione loty nałożono na 49 operatorów. Na terenie Florydy przejęto też 54 maszyny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w kraju.
2: Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych Perspektywy.
1: Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak.
8: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
2: W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Jurt Mix w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 9 na zegarze teraz. 24 dzień czerwca w kalendarzu. Imieniny Jana, więc dla wszystkich Janków najwspanialsze życzenia i dużo, dużo zdrowia dla Was oczywiście. No i to jest ten dzień, w którym można już pływać według tradycji. I jeśli chodzi o tradycję, to tradycyjnie do Polski nadciąga upał. Ja wiem, to nie jest do końca taka tradycja, ale nadciąga ten upał. W końcu mamy lato, mamy czerwiec i tak to powinno wyglądać, chociaż te 40 stopni, które przed nami, no to nie robi zbyt pozytywnego wrażenia, chyba że ktoś bardzo, bardzo lubi taką temperaturę. Ale ważne, żeby o sobie pamiętać i pamiętać też o zwierzętach, które w te upały bardzo cierpią. Dzisiaj środa, a więc też pytanie, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. A w Oplu lata nowa oferta. Grandland w letniej ofercie Grand Summer Deals w pełnym wyposażeniu już za 149 500 zł brutto. Poczuj przestrzeń, doświadcz komfortu i zachwyć się najwyższą klasą, której szukasz. Odkryj Opla Grandlanda w wersji GS Max w pełnym bogatym wyposażeniu na lato i na lata. Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Reklama.

Bajm i Biała Armia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Przyznam, że odkąd koleżanka przyznała się, że ona śpiewała Jesteś serem, bo Biała Armia, więc biały ser jej się wydawał logicznym. Nie mogę przestać słyszeć czegoś zupełnie innego. Na zegarze 27-26 minut już przed 10. Za chwilę usłyszycie pierwszą podpowiedź do zabawy Co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa, ale najpierw zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Zatem tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka odpowiedzi takich, które nam się tutaj bardzo spodobają, to zadecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numerem 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I jeszcze coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę, więc czas na podpowiedź. Hasło składa się z 5 słów, ale wliczamy w to i przyimek, i zaimek zwrotny. I podpowiedź numer 1 brzmi tak. Opis pogody w polskim filmie o superbohaterze. Przypominam, 5 słów. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Voyage Voyage i Desiree.

0: Love Me Do i Beatlesi w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16:15, prawie minut do 10:00. Czas na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Słowa padają w filmie Hydrozagadka, a bohaterowie, konkretnie ten super bohater pod osłoną zwyczajności, chciałby, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz. Proszę przypomnieć sobie pierwszą podpowiedź, połączyć z drugą. No i raczej tutaj już powinno coś wyjść, ale liczy się nie tylko hasło, to składa się z 5 słów i oprócz hasła także jedno lub dwa zdania napiszcie, takie, które kojarzą Wam się właśnie z tym hasłem. Przypominam, numer 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10:00. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
1: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk na koniec 9 do 10, 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Doskwiera ci samotność?
3: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
3: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: W Koszalinie firmą znaną, postęczą wybudujesz tanią.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Po kolejnych doniesieniach o nieprawidłowościach przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Tajemnicza paczka i ewakuacja komendy w Iławie. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności.
1: Służby w gotowości, można przyjeżdżać. Bieszczadzki Park Narodowy czeka na turystów. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś prokuratura przesłucha byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie.
1: Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z kanałem Zero alarmował, że na SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości.
2: Miał być za to odpowiedzialny m.in. były kierownik oddziału Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner.
1: To kolejny ważny punkt afery w placówce, o czym więcej Michał Rawa.
3: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych. Prokuratura już teraz prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
2: Przypomnijmy, Kacprzyk był członkiem Koalicji Obywatelskiej i radnym warszawskiego Ursusa. Po medialnych doniesieniach na swój temat odszedł z partii i zrezygnował z mandatu radnego. Oddał też ponad 500 000 zł na konto Szpitala Południowego.
1: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie. Policjanci wyjaśniają, co dokładnie się stało.
2: Wracamy jeszcze do wieczornego zdarzenia w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia. Zawartość poparzyła jednego z funkcjonariuszy. O szczegółach Dawid Jakubowski.
4: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
1: Po sprawdzeniu budynku wykluczono ryzyko skażenia.
2: Gdy temperatura rośnie, pracodawcy mają więcej obowiązków, przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Chodzi przede wszystkim o zawody wykonywane na zewnątrz albo w nagrzanych pomieszczeniach.
5: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: Wyjaśniał Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
2: Ta apeluje o skracanie czasu pracy przede wszystkim pracującym w trudnych warunkach, których dzienny wymiar pracy przekracza 8 godzin.
1: Upał przysparza problemów w wielu miejscach Europy.
2: We francuskiej Brytanii około 68 tysięcy domów nie ma prądu. To przez awarię związaną z upałami.
1: W kraju panują ekstremalne temperatury. Na zachodzie od 39 do 42 stopni.
2: Czerwony najwyższy alert pogodowy objął 58 departamentów. To ponad połowa kraju.
1: Z powodu wysokich temperatur wczoraj po południu w Paryżu zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla. Także Louvre ogłosił, że od środy do soboty będzie zamykane wcześniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Policjanci, strażacy oraz ratownicy WOPR i GOPR gotowi na wakacje.
1: Na letni napływ turystów przygotował się także Bieszczadzki Park Narodowy.
2: W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek.
6: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
2: Mówi Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
1: Służby apelują, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: 21 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. No i to brzmi tak. Może być z ogniska, ale także z miejsca, z którego pada deszcz, chociaż zamiast tego pada, tutaj trzeba użyć słowa, które sugeruje, że pada bardzo mocno. I to jest chyba podpowiedź najtrudniejsza, ale jeśli połączymy wszystkie, to hasło nam się ułoży. Przypominam, składa się ono z 5 słów, wliczając to przyimek i zaimek zwrotny, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale też napisać, z czym wam się ono kojarzy. SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut do zdobycia. Przypominam, torba, co mi w duszy gra i niespodzianka jakaś. 5 minut czekam. Radio
1: Plus. Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Bamboleo i Gypsy Kings w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a odgadł m.in. Filip. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień, Filipie, to hasło to oczywiście, ja teraz już posłużę się fragmentem z filmu Hydrozagadka.
2: Żar leje się z nieba.
0: No właśnie, taki upał w mieście to piekło, podpowiada drugi z panów. Hydrozagadka i to tobie z tym filmem się kojarzy, ale nie tylko to hasło się z tym filmem kojarzy.
1: Tak, tak, kojarzy się bardzo właśnie z falami upałów jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu, jak już sobie byliśmy na studiach i wtedy się dowiedziałem o tym tekście, jeszcze nie znając filmu.
0: I powtarzane było, że żar leje się z nieba. No więc tak, powiedz, tak. Czy w Krakowie dzisiaj też żar leje się z nieba?
1: Oj, tak, tak. Jest super, tak powinno być w lecie.
0: A, czyli jak jest lato, to musi być ciepło. No dobrze, to mimo wszystko dużo dbaj o siebie, wody pij i dla ciebie prezent, torba od Radia
1: Dziękuję
0: Plus.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i w ramach niespodzianki coś tam jeszcze dorzuca, być może będzie to właśnie butelka na wodę, żeby o tej wodzie nie zapominać. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Super, super, dziękuję. No chciałbym pozdrowić na pewno całą załogę Radia Plus, wszystkich słuchaczy. I kolegę Kamila, który prawdopodobnie w pracy teraz słucha radia.
0: Do pozdrowień się dołączam. Czy to kolega od hasła, żar leje się z nieba, czy to...
1: Nie, akurat nie, ale słuchamy razem i śledzimy wszystkie piosenki.
0: Super, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Barbara Streisand, Woman in Love, teraz w Radiu Plus.

0: Modern Talking w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Upalnie, jeszcze nie aż tak bardzo, jak może być upalnie, bo temperatury nawet powyżej 40 stopni zapowiadają synoptycy w tym tygodniu, więc dobrze mieć kawałek zielonego zakątka. Właśnie, twój zielony zakątek to jest nasza akcja. Już powoli dobiega końca, ale wciąż czekamy na wasze zdjęcia waszych zielonych zakątków, takich, które udało wam się stworzyć, wypielęgnować, wyhodować. To może być balkon, to może być ogród, to może być działka. radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Radio
1: Plus. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Perfect w Radiu Plus na koniec 10 do 11. Tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Mago. Piła krzywa 11. Reklama.
10: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
11: To zarzuty karne. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej zabrał głos w sprawie najnowszych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie. Za chwilę też prezydent Ukrainy na temat konferencji o odbudowie w Gdańsku oraz o tym, gdzie Polacy lubią spędzać wakacje. Jest 11. Marcin Bartnik. Patologia musi się skończyć. Tak o sytuacji w Szpitalu Południowym mówi szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Jak dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator ze Szpitala Południowego. Chodzi o błędy lekarskie na SOR-ze, z powodu których dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
12: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
11: Mówi dr Łukasz Jankowski. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
12: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
11: Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu i zapowiada obecność premier Julii Swyrydenko, która będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji. W wydarzeniu nie weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Swyrydenko zadania na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską i jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe analizy na spotkanie w Gdańsku. W konferencji pierwotnie miał wziąć udział prezydent Zełenski, zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA mordujących Polaków na Wołyniu. Ortopedzi, ale też mundurowi biją na alarm. Wraz z nadejściem wakacji szpitalne oddziały chirurgiczne zaczynają wypełniać się młodymi pacjentami. To najczęściej osoby, które jeździły hulajnogami elektrycznymi bez kasku na głowie, przestrzega dr Tomasz Grzechnik, ordynator chirurgii dziecięcej w gorzowskim szpitalu.
13: Ponad połowa stanów w tej chwili osobowego oddziału, czym podobno pacjentów, to są obrażenia. Złamania, przede wszystkim złamania kończyn górnych, złamania kończyn dolnych, wstrząsienia mózgu, rany, potłuczenia, obrażenia czaszkowo-mózgowe, bardzo dużo z takich pacjentów. Bądźmy szczerzy, my byśmy najbardziej chcieli, żebyśmy byli bezrobotni. Niestety nie możemy na to liczyć. Tych obrażeń będzie bardzo dużo i zawsze te apele o zdrowy rozsądek będą potrzebne. Plus kaski, koniecznie.
11: Pamiętajmy, że od początku czerwca obowiązuje nowy przepis, który wprowadza obowiązek noszenia kasku ochronnego przez osoby poniżej 16 roku życia, które poruszają się hulajnogą czy rowerem.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: My Polacy lubimy spędzać wakacje w kraju. W tym roku 3/4 z nas planuje urlop. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiej Organizacji Turystycznej. Tylko co trzeci Polak spędza urlop za granicą, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
14: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
11: W tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę, a nad najpopularniejszym kierunkiem jest nasze Morze Bałtyckie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: Coraz mniej czasu, żeby wasz zielony zakątek nam się pokazał. Czekamy na wasze zdjęcia, na zdjęcia waszych zielonych zakątków, ogródków, działek albo parapetów lub też balkonów. Wszystko to, co udało wam się wypielęgnować, wyhodować, zasadzić, przesadzić, to nam pokażcie. radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Twój zielony zakątek. Wyślijcie zdjęcie, załączcie, wypełnijcie formularz z waszymi danymi, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. I jeszcze dziś i jutro czekamy na te zdjęcia, a w piątek finał. 5000 zł do zdobycia, a dzisiaj jeszcze koszulka. Czasem przesadzam.
0: Twój zielony zakątek.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy.
6: Otwarcie parku już 26 czerwca.
5: Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin.
7: Włastownia, ulica Tadeusza Wendy.
8: Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj wybieramy się do Zielonego Zakątka Krzysztofa. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, pogoda dzisiaj taka, że miło sobie spędzić czas nad wodą, chociaż nie jest ona jakaś bardzo duża, to w twoim ogródku trochę wody też jest, oprócz zieleni.
2: Oprócz zieleni jest, tak, woda i ta woda jest u mnie już ze 35 lat.
1: Wow, czyli to już jest takie oczko wodne, które jest zakonserwowane, już doskonale znasz
2: tak,
1: każdy centymetr.
2: Już i zimy niejedne przeżyło, i lata, i jesieni, także...
1: A co nad tym oczkiem najlepiej się udaje, jeśli chodzi o rośliny właśnie?
2: No to rośliny mamy tam z żoną, bo ona mnie tam pomaga, no to żurawki mamy posadzone, piwonie mamy posadzone, hortensje, nie ogrodowe, tylko tą drugą, brzuska taka ładna jest, co formowana ma ten, kiedyś była wierzba, ale ta wierzba po 10 latach, no już... wysłużyła się, no i uschła, bo ona była szczepiona na pniu, także więcej chyba już nie ten. Mamy cis, no i
1: jest
2: tych...
1: Jest mnóstwo tego wszystkiego.
2: Mnóstwo. Tam w wodzie mamy tam, no, tatarak, lilię wodną, różową.
1: No pięknie to wygląda i mnóstwo pracy, przypuszczam, wymaga również z żoną razem. Czy dzieci pomagają, tak, czy tylko sami to?
2: No wszystko? Dzieci, jak wnuczki przyjadą, to one bez przerwy tam przy tych rybkach. Tam.
1: A, bo tak, synowa rybki kiedyś,
2: synowa kiedyś to tam no, miała za złe, że te wnuczki tylko siedzą tam nad to wodą i te rybki.
1: No przynajmniej czas spędzają na zewnątrz, a nie przed komputerem.
2: No
1: więc
2: tak, to jest
1: to
2: właśnie
1: jest
2: duży plus.
1: Prezent mam dla ciebie dzisiaj, koszulka. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam córkę, która wysłała to zgłoszenie, Anię Krysiak, wczoraj na Dzień Ojca, no i całą rodzinę, żonę też, owszem, pozdrawiam.
1: Do pozdrowień się dołączam i dzięki Ani dzisiaj rozmawiamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: No tak. Dziękuję, do widzenia.
1: A wy, jeżeli macie ochotę pokazać nam swój zielony zakątek, a jeszcze jeśli czasami nie wiecie, jak nam go pokazać, ale macie właśnie kogoś, kto może to za was zrobić, to bardzo proszę. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić, załączyć zdjęcie i czekać na telefon. I jeszcze dzisiaj od Janka Pasterskiego.
0: Twój zielony

0: Red Wine i UB40 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Takie klasyczne reggae jak najbardziej do pogody dzisiejszej pasuje, chociaż na ochłodzenie mogę dodać, że dzisiaj 24 czerwca, a więc za pół roku o tej porze będziemy szykować się do wigilijnej kolacji. Więc myślę, że chłodek przywołałam w myślach, chociaż na sercu wciąż ciepło, jeśli myślimy o Bożym Narodzeniu. Na zegarze 15 minut do 12.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.

0: jest taka piosenka, przy której spokojnie stać nie można, nogi chodzą. Ray Charles i Hit the Road Jack w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 12, za chwilę wiadomości, a później przeboje po poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Prokuratura prowadzi 5 postępowań w sprawie zgonu w szpitalu południowym w Warszawie. Radomski łucznik dostarcza armii ponad 45 tysięcy grotów. Na placu Świętego Piotra w ekstremalnym upale odbyła się papieska audiencja generalna. Jest 12. Marcin Bartnik. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosił o pilne działania prokuratury w sprawie szpitala południowego.
2: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze. Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat.
1: 5 nadal się toczy. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa po aferze w szpitalu południowym. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki broni dla armii. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy wojsku radomski łucznik. Podpisana właśnie umowa ma być zrealizowana do końca 2027 roku. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja GROTA A3, usprawniona we współpracy z wojskiem.
3: To WOTOWcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa opiewa na 600 milionów złotych. Zastępca wójta wyprowadzony z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w urzędzie gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się nasz reporter Rafał Różycki. Co udało ci się ustalić?
4: Jak udało mi się dowiedzieć, służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
1: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. CBŚP poinformowało, że prowadzi działania dotyczące zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Szczegółów na razie nie ujawnia. Wakacje to czas odpoczynku. Papież Leon XIV, zwracając się do Polaków, zachęcał, by przeznaczyli je na odpoczynek oraz odnajdywanie znaków Boga w pięknie natury. Na placu Świętego Piotra w ekstremalnym upale odbyła się ostatnia przed lipcową przerwą papieska audiencja generalna. Uczestniczyły w niej tysiące osób z całego świata. Odczuwalna temperatura w Rzymie wynosi teraz 36 stopni Celsjusza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A teraz nowy inwazyjny gatunek w Polsce, który stwarza coraz większe problemy. Chodzi o sympatycznego z wyglądu szopa pracza. Ten towarzyski drapieżnik przybył do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Jego zręczne łapy i duża zdolność przystosowania stanowi poważne zagrożenie dla rodzimych gatunków.
5: Chcemy chronić gatunki rodzime, zarówno ptaków. Tutaj w województwie lubuskim jest naprawdę piękny park narodowy, Ujścia Warty. Park, który jest dedykowany do ochrony gatunków ptasich przede wszystkim. I tenże szop pracz jest tam największym szkodnikiem. Znaczy nie ma większego szkodnika.
1: Mówił Stanisław Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. W województwie lubuskim myśliwi eliminują rocznie ponad 10 tysięcy sztuk szopa pracza. 5 lat temu było go 10 razy mniej.
6: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Rusza przebudowa drogi powiatowej z Suchy Koszalińskiej do Łas. Remontem będzie objętych prawie 9 km trasy. Droga jest zbyt wąska, niebezpieczna, a w wakacje dochodzi na niej do wielu kolizji. Inwestycja będzie podzielona na 2 etapy. Niestety nie obejdzie się bez utrudnień w ruchu.
7: W tym roku musimy wejść w sezonie wakacyjnym. Pogoda jest najlepsza do przeprowadzenia tych prac, ale prowadzimy konsultacje z mieszkańcami i oni raczej są nastawieni pozytywnie, że lepiej szybciej zacząć, szybciej sobie skończyć, a nie tą inwestycję rozkładać w czasie, więc ten sezon będzie trudny, na pewno pojawią się jakieś wahadła.
6: Mówi starosta koszaliński Tomasz Tesmer. Koszt przebudowy z drogi z Suchej Koszalińskiej do Łas to 13,5 miliona złotych. Cała trasa będzie gotowa w czerwcu przyszłego roku. Ogrody, czyli największe kołobrzeskie osiedle mieszkaniowe, doczeka się modernizacji terenów rekreacyjnych. W projekcie urzędników znajdują się atrakcje dla najmłodszych, ale też dla najstarszych mieszkańców, a także dla zwierząt. Teren rekreacyjny znajduje się w centralnym punkcie osiedla. Nowością będzie sztucznie utworzona górka umożliwiająca zimowe zjeżdżanie na sankach. Strefa relaksu z hamakami i leżakami ma zostać otoczona zielenią zapewniającą cień w upalne dni. W planach jest także zbiornik retencyjny i ogród deszczowy. Prace powinny rozpocząć się jesienią, a efekt końcowy poznamy przed przyszłorocznymi wakacjami. Popołudnie w regionie słoneczne i bardzo ciepłe, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Środowy dzień dobry, Marek Sierocki i Janek Pasterski.
9: Zaczynamy naszą muzyczną kartką z kalendarza. Dziś urodziny świętuje Andy McCluskey, lider zespołu OMD, a my na dobry początek przypominamy wielki hit tej formacji Enola Gay.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Kartka z kalendarza, już na nią spoglądamy. Właśnie 24 czerwca 1963 roku urodził się Paweł Kukiz.
2: Karierę zaczynał w zespole Hak, potem była ARL. No i były też piersi, były też solowe nagrania, były duety z Jankiem Borysewiczem, była formacja Jugoton. Świetny wokalista, autor tekstów, kompozytor. No dziś polityk. A my przypominamy wielki przebój ARL, piosenkę Skóra.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504 489 432.
0: Reklama.

0: To była grupa Ace of Base i The Sign, wielki hit szwedzkiego kwartetu. Dennis Popp to był człowiek, który wymyślił brzmienie grupy Ace of Base oparte na takich rytmach zbliżonych do reggae, trochę elektroniki, no i przede wszystkim te melodyjne refreny i świetnie brzmiące głosy. To było źródło sukcesów grupy Ace of Base, ogromnych sukcesów na całym świecie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Bo tamten rynek grupa Ace of Base podbiła bezsprzecznie. No a my zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Janku, proszę cię, abyś wyjął płytę z największymi hitami Dalidy.
1: Proszę bardzo, już wyjmuję. Jak śpiewał zespół Kombi swego czasu, każde pokolenie ma swój czas, to my też sięgniemy po taki tytuł, po generację 78.
0: To był czas popularności muzyki disco i Dalida właśnie w tym roku wydała wiązankę zatytułowaną Generacja 78. Swoje stare przeboje, także przeboje innych wykonawców opracowała w rytmie disco. To był taki czas, to była moda na takie wiązanki. Przypomnę, grupa Richie Family nagrała taką wiązankę zatytułowaną The Best Disco in Town, no a właśnie Dalida dała taką odpowiedź, składankę Generacja 78. I już teraz na antenie Radia Plus niezapomniana Dalida.

0: Mam nadzieję, że w to środowe popołudnie wszyscy mamy się dobrze, tak jak w tytule, w tym pytaniu zadanym przez grupę Roxette. How do you do?
1: Bardzo często gramy utwory duetu Marii Fredriksson i Per Gessle. Roxette to jeden z naszych ulubionych zespołów, także ulubionych formacji naszych słuchaczy. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Kto to dziś świętuje urodziny?
0: Ha, proszę pana, Glenn Medeiros, człowiek, który przepięknie śpiewa takie spokojne ballady.
1: Tak, podbił świat utworem Nothing's Gonna Change My Love For You, ale to nie była jego kompozycja. Nieco wcześniej ten utwór nagrał George Benson na płytę 20 to 20. Znakomity utwór, znakomita kompozycja, wersja George'a Bensona też świetna, no ale to Glenn Medeiros stał się artystą jednego przeboju, bo choć nagrywał potem równie udane utwory, to żaden z nich nie osiągnął popularności. Jeden jeszcze utwór nagrał z Thomasem Andersem i ta piosenka cieszyła się takim umiarkowanym powodzeniem. Był nauczycielem, czasami wracał do muzyki, śpiewał, no ale my zapamiętaliśmy go dzięki temu ponadczasowemu hitowi. Nothing's gonna change my love for you.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
0: Reklama.

Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: wspaniały Wojciech Gąsowski. Oczywiście odpowiedź na to pytanie, gdzie się podziały tamte prywatki, jest dosyć prosta, wręcz banalna, bo one są co piątek i sobotę w Radiu Plus. To coś wiesz o tym nawet chyba.
1: Oczywiście,
0: trochę.
1: Oczywiście już teraz zapraszamy na piątek i na sobotę. No a niebawem w wakacje będziemy spotykali się codziennie od poniedziałku do czwartku. Będę przygotowywał miksy, przeboje z nutą nostalgii wakacyjnie od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie od 20 do północy. Wracając jeszcze do tych prywatek, tekst napisał Marek Gaszyński, muzykę Ryszard Poznakowski, no i Wojciech Gąsowski fantastycznie to zaśpiewał, wczuł się w klimat tych prywatek, zwycięstwo na festiwalu w Opolu.
0: To tak powiedz było. Mi teraz, tak było faktycznie, czy w tych prywatkach jakieś takie rock'n'rollowe rytmy się czasami pojawią?
1: Ten zespół, który masz na myśli, pojawia się często, bo to jeden z moich ulubionych zespołów. Electric Light Orchestra, formacja kierowana przez Jeffa Lynne'a. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i...
0: A zaglądamy, no i tutaj
1: w roku 83.
0: Data poważna dosyć, bo to wtedy 10. album tej grupy się ukazał pod tytułem Secret Messages.
1: No i co? Z tej płyty pochodzi wielki hit, którym kończymy dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty.
0: Zgadza się, Rock and Roll is King, czyli rock and roll jest królem i tak też właśnie gramy. My mówimy do usłyszenia do czwartku. Marek Sierocki
1: i Jan Pasterski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 km wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Tęczę, jest korzeninę firmą znaną.
0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
0: Hyundai Mago. Piła krzywa 11. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Lekarz sygnalista ze Stołecznego Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze w sprawie nowego wątku afery. Zablokowana autostrada A1 na Śląsku po wypadku z udziałem tira. W Polsce rośnie liczba turystów pod ogus. Jest 13. Marcin Bartnik. Teraz odpowiada na pytania śledczych. Doktor Emil Jędrzejewski jest już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To lekarz sygnalista, były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Przed prokuraturą jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jak lekarz zamierza udowodnić informacje dotyczące nieprawidłowości?
2: Tego nie powiedział, wchodząc do prokuratury. Nie odpowiadał na żadne pytania dziennikarzy. Po okazaniu dokumentów wszedł na górę do pokoju śledczych na przesłuchanie. Dziesiątki reporterów czekają więc na zakończenie przesłuchania i informacje ze strony śledczych. Wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że od zeznań lekarza zależą dalsze działania prokuratury w szpitalu.
3: To jest bardzo ważne przesłuchanie, bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to teraz już ma organ i ma obowiązek zeznawania prawdy, jak państwo wiecie, jest stosowne pouczenie.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy nie wiedzą tymczasem, gdzie przebywa i jak usłyszeliśmy, nie próbowali tego ustalić. Lekarz Dawid Kacprzyk, od którego sposobu pracy wybuchła afera związana ze szpitalem. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Tam zderzyły się 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia Plus. Konrad Wcisło został przyłapany na tym, jak parkował auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Posłużył się jednak kartą wydaną na jego ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy go o komentarz.
4: To już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam podejmować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
1: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina Seweryn Szczepaniak, który poszedł z tym na policję.
5: Złożyłem własne zawiadomienie, żeby mieć pewność, że te wszystkie wątki, które ja zauważyłem, będą poruszone w tej sprawie. Więc tak, wczoraj złożyłem zawiadomienie oficjalnie.
1: Radny Wcisło może jednak ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. Czekamy jeszcze na komentarz urzędników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rośnie liczba turystów w Polsce, także zagranicznych. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, tylko w kwietniu przyjechało do nas 727 tysięcy obcokrajowców. W sumie liczbę turystów GUS oszacował na prawie 3 200 tysięcy.
6: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Jest szansa na zmianę wyglądu promenady w Ustce. Powstała nowa koncepcja zagospodarowania terenu przy przedłużeniu ulicy Żeromskiego, gdzie dzisiaj znajdują się pawilony usługowe. Projekt zakłada stworzenie nowej przestrzeni, lepiej wpisującej się w charakter nadmorskiej promenady.
7: Bartosz Głusz, Sząkotowski, zastępca burmistrza miasta Ustka. Jesteśmy w dialogu obecnie ze spółką, która zrzesza lokalnych ustackich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o nową zabudowę na tym obszarze. My, kierując się rozstrzygnięciami konkursu architektonicznego sprzed kilku lat, dążymy do tego, żeby tam powstała nowa, nowoczesna, spełniająca już standardy XXI wieku zabudowa.
6: Metamorfoza usteckiej promenady jest na etapie przygotowań. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie do Rady Miasta o zgodę na długoletnią dzierżawę terenu. Jeżeli radni zaakceptują propozycję, miasto rozpocznie negocjacje z inwestorem, które mogą zakończyć się podpisaniem nowej umowy i realizacją przedsięwzięcia. Wakacyjne zmiany w kursowaniu autobusów w Koszalinie. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta miasta.
8: Linia numer 1. Ograniczona zostanie liczba realizowanych kursów. Numer 2. Wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów wybranych kursów. Numer 6. Na wybranych kursach do i ze Szczecińskiej autobusy będą kursować przez ulicę Ekonomiczną i Inwestorską.
6: Zmiany wejdą w życie w najbliższą sobotę. Popołudnie słoneczne i bardzo ciepłe, na termometrach do 24 kresek, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
9: To co? SOS w takim razie. Nie, spokojnie, nic się nie dzieje. To po prostu tytuł piosenki Abby teraz w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do moich drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem w

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Natalia Imbruglia i Torn w Radiu Plus. Dzisiaj mamy czwartek, no czas leci jak szalony, jutro czwartek, a piątek no to już wielki finał. U mnie po godzinie 14.30 będę miał taką właśnie przyjemność, żeby komuś wręczyć 5000 zł w zabawie Twój Zielony Zakątek. Tak, takie pieniądze będziecie mogli wydać na co tylko chcecie, ale właśnie jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro cały czas można wziąć udział w tej zabawie, wysłać zdjęcie swojego zielonego miejsca, jakim może być balkon, albo taras, albo ogródek, czy też działka. Dajcie znać, pochwalcie się na radioplus.pl. Dzisiaj też koszulka z napisem "czasami przesadzam" trafi do kogoś, no i właśnie szansa, żeby już niebawem powalczyć. No te niemałe pieniądze. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
3: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
3: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: Reklama.

Cóż za piękne uczucie, what a feeling, Kailen Kara. Skoro o uczuciach mowa, to dzisiaj akurat w kalendarzu mamy Dzień Przytulania. No, przytulanie, fajna sprawa. Błyskawicznie, kiedy się przytulamy do kogoś, kogo lubimy, kochamy, obniża nam się poziom stresu, redukuje i wzrasta odporność. Takie rzeczy. Także dzisiaj w ogóle sobie nie żałujemy, tylko najlepiej gdzieś w jakimś takim klimatyzowanym pomieszczeniu się poprzytulać.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: Reklama.

0: Niezapomniany duet John Travolta i Olivia Newton-Johna za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie nowego wątku afery w Szpitalu Południowym. Za chwilę też pożar magazynu w Rumi, koło Trójmiasta oraz rozmowa z alpinistką, która zdobyła najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Jest 14. Marcin Bartnik. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które miały doprowadzić do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
2: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
1: Przesłuchanie ruszyło tuż przed godziną 13. Doktor Jędrzejewski, wchodząc do prokuratury okręgowej, odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
3: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
4: Ja już się wypowiedziałem,
5: Czy ma pan dowody?
3: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
4: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
1: Prokuratura prowadzi na razie dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki dla VIP-ów. Ogromny słup dymu i 10 zastępów strażaków w akcji. Groźny pożar w Rumi koło Trójmiasta. Płonie magazyn o powierzchni około 100 metrów kwadratowych.
6: Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych. W chwili wybuchu pożaru nie przebywały w nim osoby.
1: Powiedział nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Jak udało nam się ustalić, ogień wstępnie został opanowany. Czy lubelski radny mówił nieprawdę? Wracamy do sprawy Konrada Wcisło, który został przyłapany na tym, jak parkował auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańca, który nagrał go telefonem, zapewniał, że ma do tego uprawnienia. Jak się jednak okazało, posługiwał się kartą wydaną na jego ojca. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się, o takie pozwolenie na parkowanie radny Wcisło wystąpił w ubiegły poniedziałek, czyli 10 dni po incydencie. Temat śledzi Bartek Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem.
7: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
1: Trzeba jednak podkreślić, że radny Konrad Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę, teraz jednak już go nie nosi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Temperatury w granicach minus 50 stopni Celsjusza, a wiatr do 100 km na godzinę. W takich warunkach alpinistka Magda Gąbka zdobyła Denali na Alasce, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Góra o wysokości ponad 6000 metrów uważana jest za trudniejszą od Monteverestu. Z alpinistką rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
8: Denali jest najtrudniejszym szczytem w koronie Ziemi. Czy rzeczywiście?
9: Tak, najtrudniejszy, najzimniejszy.
8: Mrozy, temperatura.
9: Myślę, że już zimniej to nigdzie nie będzie i bardziej ekstremalnie niż tam. Minus 50 to jest taka średnia. No pierwszy raz doświadczyłam, jak może boleć odmrożony paluszek.
8: Magdo, zupełnie samodzielna wyprawa. Nie mieliście szerpów.
9: Trzeba wszystko zapakować na sanie i do plecaka, więc tak ciągnęłam w plecak, to w sumie kilogramowo tak mniej więcej swoją wagę lub może trochę więcej. A do piątego obozu już tylko plecak jest droga zaporęczowana, zbyt stroma, żeby sanie ze sobą zabierać.
1: Teraz w planach na wiosnę Monteverest.
0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Koszalińscy radni PiS mają koncepcję zmiany jednego z zapomnianych, a urokliwych zakątków przy zabytkowym budynku Poczty Głównej. Plac Wolności, bo o nim mowa, z nieciekawego parkingu miałoby stać się miejscem spotkań i wypoczynku, a kierowcy znaleźliby ponad 100 miejsc w parkingu podziemnym. O szczegółach radny i architekt Miłosz Janczewski.
10: Nasza koncepcja ma wyeliminować zupełnie miejsca parkingowe na samym placu. Dzięki temu odzyskujemy teren, mamy dużo przestrzeni właśnie takiej rekreacji, do spacerowania, do tego, żeby spędzić tam miło czas, żeby wypocząć. Mamy dużo rozproszonej zieleni. Parking podziemny, w zależności od potrzeb mieszkańców, można podwoić ilość tych kondygnacji.
0: Dodatkowo część podziemna może zostać miejscem schronienia w sytuacjach kryzysowych, a na to, zdaniem radnych, można pozyskać dodatkowe środki finansowe. Rowery, stare meble, kartony, a nawet śmieci zalegają na klatkach schodowych wielu koszalińskich bloków. Strażacy alarmują, że takie przedmioty nie tylko utrudniają ewakuację, ale mogą również przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania ognia i dymu podczas pożaru. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej zabrania składowania jakichkolwiek przedmiotów na drogach ewakuacyjnych. Za utrudnianie ewakuacji i naruszenie przepisów przeciwpożarowych grozi mandat w wysokości nawet do 5000 zł. Słonecznie i bardzo ciepło, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Klasyka Italo Disco już teraz w Radio Plus Gazebo. I Like Chopin i Dzień dobry, Janek Pasterski.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Rozmowa przez ocean, Maryla Rodowicz. No właśnie, są dwa światy, taki, wiecie, praca, różne rzeczy i odpoczynek. Później taki świat, w którym się relaksujemy. A teraz w sezonie letnim możemy to spokojnie robić na swoich balkonach, na swoich tarasach, na działkach albo w ogrodach. I właśnie o zdjęcia takich miejsc prosimy Was w zabawie Twój Zielony Zakątek. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam na radioplus.pl, bo warto, bo już za chwilę podaruję komuś koszulkę z humorystycznym sloganem "Czasem przesadzam" i przy okazji dam szansę, żeby powalczyć o 5000 zł w finale naszej zabawy, a ten już w najbliższy piątek, czyli czasu coraz mniej, ale wystarczająco, żeby zrobić zdjęcie swojej zielonej enklawy i przesłać je nam na radioplus.pl, do czego gorąco zachęcam. Radio
1: Plus. Reklama. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Otwarcie parku już 26 czerwca.
8: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky

0: bilecik i biletynia.pl. Do zobaczenia!
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodo.

0: Zielony zakątek.
1: Zielony zakątek Staszka, jeżeli mamy być konkretni. Staszku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię.
1: Cześć, cześć. Gorzów Wielkopolski, tam się dozwoniłem. Opowiedz, czy to jest ogród, to co ja widzę na zdjęciu, czy to działka?
2: Muszę to sprostować. To jest konkretnie Rybakowo pod Gorzowem.
1: Aha, okej.
2: I to jest ogród. Ogród przydomowy, który jest skąpany w kwiatach.
1: No to widać, ale też okolica lasu, prawda? Bo chyba jesteście gdzieś blisko lasu.
2: Tak, okolica lasu, 3 metry do lasu, do ściany lasu. Las już ma swoje lata, są wysokie sosny, ale dają cień, ochłodę. No i piękna okolica, Santoczno, Rybakowo, naprawdę...
1: To właśnie, bajka. Tak, widzę to wszystko na zdjęciu, że i kwiatów cudowna ilość, i te drzewa dające cień, ale też i trawa cudownie przystrzyżona. Jakaś altanka tam się gdzieś ukrywa.
2: Zgadza się, muszę powiedzieć, że szczególnie jeśli chodzi o kwiaty, bo wspomniałeś o kwiatach, to jest domena mojej żony Doroty i ona bardzo się lubuje, kocha wręcz kwiaty i dlatego jest taka różnorodność kwiatów. Są słoneczka, jest bakopa, są czosnki ozdobne, są pelargonie wiszące, są begonie wiszące, begonie takie miniatury, dragony, lilie, róże rabatowe i róże wiszące. Także wkoło tarasów, wkoło trawnika wszędzie jest pełno kwiatów i od wiosny wszystko nam kwitnie, jest kolorowo.
1: Piękne miejsce macie, także naprawdę wam gratuluję. Koszulka ze sloganem "Czasami przesadzam" trafia w twoje ręce. No i szansa o to, żeby powalczyć o 5000 zł to już w najbliższy piątek, w finale naszej zabawy. Bardzo ci dziękuję, gratuluję i dobrego relaksu w ogrodzie.
2: Dziękuję również i pozdrawiam, wszystkiego dobrego, ale jeszcze chcę podkreślić, jeszcze raz, jest to zasługa mojej żony Doroty, ona właśnie z kwiatami działa, rządzi, także, no a ja się cieszę, korzystam i żonie pomagam.
1: Pozdrawiamy Dorotę, do usłyszenia.
2: Dziękuję i do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek.
1: Autopromocja.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały dzisiaj oficjalnie otwarte w Koszalinie. O ich funkcjonowaniu opowiemy w magazynie. Pochylimy się także nad tematem jutrzejszej sesji Rady Miasta. Radni będą głosować m.in. nad uchwałą o podwyżce podatku od nieruchomości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu Perspektyw i u nas także ten temat. A poza tym powiemy o priorytetach Związku Powiatów Polskich na kolejny rok. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
12: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
15: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
16: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
17: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Reklama.

0: twego snu. Płonął góry, płonął lasy, to Czerwone Gitary, a za chwilę w Radiu Plus o 15. Wiadomości i Marcin Barcik.
1: Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Koszalin.
1: Zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Chodził w nocy po tunelu metra. Stołeczna policja bada intencje zatrzymanego obcokrajowca. Za chwilę też proceduralny absurd Rady Miasta po odwołaniu prezydenta Krakowa. Jest 15. Marcin Bartnik odpowiadał na pytania śledczych przez niespełna 3 godziny. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
2: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
3: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za te relacje. Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada jego intencje. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
4: Na miejscu były prowadzone niezbędne czynności procesowe i wyjaśniające. Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
1: Powiedziała nam Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Absolutorium dla prezydenta, którego nie ma. Rada Miasta Krakowa zdecyduje dziś, czy udziela wotum zaufania dla odwołanego już ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Kuriozalna sytuacja wynika z przepisów, które nie przewidziały takiej sytuacji.
5: No to jest wymóg formalno-prawny. Jeżeli dostajemy opinię od prawników, że to absolutorium dla prezydenta, którego nie ma, musi się odbyć ta dyskusja, musi być druk, musimy go przegłosować, no to my jako radni nie możemy dyskutować z prawnikami. Jeżeli prawnicy mają taką opinię, my musimy tego dokonać.
1: Mówił Michał Starobrat z klubu Kraków dla mieszkańców. Głosowanie pełni funkcję czysto symboliczną. Jego wynik nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie miasta.
6: Gdyby się nie udało udzielić, tak naprawdę nic się nie dzieje. To jest raczej taka sprawa symboliczna, która pokazuje, że po prostu radni nie zgadzali się na politykę, którą prowadził poprzedni prezydent, więc liczę na to, że tak będzie, że radni niezależnie od opcji politycznej zagłosują przeciwko. Natomiast no, nie spodziewam się tego. Jak będzie, zobaczymy.
1: Dodawał radny Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta władzę w Krakowie sprawuje komisarz Stanisław Kracik. Wciąż nie jest jasne, kiedy odbędą się wybory. Datę głosowania ma wyznaczyć premier.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na co dzień na krańcach świata. Każdego roku na ostatnie dni czerwca zjeżdżają do Polski. W Warszawie trwają wakacyjne spotkania polskich misjonarzy i misjonarek. W tym roku w zjeździe uczestniczy ponad 90 osób, m.in. z Kazachstanu, Tanzanii czy Kamerunu. Aneta Paszko.
7: To czas wymiany doświadczeń, integracji, modlitwy i praktycznych informacji, mówi ojciec Kazimierz Szymczycha z Centrum Formacji Misyjnej.
8: Spotkanie misjonarskie zawsze jest wielkim przeżyciem. Dla nas jest to takie misyjne święto. Proponujemy im jakiś temat, w tym roku oczywiście rok duszpasterski, uczeń misjonarz. Będzie jeszcze wyjazd do kina. Pięknie uczestniczą w tych wykładach. Wspólne spotkania braterskie, które się przedłużają długo w nocy, to służą takiemu podzieleniu się tym, co każdy przeżywa, czego nie powie oficjalnie, ale między sobą to podzielą.
7: Wakacyjny zjazd polskich misjonarzy i misjonarek potrwa do piątku. Aneta Paszko, Radio Plus.
9: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Jasne korytarze, nowoczesne gabinety i wygodna poczekalnia. Zakończył się remont siedziby Centrum Usług Społecznych w Będzinie. Kluczową zmianą jest skupienie wszystkich usług w jednym budynku. Wcześniej centrum działało w dwóch częściach, które miały oddzielne wejścia. Dobudowano wiatrołap, dzięki czemu wejście jest bardziej komfortowe. Pierwsze 4 pomieszczenia zajmują pracownicy socjalni, którzy przyjmują interesantów. Cała nowa część została zaadaptowana z dawnego środowiskowego domu samopomocy. Na remont i wyposażenie nowej siedziby przeznaczono około około 700 tysięcy złotych. Iskra ducha, ogień wiary. Pod takim hasłem w tę sobotę odbędzie się trzecie Białogardzkie Forum Charyzmatyczne. Wydarzenie zgromadzi osoby poszukujące duchowej inspiracji, wspólnej modlitwy i pogłębienia wiary. Mówi ksiądz Bogusław Fortuński, koordynator odnowy w Duchu Świętym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
10: Mamy konfesjonistów, którzy do nas przybędą. Ojciec Paweł Kowalski, który jest opiekunem mocnych duchów, największej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Jak i ksiądz Rafał Forkowicz, Chrystusowiec, który w diecezji szczecińskiej niejedną wspólnotę prowadził i właśnie też do Boga kierował.
9: Forum 27 czerwca w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową www.koszalin.odnowa.org. Do końca dnia pogoda bez zmian. Jutro będzie podobnie i cieplej. Na termometrach do około 26 stopni. Wiatr umiarkowany z zachodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Jest i on, Robbie Williams, teraz i Supreme w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne, takie kojące wręcz popołudniowe rytmy w Radiu Plus 20, prawie 3 minuty po godzinie 15. No i teraz to już luzik, słuchajcie, jeszcze jakaś kaweczka, klimatyzacja delikatnie chodzi, bo na zewnątrz ciepło, no a my nigdzie się nie śpieszymy. I Modern Talking za chwilę, a później Kim White.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały dzisiaj oficjalnie otwarte w Koszalinie. O ich funkcjonowaniu opowiemy w magazynie. Pochylimy się także nad tematem jutrzejszej sesji Rady Miasta. Radni będą głosować między innymi nad uchwałą o podwyżce podatku od nieruchomości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu Perspektyw i u nas także ten temat, a poza tym powiemy o priorytetach Związku Powiatów Polskich na kolejny rok. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG

0: SS Hybrid Plus, ING HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
1: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 km wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
3: Reklama.

Kim Wilde, wielka gwiazda lat 80., a teraz nasz wspaniały Krzysztof Krawczyk, który sukcesy święcił przez wiele, wiele dekad i w każdej z tych dekad zachwycaliśmy się jego przebojami, a to jeden z nich, bo jesteś ty.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Nowe mieszkania wspomagane zostały dzisiaj oficjalnie otwarte w Koszalinie. O ich funkcjonowaniu opowiemy w magazynie. Pochylimy się także nad tematem jutrzejszej sesji Rady Miasta. Radni będą głosować m.in. nad uchwałą o podwyżce podatku od nieruchomości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu Perspektyw i u nas także ten temat. A poza tym powiemy o priorytetach Związku Powiatów Polskich na kolejny rok. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
3: Reklama.

0: Urszula i Malinowy Król to na koniec naszego środowego spotkania, a ja życzę Wam dobrego popołudnia. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Reklama. A w Oplu lata nowa oferta. Grandland w letniej ofercie Grand Summer Deals w pełnym wyposażeniu już za 149 500 zł brutto. Poczuj przestrzeń, doświadcz komfortu i zachwyć się najwyższą klasą, której szukasz. Odkryj Opla Grandlanda w wersji GS Max w pełnym bogatym wyposażeniu na lato i na lata. Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemirackiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Doskwiera Ci samotność?
3: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
3: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Lekarz sygnalista nie chciał odpowiadać na pytania w sprawie Szpitala Południowego. Warszawskie metro ponownie nie działa. Za chwilę szczegóły. Nadciągają tropikalne upały. W weekend ma być 40 stopni. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura. Dziś śledczy przesłuchiwali lekarza sygnalistę ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Na konferencji w prokuraturze okręgowej w Warszawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
2: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
3: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
2: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać jakie.
3: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
2: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Kolejne problemy w warszawskim metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Z czym są związane teraz działania policji?
4: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu. Choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
1: Zatrzymany rano mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja wciąż ustala jego tożsamość.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poseł Dariusz Matecki zeznaje przed szczecińskim sądem okręgowym. Polityk PiSu mówi tam o swojej pracy w lasach państwowych. Według śledczych został zatrudniony fikcyjnie. Sam Matecki temu zaprzecza i zapewnia, że ma wiele do powiedzenia.
5: Sądzę, że 1/3 dopiero powiedziałem, więc to jest taki przykład, w jaki sposób ani godziny nie pracowałem w lasach państwowych.
1: Fikcyjne zatrudnienie w lasach państwowych to nie wszystkie zarzuty śledczych. Dariusz Matecki oraz 7 innych osób zostali oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nadciągają tropikalne upały. Już w piątek na termometrach możemy zobaczyć 35 stopni Celsjusza. Lekarze ponownie przypominają, żeby nie zostawiać dzieci w samochodzie. To śmiertelne zagrożenie, mówi dr Sławomir Ogórek.
6: Od łagodnego przegrzania podlegającego na przyspieszonej akcji serca, na wysokiej gorączce, na silnych potach.
1: Jak dodaje lekarz, później może dojść do zaburzeń neurologicznych.
6: Utraty świadomości w następstwie dalszym, jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
1: W ten weekend na zachodzie Polski ma być nawet 40 stopni w cieniu.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o granicach miłości. Czy można kochać i mówić nie? Gośćmi Nocnych Świateł będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23:00. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nowe mieszkania wspomagane zostały dzisiaj oficjalnie otwarte w Koszalinie.
2: Mieszkania są niezbędne. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób.
1: W Koszalinie jutro sesja Rady Miasta. W programie ponad 30 uchwał. Najważniejsza z punktu widzenia mieszkańców będzie dotyczyła podwyżki podatku od nieruchomości.
3: Zmiana jest nie o wskaźnik, który ustali Ministerstwo Finansów w sierpniu, tylko o wskaźnik, który był ustalony na rok ubiegły, 4,5%. Te nowe stawki wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027. Dla mieszkańca to będzie koszt rzędu o 4 zł rocznie, a jeśli chodzi o przedsiębiorców, to jest koszt rzędu 1500 zł rocznie.
1: Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się na tę podwyżkę.
4: Sprawa podatku od nieruchomości. Nie czekając na aktualne wskaźniki inflacyjne ministra finansów, tylko opierając się na wskaźnikach inflacyjnych z 2025 roku, chcemy już podjąć uchwałę. Nie może być to automatyzm, musimy zadbać o mieszkańców.
1: I o tym właśnie porozmawiamy w pierwszej godzinie naszej środowej popołudniówki. Magda Wanowska-Miksa, witam i zapraszam do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasno, że

0: Day Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na NG ZS Hybrid Plus i NG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RLSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na NG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: Reklama.
3: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nowe mieszkania wspomagane zostały dzisiaj oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu

0: naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości 11.
1: Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina miasta Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez gminę miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent TOS, jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i 1 kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze 1 mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale takich pośrednich, tak? Czyli nie usługi opiekuńcze u siebie w domu, ale wsparcie instytucjonalne w mieszkaniach wspomaganych, gdzie przychodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejściowe, natomiast niekoniecznie kończący etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
2: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
1: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
2: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do pół roku, czy jeszcze dłużej może to być?
1: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na pół roku. W zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
2: Bo to jest tak, że te osoby, powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak? Ale ich warunki, ich stan zdrowia no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
1: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą, na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
2: Jak są wyposażone te mieszkania?
1: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też wejście, potem ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
2: I telewizor na ścianie.
1: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania. Wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy. Jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
2: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
1: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
2: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
1: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
2: I co, jest kolejka takich osób?
1: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam dwie osoby, trzy osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia i pomocy. Dzisiaj oddajemy do użytku 3 z tych mieszkań. Warto w tym miejscu zauważyć, że czas realizacji tego projektu to był aż rok 2027. Udało się to zrobić znacznie wcześniej przed terminem. Także z tego miejsca gratuluję pani dyrektor i pani dyrektor i wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w ten projekt i dzięki temu zmierzyliśmy do tego szczęśliwego finału.
0: Oprócz Centrum Usług Społecznych mieszkania wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane, na przykład przy ulicy Grunwaldzkiej czy Budowniczych, prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Jutro w Koszalinie sesja Rady Miasta. Jednym z punktów zapalnych, na który nie wyrażają zgody radni Prawa i Sprawiedliwości, będzie podwyżka podatku od nieruchomości. Projekt uchwały pojawi się w programie jutrzejszej sesji, ale radni klubu PiS uważają, że jest przedwczesna, bo odnosi się choćby do danych inflacyjnych z ubiegłego roku. Inną uchwałą, na którą radni PiSu nie wyrażają zgody, jest propozycja poręczenia przez miasto kredytu, który chce zaciągnąć na rozbudowę akwaparku Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.
2: Andrzej Jakubowski, radny Rady Miejskiej w Koszalinie, członek klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa podatku od nieruchomości. Musimy się wrócić do 2024 roku, gdzie Rada Miejska podjęła uchwałę o podwyżce podatku od nieruchomości, bardzo wysoką, podwyżkę od rzędu około 13%. Ona ma wpływ również na dzisiejszy podatek od nieruchomości, wpływ do miasta 8,6 miliona, a dzisiaj chcemy podjąć w trybie przyspieszonym już teraz, w czerwcu, w połowie roku, nie czekając na aktualne wskaźniki inflacyjne ministra finansów, tylko opierając się na wskaźnikach inflacyjnych z 2025 roku, z pierwszego kwartału, który wynosi 4,5%. Chcemy już podjąć uchwałę. Nie może być to automatyzm. Musimy zadbać o mieszkańców. Wnioskodawcy mówią, przecież to jest niewielka podwyżka, ale ta podwyżka wprowadzi do budżetu miasta dochód rzędu 4,3 miliona złotych. Nie wiemy, na co zostanie skonsumowany. Chcielibyśmy wiedzieć. Tak samo, jakbyśmy chcieli wiedzieć, co się stało z tymi pieniędzmi 8,6 miliona, które wpłynęły w 2025. Uważam, że powinniśmy poczekać pierwsze półrocze obwieszczenie ministra finansów, jeżeli chodzi o wskaźniki inflacyjne. Wtedy będziemy mieli jasność i będziemy świadomie podejmować decyzje. W związku z takim argumentowaniem, że wnioskodawcy mówią, to Rada Gospodarcza zawnioskowała. To Rada Gospodarcza i przedsiębiorcy chcą podwyżki. Chcą teraz tej podwyżki, bo będą mogli sobie swoje budżety odpowiednio ustawiać. Ja uważam, że raz, nie widziałem żadnego pisma, nie widziałem żadnej deklaracji, w której Rada Gospodarcza przedstawia i czy to rzeczywiście jest decyzja całego środowiska mieszkańców i przedsiębiorców, bo to uderzy wszystkich po kieszeni. Musimy odpowiedzialnie podchodzić do tego typu decyzji. Dlatego nasze stanowisko klubu jest takie, że nie poprzemy tej uchwały w takim kształcie, jak ona dzisiaj występuje. Uważam, że powinna zostać zdjęta z porządku obrad. I jest jeszcze jedna kwestia, która jest ciekawa z punktu widzenia finansów miasta. Tak trochę po cichu. W WPF-ie, w budżecie wprowadza się dodatkową możliwość zadłużania się miasta o 10 milionów złotych. Dlatego, że poręcza się kredyt na Zarząd Obiektów Sportowych, na rozbudowę akwaparku i ZOS chce zaciągnąć kredyt w wysokości 10 milionów złotych i poręczycielem jest miasto. Oczywiście w dzisiejszej sytuacji to nie jest jakby obciążenie długiem miasta, ale jest zobowiązanie. Na Komisji Budżetu i Finansów nie przedstawiono nam żadnych informacji i analiz ze strony ZOS-u, które pokazują, w jakiej kondycji jest spółka, czy jest rentowna, czy nie ma na dzisiaj zadłużenia, czy jest w stanie. A odpowiedź wnioskodawców, że no przecież ZOS złożył odpowiednie dokumenty do banku i bank chce udzielić tego kredytu, dla mnie jako osoby radnego i dla nas jako klubu, który ma zagłosować za tym poręczeniem, jest niewystarczające. Powinniśmy otrzymać pełen obraz kondycji spółki, który pokaże, że rzeczywiście nie będzie zagrożenia, bo ten kredyt 10-milionowy tak naprawdę nie jest elementem całości inwestycji. To jest saunarium, które ma być rozbudowywane w akwaparku. Nie jesteśmy przeciwni temu, bo to jest ciekawa inwestycja. Warto to popierać, ale musimy mieć świadomość, że jesteśmy przygotowani na tego typu działania. Na przykład spółka wpadnie w kłopoty. To co się dzieje? Automatycznie zobowiązanie przechodzi na miasto. Do 2047 roku, bo tak to ma być rozpisane w WPF-ie, będziemy obciążeni dodatkowym zobowiązaniem 10-milionowym. Może być to tak, że ZOS sobie poradzi, że z tej inwestycji będzie spłacał ten kredyt. Ale my o tym nie wiemy. Nie dostaliśmy żadnych papierów, żadnych dokumentów, które by potwierdzały aktualny stan kondycji i analiz ekonomicznych spółki. W związku związku z tym to jest również element, dla którego i budżetu, i WPF-u, no, jako świadomi radni, no, nie możemy poprzeć, bo to są dodatkowe zobowiązania i obciążenia dla miasta.
1: Sesja jutro od godziny 9. Matematyka pokazuje, że jeśli uchwały będą w porządku obrad, to zostaną przegłosowane bez względu na sprzeciw klubu PiS. Do tematu jutrzejszej sesji wrócimy jeszcze za chwilkę w kolejnej odsłonie magazynu, a tym tematem zajmuje się Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: Radio Plus. Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie jutro ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta. W programie ponad 30 uchwał. Większość z nich dotyczy zmian statutów osiedli. Są jednak i te, które bezpośrednio dotyczą wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z Koszalina. To podwyżka podatku od nieruchomości o 4,5%, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia. Ale też uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Tu chodzi o wzrost opłaty za wyżywienie. O tym, co jeszcze znajdzie się w porządku obrad, mówi przewodniczący Rady Miasta Artur Wezgraj i prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
2: Na najbliższej sesji mamy aż 34 uchwały do przedyskutowania i przegłosowania. 18 z nich jest dokładnie takich samych, bo dotyczą statutów rad osiedli i one są tylko dlatego osobno, bo tak wymagają przepisy, żebyśmy uchwalali dla każdego osobno, więc dyskusja zapewne odbędzie się nad samym projektem uchwały tylko jedną. Wśród tych uchwał, 34 uchwał, mamy kilka kategorii. Jedna z nich dotyczy nadawania nazw. Ronda przy Wodnej Dolinie, nazwy Rondo Przeciwlotników. Trzy uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego, przy czym jedno dotyczy Centrum Przesiadkowego, jedno dotyczy osiedla Wenedów i jedno dotyczy targowiska. Mamy również trzy uchwały o charakterze finansowym, mianowicie zmiany w budżecie miasta Koszalina na 2026 rok, towarzysząca temu wieloletnia prognoza finansowa oraz uchwała ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na rok 2027. Mamy również uchwałę dotyczącą przyjęcia informacji o realizacji programu ochrony nad zabytkami w mieście Koszalinie. Bardzo ważną uchwałę z punktu widzenia funkcjonowania miasta, mianowicie uchwałę o zmianie w statucie miasta Koszalina. Są standardowo uchwała dotycząca skargi. No i tak mniej więcej wygląda ten plan działania na czwartek sesyjny.
3: Jeśli chodzi o zmiany w miejscowych planach, to są takie zmiany dość kosmetyczne, bym powiedział. Jeśli chodzi o targowisko, tam jest linia zabudowy, które musimy przenieść, tak żeby się to wszystko, co chcemy, zmieściło. Odbyło się kilka spotkań z tymi, którzy handlują. Mówimy o targowisku przy Władysława IV. Odbyło się kilka spotkań z tymi, którzy tam handlują, odnośnie zakresu remontu, modernizacji tegoż targowiska. Po którym spotkaniu ustaliliśmy, że oni nie chcą tam strasznej przebudowy, nie chcą stawiania nowych boksów, nie chcą remontu nawierzchni. To, co ich interesuje najbardziej, to, co na czym im najbardziej zależy, to całoroczna toaleta, to ogrodzenie razem z monitoringiem i zadaszenie. Musimy tę linię zabudowy odsunąć od tego centralnego placu. I to jest główna zmiana, którą chcemy tam przeprowadzić. Zaczniemy procedować zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym i pewnie za 10 miesięcy będzie kolejna uchwała o uchwaleniu miejscowego planu. Ci handlujący boją się takiej dłuższej przebudowy, dlatego że będą musieli opuścić na czas budowy teren targowiska i obawiają się, że powrót po kilku miesiącach będzie już spowoduje odpływ klientów trwały. Jeśli chodzi o centrum przesiadkowe, to też dotyczy głównie linii zabudowy i wysokości, którą tam chcemy nieco zwiększyć. Ale ten projekt, który wygrał w tym konkursie, i tak odpowiada już na te założenia, które mamy dzisiaj w tym planie, który jest obowiązujący. Mamy tam pewne plany jeszcze przyszłościowe, dlatego ten plan też będziemy teraz zmieniać. Jest też uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, szczególnie przedsiębiorców, wprowadzamy tą uchwałę nie, jak zwyczajowo było w listopadzie, ze skutkiem na styczeń, tylko w czerwcu, tak aby każdy mógł się przygotować do tej zmiany. I zmiana jest nie o wskaźnik, który ustali Ministerstwo Finansów w sierpniu, tylko o wskaźnik, który był ustalony na rok ubiegły, 4,5%. A przypomnę, że w roku ubiegłym stawek podatku od nieruchomości nie regulowaliśmy, nie zwiększaliśmy. Dlatego robimy to o wskaźnik inflacji, który był podany w roku ubiegłym, a ustalany na podstawie inflacji, która jest jeszcze w roku wcześniejszym. Gdybyśmy to zrobili w listopadzie, moglibyśmy podnieść o wskaźnik, który obowiązywał w roku ubiegłym, a czego nie zrobiliśmy. I plus jeszcze wskaźnik, który minister finansów poda do publicznej wiadomości w sierpniu. A my tego nie zrobimy. Podniesiemy podatki tylko o wskaźnik z roku ubiegłego. Te nowe stawki wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027 i nie będą maksymalne. Będą niższe o to, co moglibyśmy zrobić, a czego nie zrobimy na podstawie tego, co nam powie minister finansów w sierpniu. Rozmawialiśmy na ten temat też na posiedzeniu Rady Gospodarczej. I przedsiębiorcy mówili, że no jeden taki przykładowy. Mówił, że on obciążeń takich różnych fiskalnych, jego firma, ma kilka milionów złotych. Podatek od nieruchomości to jest udział zaledwie 200 tysięcy. Czyli w kilku milionach, które on wydaje na te różne fiskalne tematy, podatek udział podatku od nieruchomości jest naprawdę marginalny. Im chodzi tylko o to, żeby nie być zaskakiwanym, tak może powiedzieć, z chwili na chwilę, bo oni budżety na rok, na przykład 27, oni ustalą w okolicach września, października. I kiedy zwyczajowo miasto podnosiło podatki w listopadzie, to ten przedsiębiorca był zaskakiwany z wyższą stawką podatku. Teraz, kiedy zrobimy to w czerwcu, nie będzie tego zaskoczenia. Ten udział i ten koszt dla przedsiębiorcy, to nie jest jakiś wielki wydatek. Dla mieszkańca takiego, który posiada mieszkanie 50 metrów kwadratowych, to będzie koszt rzędu około 4 zł rocznie. A jeśli chodzi o przedsiębiorców, to tych największych, którzy funkcjonują w strefie, to jest koszt rzędu 1500 zł rocznie. Mamy opinię pozytywną Rady Gospodarczej. Nie ruszamy tylko podatku od środków transportowych. Tu w ogóle nie ma żadnej zmiany. Ten wpływ to jest 4 300 000 zł. Taki będzie skutek w roku przyszłym dla budżetu miasta. Edukacja dzieci i częściowo na naprawę dróg. Ale to i tak jest kropla w morzu potrzeb, które mamy. Dotyczy nie pobytu takiego sensu stricte, tylko wyżywienia dziecka. Inflacja, stawki poszły w górę, koszt wyżywienia jest już nieco wyższy. Tutaj, jak dobrze pamiętam, jest chyba 20 zł, stawka i tak jest 15, ale to nam pozwoli mieć tam taką, ten wentyl bezpieczeństwa. Nie? Także opłaty za sam pobyt dziecka nie będzie. Znaczy ona będzie, tylko jest pokrywana w całości z budżetu i miasta.
1: Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Początek jutro o godzinie 9, a tym tematem zajęła się Agnieszka Górska. I w tej godzinie to już wszystko. Punktualnie o 17 w Radiu Plus najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na kolejne ciekawe materiały naszych reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie? Gośćmi Nocnych Świateł będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
4: Autopromocja.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest oświadczenie Dawida Kacprzyka po informacjach od sygnalisty ze Szpitala Południowego. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki to plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą. Powiemy też o tym, jakie obowiązki mają pracodawcy w czasie upałów. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie o obronę swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dzisiaj został przesłuchany przez prokuratora i jako świadek nie chciał jednak zeznawać bez adwokata. Przekazał śledczym jedynie notatkę
2: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób, i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty w poniedziałek. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Zapewnia jednocześnie, że osoby odpowiedzialne za nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec utrudnień w warszawskim metrze. Policja zakończyła działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. Jest 22-letnim obywatelem Francji.
3: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
1: Mówiła Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna powiedział jedynie funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki to plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
4: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
1: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Każde gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę. Nadciągają upały. W czasie takiej pogody więcej obowiązków mają pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o zajęcia na zewnątrz albo w nagrzanych pomieszczeniach.
5: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: Mówił Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. PIP apeluje o skracanie czasu pracy, rotację na stanowiskach i dodatkowe przerwy.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
6: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie. Gośćmi Nocnych Świateł będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
7: Autopromocja.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu Perspektyw.
2: Myślę, że to jest taki sukces, który może się też przełożyć na to, że uczelnia będzie rozpoznawana nie tylko w regionie.
3: Uważam, że zasłużyła. Poziom mamy dosyć wysoki, ale wykładowcy są bardzo mili. Świetnie nas uczą, przekazują nam całą swoją wiedzę, jaką mają.
4: Koszalin jest ważnym ogniwem na mapie akademickiej Polski.
1: System dochodów jednostek samorządu terytorialnego, opieka zdrowotna, publiczny transport zbiorowy i szeroko rozumiana opieka społeczna to priorytety Związku Powiatów Polskich na kolejny rok.
5: W zeszłym roku powiat koszaliński dzięki działalności właśnie Związku Powiatów Polskich odzyskał z budżetu państwa blisko 3 miliony złotych, bo to Związek Powiatów zwrócił uwagę, że źle zostały naliczone PIT-y, CIT-y i dzięki działalności, tylko dzięki temu te pieniądze do powiatu trafiły, więc instytucja dosyć znacząca.
1: Ukazał się pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do listu apostolskiego papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi.
6: Ideą jest właśnie to, aby stworzyć takie narzędzie do sprawdzenia, czy aby te standardy w mojej diecezji są przestrzegane. Właśnie o to nam chodzi, żeby wierny, który doświadczył niestety krzywdy w każdej diecezji i w każdej prowincji, został otoczony takim samym wsparciem, aby prawnicy tak samo wiedzieli, jak mają postępować.
1: I w tej godzinie czekają właśnie te tematy. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Hello!

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.

0: W Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, Amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: Radio Plus Koszalin.
7: She's crazy like

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce według rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026. Koszalińska uczelnia zajęła pierwsze miejsce wśród ponad 100 publicznych i niepublicznych uczelni zawodowych w kraju, awansując z trzeciej pozycji zajmowanej rok temu. O sukcesie zdecydowały m.in. wysokie zarobki absolwentów, ich dobra pozycja na rynku pracy, jakość kształcenia i kwalifikacje kadry dydaktycznej.
2: Oczywiście ranking jest bardzo ważny, bo też daje nam możliwość zaistnienia w świecie. Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Ja wczoraj w Warszawie wystąpiłam na gali wśród największych uniwersytetów z całej Polski. Na liście zwycięzców był Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Muszę powiedzieć, że dla mnie było ogromną satysfakcją, kiedy właśnie rektorzy z tych dużych uczelni podchodzili do mnie i mi gratulowali. Więc myślę, że to jest taki sukces, który może się też przełożyć na to, że uczelnia będzie rozpoznawana nie tylko w regionie, ale też myślę w całej Polsce. A chyba chcemy, żeby o nas dobrze mówiono.
3: Sebastian Kała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Rok temu uczelnia była na trzecim miejscu, ale w tym roku rozbiła bank. Kapituła pod przewodnictwem pana profesora Michała Klejbera oceniła naszą uczelnię perfekcyjnie. Jedyna uczelnia, która otrzymała 100 punktów. Ale szanowni państwo, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych jest partnerem i ważnym ogniwem w aspekcie zarówno edukacyjnym, gospodarczym i społecznym naszego Koszalina, naszego regionu. Ta wspólnota akademicka, czyli kadra na najwyższym poziomie, studenci, ale także administracja tworzą tą społeczność, która pokazuje, że Koszalin jest ważnym ogniwem na mapie akademickiej Polski i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że Koszalin staje się naprawdę z prawdziwego zdarzenia miastem akademickim.
2: Jeśli chodzi o ranking, ranking składa się z kilku kategorii. Co więcej, no każda z tych kategorii ma swoje podkategorie. Natomiast najważniejsze kryterium, które dla nas jest też wskaźnikiem tego, że dobrze wypełniamy swoją pracę, są ekonomiczne losy absolwentów, czyli miejsce naszych absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Chodzi o szybkość zdobywania zatrudnienia, czyli ten okres jest bardzo krótki. Bardzo często jest tak, że już na etapie studiów studenci dostają propozycję pracy, ale też jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, że jest to najwyższa w regionie. Kolejnym kryterium jest kryterium dotyczące jakości kształcenia. Też składa się z kilku komponentów. Dotyczy na przykład liczby wykładowców na liczbę studentów. Są tam odpowiednie potrzebne korelacje, ale też nasycenie wykładowcami o najwyższych kwalifikacjach. My kształcimy praktycznie, więc mamy wykładowców, którzy są świetnymi praktykami, ponieważ pracują w zawodzie. Trudno uczyć zawodu praktycznego, nie pracują w tym zawodzie, ale oprócz tego mamy też naukowców, badaczy, którzy mają stopnie naukowe, którzy mają też odpowiedni dorobek naukowy, więc pracujemy razem, staramy się łączyć.

0: łączyć naukę z praktyką. Kolejnym kryterium jest umiędzynarodowienie. Następnym kryterium jest tak zwany webmetrics. To jest znaczy obecność nasza w sieci, ale nie oznacza to liczby polubień na Facebooku, tak? Tylko chodzi o to, w jaki sposób właśnie publikacje nasze i liczba różnego rodzaju inicjatyw, które są realizowane przez uczelnie, jest dostępna też dla innych, ponieważ to wszystko, co robimy, staramy się udostępniać w formie różnego rodzaju publikacji, poradników, w formie warsztatowych, więc to też można w internecie odnaleźć, no bo wiadomo, że internet jest oknem na świat.
1: Uważasz, że uczelnia zasłużyła na to pierwsze miejsce w rankingu perspektyw?
2: Oczywiście, że tak. Bo wiele przekazuje uczniom, wiele wiedzy. Studenci, absolwenci wychodzą przygotowani do zawodu. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana pod kątem prowadzonych zajęć, jak i wyposażenia.
3: Uważam, że zasłużyła. Poziom mamy dosyć wysoki, ale wykładowcy są bardzo mili. Świetnie nas uczą, przekazują nam całą swoją wiedzę, jaką mają, nie tylko ze studiów, z wszelkich kursów. Uważam, że jak najbardziej nasza uczelnia zasłużyła i polecam każdemu studiowanie tutaj. Kończę właśnie magistra z fizjoterapii. Czuję się bardzo dobrze przygotowana. Zresztą podjęłam już w trakcie studiów pracę w sanatorium, już po drugim roku studiów, także już nawet po dwóch latach można mieć wiedzę, aby gdzieś tam zacząć powoli pracę.
4: No pewnie, że warto studiować w PANSie. Jest bardzo fajna atmosfera. Zajęcia są głównie praktyczne. Bardzo dobrze przygotowują do zawodu, do pracy w tym zawodzie. Są bardzo też urozmaicone, różnorodne. Mamy praktyki w szpitalach klinicznych, także bardzo fajnie przygotowuje to do późniejszej pracy w zawodzie.
1: Obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie studiuje blisko 750 osób, a zajęcia prowadzi 102 pracowników. W ofercie studiów są takie kierunki jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika i wychowanie fizyczne, a rekrutacja na nowy rok akademicki już trwa.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: System dochodów jednostek samorządu terytorialnego, opieka zdrowotna, publiczny transport zbiorowy i szeroko rozumiana opieka społeczna. To priorytety Związku Powiatów Polskich na kolejny rok. Wzmocnieniu ulegnie także współpraca międzynarodowa, a nowum będzie sądowe dochodzenie roszczeń powiatów wobec Skarbu Państwa. Kilka dni temu w Karpaczu zorganizowano posiedzenie zarządu Związku Powiatów Polskich.
2: Tomasz Tesmer, starosta koszański. Bardzo ważna instytucja dla nas, dla wszystkich powiatów. Oni po prostu bronią naszych interesów i wszyscy też składkami zrzucamy się na funkcjonowanie biura. Dużo sukcesów. W zeszłym roku powiat koszański dzięki działalności właśnie Związku Powiatów Polskich odzyskał z budżetu państwa blisko 3 miliony złotych, bo to Związek Powiatów zwrócił uwagę, że źle zostały naliczone PIT-y, CIT-y i dzięki działalności, tylko dzięki temu te pieniądze do powiatu trafiły, więc instytucja dosyć znacząca, która broni po prostu naszych interesów. Natomiast takie spotkania faktycznie odbywają się rok do roku. To jest związek, no musi ktoś udzielić absolutorium, zaakceptować sprawozdanie finansowe i merytoryczne i to się działo w ostatnim czasie w Karpaczu podczas trzydniowego posiedzenia, ale to jest doskonałe też miejsce, żeby spotkać się i porozmawiać, co w powiatach słychać, jakie mamy problemy, omówić te problemy, a one przecież są podobne. Jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie województwa na naszym kraju, już nawet nie skupiając się na województwie zachodniopomorskim. Dosyć długa dyskusja na temat transportu publicznego, bo zmienia się ustawa. Przynajmniej jest projekt ustawy, które te kompetencje przerzuca z wojewody na marszałka i to marszałek będzie decydował teraz, jak ten transport publiczny będzie funkcjonował, a w zasadzie będzie koordynował te wszystkie prace. Nazwa funduszu oczywiście też się zmienia, zakres tego funduszu się zmienia, sposób finansowania, więc my na ten temat już dziś musimy rozmawiać. No powiat koszaliński od tego roku tak naprawdę zajmuje się transportem publicznym. Mamy podpisaną umowę do końca 2028 roku, ale dzisiaj wiemy, że już chcemy rozszerzać zakres tych przewozów, a to będzie w oparciu o inne przepisy i też rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało. Rozliczenie na bazie starych przepisów i nowych przepisów. Jakie te trasy mogą być, czego one mogą dotyczyć. Dzisiaj transport publiczny może być realizowany wspólnie z przewozami uczniowskimi. Te nowe przepisy jakby troszeczkę wykluczają taką możliwość, więc dużo zadań przed nami, analiz, jak przygotować ten transport, żeby on był, funkcjonował, trafiał do miejsc, gdzie było wykluczenie komunikacyjne, ale jednocześnie też rozwiązywał problem przewozu uczniów do szkół. Natomiast to wszystko powinno być skorelowane łącznie z transportem prywatnym, który funkcjonuje na naszym terenie. To jest dobra informacja, żeby ktoś przysłowiowo tak trzymał rękę na pulsie, żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym miejscu mamy kilkanaście połączeń, a w drugim nie mamy żadnego i żeby podmioty prywatne konkurowały z podmiotami publicznymi, bo to nie ma żadnego sensu. Dużo rozmów oczywiście na temat inwestycji drogowych, to co się dzieje w budżetu w poszczególnych powiatach, jak powiaty są finansowane, jak można zmienić jeszcze ustawy dotyczące finansowania powiatów, bo to, że mamy za mało pieniędzy, to już chyba wszyscy wiedzą. Bardzo duże kompetencje spadają na powiaty, a nie idą za to pieniądze, jak chociażby w tematyce geodezji, o której też rozmawialiśmy. Narzuca się na nas nowe zadania, ale nie zabezpiecza się finansów, więc po prostu wspólnie razem protestujemy.
3: Na przykład o funduszach na drogi powiatowe mówi się od lat i to bez względu na to, jaka ekipa rządzi. W żadnym rządzie jakoś nie udało się chociażby Związkowi Powiatów Polskich na tyle wylobbować zmianę przepisów, w jakąś osobną pulę dla dróg powiatowych. Rozumiem, że nie ma takiej woli politycznej chyba, tak?
2: No nie ma takiego programu. Jeżeli popatrzymy sobie na chociażby skalę, jakie są pieniądze dla województwa zachodniopomorskiego, no to powiedzmy sobie 100 milionów na wszystkie drogi powiatowe i gminne, no to jest kropla w morzu potrzeb. To Pomorze Zachodnie na dobrej drodze to jest program, który tak naprawdę powstał w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, o którym też my jako starostowie często rozmawialiśmy. On zabezpiecza w budżecie województwa 60 milionów, drugie 60 dokładają powiaty, więc mamy kwotę 120 milionów. To jest program, który jest, jeżeli chodzi o liczby względne, większy niż ten program rządowy. To pokazuje skalę, jak te potrzeby są duże, ale jakie małe pieniądze są, jeżeli popatrzymy na strumień rządowy. Takiego programu domagamy się jako powiaty, bo tutaj są od wielu lat największe zaniedbania. Jeżeli popatrzymy sobie na drogi wojewódzkie, no to my słyszymy, tak? Jeżeli weźmiemy środki unijne, no to w zasadzie wszystkie drogi wojewódzkie w województwie, w kraju będą wyremontowane, przebudowane. Jeżeli popatrzymy na drogi gminne, to były lata, gdzie tych pieniędzy naprawdę było sporo. Na drogi powiatowe zawsze było mało, a dzisiaj ze zdziwieniem niektórzy patrzą, że stan tych dróg powiatowych jest fatalny. To nie do końca może dotyczy powiatu koszańskiego, bo my dzisiaj ponad 50% dróg mamy już nowych, wyremontowanych, więc ten stan nie jest taki tragiczny, biorąc też pod uwagę to, co robimy w ostatnich latach, ale naprawdę są powiaty, gdzie stan dróg po prostu jest katastrofalny. Jeżeli wszyscy razem nie zaczniemy pracować i powiaty, i strona rządowa, no to doprowadzimy do tego, że one po prostu będą nieprzejezdne. A jak ważne są to arterię, to chyba wszyscy doskonale wiedzą.
1: W bieżącym roku Związek Powiatów Polskich niezmiennie prowadzić będzie również swoje standardowe działania. Wydawanie opinii w sprawach szczególnie trudnych oraz publikacji, w tym dziennik Warto Wiedzieć. Organizowanie szkoleń, a także przekazywanie informacji dotyczących związków w formie newsletterów. Ze starostą koszalińskim Tomaszem Tesmerem rozmawiał Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kruszywa.

0: kurczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49. Reklama.
4: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dzięki Fundacji Świętego Józefa ukazał się pierwszy w Polsce całościowy, praktyczny komentarz do listu apostolskiego papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundis 2023 roku. Zawiera on normy dotyczące zwalczania nadużyć seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych dorosłych, ale nie tylko. Czemu jeszcze będzie służyć dokument?
2: W ostatnich dekadach Kościół powszechny, w tym Kościół w Polsce, walczy z przestępstwami przeciwko szóstemu przekazaniu dekalogu popełnianymi przez niektórych duchownych wobec małoletnich. Co było ideą stworzenia komentarza, mówi dr Aleksandra Brzemia-Bonarek z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieża Jana Pawła II w Krakowie.
3: Ideą jest właśnie to, aby stworzyć takie narzędzie do sprawdzenia, czy aby te standardy w mojej diecezji są przestrzegane, czy aby reaguję w ten sposób, jak powinienem, czy wysyłamy pisma do tego, do kogo trzeba. Właśnie o to nam chodzi, żeby wierny, który doświadczył niestety krzywdy w różnej części Polski, w różnych częściach diecezji, w każdej diecezji i w każdej prowincji został otoczony takim samym wsparciem, aby prawnicy tak samo wiedzieli, jak mają postępować, aby po prostu rzeczywiście została zachowana ta równość społeczna.
2: Welm, czyli praktyczny komentarz do listu apostolskiego papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi, zrodził się z konkretnych pytań osób skrzywdzonych, opowiada Magdalena Bogdan, prezes Fundacji Świętego Józefa.
4: Osoby skrzywdzone w taki sposób się przyłożyły do tej publikacji, wnosząc swoje własne doświadczenie i dzieląc się tym, co przeżyły. Prawnicy, którzy później pisali ten komentarz, wiedzieli, z czym się zderzają osoby skrzywdzone i na co należy zwrócić uwagę. Cała publikacja podzielona jest na rozdziały. Każdy fragment welmu, czyli właśnie Vos Estis Lux Mundi, jest dokładnie omówiony. W jaki sposób stosować to prawo, w jaki sposób odnosić się do ofiar, jak działać, jakie są procedury, jakie są standardy.
2: Praktyczny komentarz zawiera fragmenty w języku włoskim i łacińskim. Jak przyznaje Bogdan, wyzwaniem było tłumaczenie na język polski, by miało to właściwy sens.
4: Jedno to jest sam dokument i wytyczne, które gdzieś właśnie przychodzą z innego kraju, z Watykanu to konkretnie, a drugie to, w jaki sposób stosować to prawo na gruncie polskim. W publikacji jest mnóstwo podpowiedzi, jak pewne zapisy rozumieć, w jaki sposób można je właśnie aplikować na gruncie polskim.
2: Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia przepisy welm, procedury rozliczania biskupów oraz wyższych przełożonych zakonnych za zaniedbania lub próby tuszowania spraw. Określa definicję osób dorosłych bezradnych. Ma służyć prowadzeniu postępowań kanonicznych karnych w duchu prawdy i sprawiedliwości, mówi dr Anna Słowikowska z Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.
5: Ma być praktycznym narzędziem dla tych, którzy te postępowania na co dzień prowadzą. Taki był zamysł przez ustawodawcy, czyli papieża Franciszka, który promulgował, a więc zatem ogłosił ten komentarz. Nasze doświadczenia zarówno członków zespołu, jak i zaproszonych autorów zewnętrznych pozwoliły na stworzenie publikacji, która ma w zamyśle być codziennym narzędziem pracy w służbie prawdzie i sprawiedliwości.
2: Komentarz zawiera schematy procedur kanonicznych i aneks z przepisów prawa polskiego. Podczas pracy nad komentarzem welm udało się połączyć 3 wydziały prawa kanonicznego w Polsce, stworzyć środowisko, które ma wspólny cel, mówi ksiądz profesor Jan Dochnalik, wykładowca UKSW.
6: Środowisko zawiązało się już dawno nad tematem ochrony dzieci i młodzieży, natomiast to jest ważne, że włączyło się w to mocno środowisko prawników kanonistów i to z różnych uczelni. Ważne jest też to, że jesteśmy w takim dialogu interdyscyplinarnym, zarówno z prawnikami od prawa państwowego, którzy nas mocno inspirują, bo w prawie państwowym pewne prawa osoby pokrzywdzonej są zapisane lepiej, więc mogą nas też inspirować, ale też z psychologami, psychiatrami. Wszystkie ręce na pokład.
2: Eksperci podkreślają, że wydanie tego opracowania to odpowiedź na rosnącą potrzebę profesjonalizacji, transparentności działań prewencyjnych. Komentarz ma służyć budowaniu bezpiecznego środowiska w strukturach kościelnych. Anna Paszko, Radio Plus.
1: I w tej części magazynu to był ostatni temat. Za chwilę na antenie Radio Plus najnowsze informacje, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
7: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
8: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie? Gośćmi Nocnych Świateł będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
7: Autopromocja.

0: reklama.
1: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Karambol na S7 z Warszawy do Radomia. Za chwilę szczegóły. Ogromny pożar w Chorzowie, płonie sterta śmieci. Dziś w kościele katolickim uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Karambol i ogromne korki na S7 z Warszawy do Radomia. Przed Białobrzegami zderzyło się 5 samochodów, jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
2: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
1: Powiedziała nam Agata Sławińska z policji. W Grójcu zakorkowało się już na obwodnicy Grójca, aż do Białobrzegów trzeba jechać objazdami. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Trwa walka z pożarem, jaki wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami i recyklingiem. Płonie ogromna sterta śmieci.
3: Duży pożar, tak. Się rozwija na tą chwilę cały czas. Kolejne stanowiska gaśnicze są budowane, także cały czas to jest w fazie rozwojowej.
1: Relacjonował Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Pożar objął około 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nadal nie wiadomo, co było w paczce, która doprowadziła do poparzenia na komendzie. Policja wykluczyła kilka zagrożeń, powiedziała Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
4: Wykluczono, iż doszło do skażenia biologicznego czy też radiologicznego. W momencie przekazywania jej policjantowi i próby zajrzenia do środka doszło do gwałtownego rozstrzelnienia paczki. Funkcjonariusz doznał oparzeń części twarzy. Funkcjonariusze ustalają i badają, jaka substancja znajdowała się w przesyłce. Równolegle trwają czynności związane z ustaleniem wszystkich okoliczności.
1: Jak ustalili dziennikarze Super Expressu, paczka pochodziła z chińskiej platformy sprzedażowej, a kobieta, która jej nie zamawiała, przyniosła ją na komendę. Poparzony policjant opuścił już szpital. Śledztwo prowadzi prokuratura w Iławie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w kościele katolickim uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. To szczególny dzień, bo rzadko obchodzimy w liturgii narodziny świętych, zwraca uwagę doktor nauk teologicznych, biskup kielecki Jan Piotrowski.
5: Święty Jan Chrzciciel jest tym wyjątkowym, ten prekursor Jezusa Chrystusa, który zachęcał ludzi do odnowy życia. On tak teologicznie mówi rzecz bardzo ważną swoim świadectwem. Oto baranek Boży, wskazując na Jezusa Chrystusa, więc cieszył się tą szczególną łaską.
1: Święty Jan Chrzciciel uznawany jest za ostatniego proroka Starego Testamentu i bezpośredniego zwiastuna przyjścia Jezusa Chrystusa.

0: się dzieje.
1: 37. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania potrwa od jutra do niedzieli w Pile i Jastrowiu.
2: Jak zwykle na festiwalach folklorystycznych najważniejsze są prezentacje zespołów i one będą odbywały się zarówno w Jastrowiu, jak i w Pile i będzie się to działo każdego dnia. Uzupełnią te prezentacje również Smaki Bukowiny. Jest to program, który od kilku lat realizujemy, pokazując i kuchnię bukowińską, i wyroby, i twórczość ludową.
1: 14. edycja kultowego turnieju Trio Basket Koszalin odbędzie się 11 lipca.
3: Na listach startowych mamy 40 drużyn. Są to drużyny z różnych zakątków Polski. To nie tylko wydarzenia sportowe, ale to także prawdziwe koszykarsko-muzyczne show. W tym roku Dolinę Rapu odwiedzą legendy polskiego hip-hopu.
1: Ksiądz i DJ Padre Guilherme, łączący modlitwę z muzyką elektroniczną, znowu zagra w Polsce podczas festiwalu Prosta Droga do Boga 15 sierpnia.
4: Myślę, że to będzie duża atrakcja i umocnienie wszystkich w wierze. Po to ten festiwal jest, żeby nas jednoczyć, żeby pokazać, że jednak wspólnota ma siłę. Bądźmy razem tego 15 sierpnia.
1: Przed nami właśnie takie tematy. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam na ostatnią część środowej popołudniówki.
0: Tu się dzieje.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
2: Otwarcie parku już 26 czerwca.
1: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: się dzieje.
1: 37. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania potrwa od jutra do niedzieli w Pile i Jastrowiu. W trakcie wydarzenia odbędą się koncerty, warsztaty, pokazy i wystawy, które pozwolą uczestnikom zgłębić bogactwo i różnorodność kulturową Bukowiny. Czyli kogo?
2: Zbigniew Kowalski, jestem organizatorem tego festiwalu. No może najpierw spróbujmy dokonać tego rozszyfrowania tej Bukowiny, bo wiele miejscowości nosi tą nazwę w Polsce, a to chodzi o region, który obecnie leży na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. W okresie do I wojny światowej znajdował się w granicach monarchii austriackiej, w okresie międzywojennym był w Rumunii, a po II wojnie światowej został podzielony między Ukrainę i Rumunię. Było to środowisko od samego początku, prawie można liczyć, że od średniowiecza, wielonarodowościowe i wielokulturowe. Jedną z grup etnicznych, która żyła na Bukowinie, byli Polacy.
1: A czym się charakteryzuje folklor bukowiński? Czy są jakieś elementy wspólne dla wszystkich tych narodowości, które się wpisują w ten krąg kulturowy?
2: Tych narodowości było tam 9. I jak to zwykle w takich rejonach pogranicza, następuje przenikanie kultur. Ta kultura, musimy sobie uświadomić, była realizowana w środowisku wiejskim, w środowisku górskim albo podgórskim. Więc takimi elementami wspólnymi, mimo że były oczywiście wśród tych narodowości duże różnice religijne, były różnego rodzaju spotkania i okazje, na które można było i zaśpiewać, i pograć, i potańczyć. Tym punktem, jak w XVIII-XIX wieku, najczęściej były karczmy. A skoro spotykali się tam ludzie różnej narodowości, to były też i różne śpiewy, i była różna muzyka. A że mamy zakodowane w sobie, że jeżeli chcemy coś pożyczyć, to pożyczamy zawsze to, co jest najlepsze, bo to, co jest nam przydatne w tym wypadku, przydatne naszej własnej kulturze. Stąd właśnie taka specyfika przenikania się, głównie muzyki, ale też i tańców w tej kulturze bukowińskiej. Ale to nie oznacza, że oczywiście każda z tych nacji nie pielęgnowała swoich tradycji, swoich zwyczajów i oczywiście była przypisana pokoleniowo do własnej narodowości.
1: Dlaczego ten festiwal odbywa się w Pile i w Jastrowiu? Co te ziemie mają wspólnego z kulturą bukowińską?
2: To jest takie pozorne, że nie mają wiele, ale na tak zwane ziemie zachodnie po 1945 roku trafiło bardzo dużo przesiedleńców z Bukowiny. Polacy w tym historycznym kształcie jeszcze do końca II wojny światowej byli pod względem liczebności piątym narodem, piątą nacją na Bukowinie. Żyło tam około 36-38 tysięcy Polaków. Mniej więcej 2/3 tej ludności po 1945 roku trafiło do Polski. I najmniejsza z tych grup przesiedleńców, bo było to tylko 19 rodzin, trafiła w 1946 roku do Jastrowia. Ja spotkałem się z Bukowińczykami jastrowskimi równo 40 lat temu i to dało impuls do realizacji bukowińskich spotkań.
1: Jak w tym roku będą te spotkania wyglądały? Co w programie? Jakie ciekawe wydarzenia?
2: No, jak zwykle na festiwalach folklorystycznych najważniejsze są prezentacje zespołów i one będą się odbywały się zarówno w Jastrowiu, jak i w Pile i będzie się to działo każdego dnia. Czwartek, czyli pierwszy dzień prezentacji w Jastrowiu, uzupełnią te prezentacje również smaki Bukowiny. Jest to program, który od kilku lat realizujemy, pokazując i kuchnię bukowińską, tradycję kuchni bukowińskiej, jak i wyroby i twórczość ludową o wszystkich tych narodowości bukowińskich. Oczywiście sam festiwal nie ogranicza się tylko, i to zarówno w Jastrowiu, jak i w Pile, do prezentacji scenicznych, ale mamy taki specjalny blok programowy, który realizowany już jest od 16 lat. Nazywa się to Wspólna Ulica i dotyczy prezentacji ulicznych zespołów biorących udział w festiwalu. Jako że to jest festiwal, no, będzie realizowany w końcówce czerwca, jest to moment, kiedy jest w polskiej tradycji, nie tylko w polskiej, Noc Świętojańska, dlatego specjalne bloki prezentacji nad jeziorem w Jastrowiu w piątek, a w sobotę nad rzeką, na wyspie Pile będą poświęcone tradycjom Nocy Świętojańskiej, którą zaprezentują zespoły reprezentujące te główne narodowości bukowińskie. I finałowa prezentacja odbędzie się w niedzielę 28 czerwca o godzinie 15 w parku na wyspie Pile, gdzie za

0: zaprezentują się wszystkie zespoły biorące udział w tegorocznych bukowińskich spotkaniach, a będzie ich łącznie 17.
1: Warto wspomnieć, że festiwal odbywa się nie tylko w Polsce, ale także w Ukrainie, Rumunii i na Węgrzech. Bukowińskie spotkania w Jastrowiu potrwają w ten czwartek i w piątek, a w sobotę i w niedzielę w Pile. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
2: Tu się dzieje!

0: się dzieje.
1: Koszykówka 3x3 na najwyższym poziomie. Pokazy wsadów w wykonaniu mistrzów świata, a na deser legendy polskiego hip-hopu, Eldo oraz Sobota. Już 11 lipca koszalińska sportowa dolina zamieni się w prawdziwe uliczne show. Przed nami 14. edycja kultowego turnieju Trio Basket Koszalin. W programie także pokazy taneczne, strefa chilloutu, food trucki, a w konkursie rzutów do wygrania nowe PlayStation.
2: Damian Zydel, Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin. Wielkimi krokami zbliża się 14. edycja jednego z największych turniejów koszykówki ulicznej w północnej części Polski. Przed nami Trio Basket Koszalin. Wydarzenie, które zaplanowane zostało na 11 lipca, to nie tylko wydarzenie sportowe, ale to także prawdziwe koszykarsko-muzyczne show. Nasza rywalizacja wystartuje o godzinie 11:00. Na listach startowych mamy 40 drużyn. Są to drużyny z różnych województw, z różnych zakątków Polski. Wśród zgłoszonych zawodników są także osoby pochodzenia czy to litewskiego, czy amerykańskiego. Ale także warto zwrócić uwagę na to, że w 14. edycji turnieju udział weźmie 5 drużyn, które dotychczas już turniej Trio Basket Koszalin wygrały. Jestem przekonany, że poziom sportowy rywalizacji stać będzie na niezwykle wysokim poziomie, ale oprócz tego, że przez wiele godzin na terenach sportowej Doliny rywalizować będziemy w koszykówkę 3x3, oprócz tego szykujemy także wiele innych atrakcji, m.in. pokazy taneczne, m.in. strefę chillu, strefę gastronomiczną, oprócz tego konkurs rzutów za 3 punkty do wygrania, w którym będzie nowa konsola PlayStation, no ale także taką wisienką na torcie tej sportowej części wydarzenia będzie pokaz wsadów w tym roku po raz kolejny. Piotr Grabo-Grabowski, a więc jeden z najlepszych dunkerów na świecie, a razem z nim Bartek Szwed. Także człowiek, który należy do tak zwanej grupy top elite, jeśli chodzi o wsady piłki do kosza. Jestem przekonany, że panowie o godzinie 19 dadzą pokaz wsadów, jakiego w Koszalinie, jakiego podczas naszego wydarzenia jeszcze nie było. Trio Basket Koszalin to nie tylko koszykówka, to także dobra muzyka. W tym roku Dolinę Rapu odwiedzą świetni raperzy, legendy polskiego hip-hopu. Zapraszam na bezpłatne, i to podkreślam, bezpłatne koncerty, które odbędą się 11 lipca na zakończenie naszego wydarzenia. Część muzyczna startuje od godziny 19:30, a na scenie wystąpią w roli supportu Szybki Brumi, koszaliński raper, a jako gwiazdy wieczoru raper Sobota i raper Eldo. Zapraszam wszystkich, i tych, którzy lubią koszykówkę, i tych, którzy za koszykówką być może nie przepadają lub jeszcze z tej strony 3x3 jej nie znają, ponieważ nasze wydarzenie to przede wszystkim event, który generuje mega wiele pozytywnych emocji, radość, uśmiechy, dobra rywalizacja, świetna muzyka, fantastyczni ludzie, a to ludzie tworzą klimat i mam nadzieję, że 11 lipca na terenach sportowej Doliny stworzymy fantastyczny klimat, no i będziemy się przede wszystkim świetnie bawić. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 11 do godziny 19:30, część sportowa oraz wspomniane wcześniej różnego rodzaju atrakcje dla kibiców od godziny 19:30, część muzyczna, Trio Basket Koszalin, Dolina Rapu 2026. Serdecznie zapraszam, będzie się działo.
1: Trio Basket startuje 11 lipca o godzinie 11. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
0: Tu się dzieje.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Reklama.

0: się dzieje.
1: Między innymi ksiądz i DJ Padre Guilherme, łączący modlitwę z muzyką, będzie gościem festiwalu Prosta Droga do Boga, który odbędzie się 15 sierpnia w Gdańsku. Co będzie się wtedy działo i dlaczego patronem wydarzenia jest święty Maksymilian Kolbe? O tym z jednym z organizatorów wydarzenia rozmawiała Anna Świtalska.
2: W Radiu Plus Jerzy Szkamruk, reżyser. Witam serdecznie.
3: Bardzo wszystkich witam.
2: I będziemy rozmawiać o festiwalu, który odbędzie się jeszcze w czasie wakacji, 15 sierpnia. Jaka jest rola w tym wszystkim świętego Maksymiliana Kolbe?
3: Powstało wiele filmów o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. W większości te filmy skupiały się na jego tej pieczęci, którą postawił na koniec życia, czyli wtedy, kiedy oddał swoje życie za gajowniczkę w obozie w Auschwitz. Na tym się skupił m.in. Krzysztof Zanussi. Na tym się skupiał teraz twórca filmu nowego, w którym grał Marcin Kwaśny główną rolę Maksymiliana. Natomiast nikt z tych reżyserów, no może niektórzy, ale to są już stare filmy, nie zagłębił się w jego duchowość, czyli w to, jak on doszedł do tego, żeby to życie ofiarować, bo to nie było tak samo z siebie, tylko musiał do tego dojrzeć, więc chciałbym ten film zrealizować właśnie w taki sposób, żeby pokazać tę drogę, gdzie tą duchowość wzmacniał. Zaczęliśmy zbiórkę na film, trwa już rok, około połowa tych środków jest zebrana i bardzo, bardzo wszystkim za to dziękujemy. To ma być film fabularyzowany. Stwierdziliśmy, że zrobimy festiwal. Festiwal zorganizujemy pod tytułem Prosta Droga do Boga, być jak święty Maksymilian. I wszystkie środki pozyskane z tego festiwalu będą przeznaczone na film. Czyli nie jest to tak, że przyjeżdżamy i ktoś sobie na tym zarabia, ale chcemy dać wam coś w zamian.
2: To będzie festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Odbędzie się w Gdańsku 15 sierpnia. Co będzie się działo? Kto będzie gościem?
3: Będzie Marii, na pewno będzie Schola Adonai, świetna grupa z Białegostoku, 30 osób, chór. Padre Guilherme, który jest dzisiaj na świecie bardzo rozpoznawaną postacią i to jest ukłon dla ludzi młodych. Te wszystkie występy będą przeplatane właśnie połączeniami na żywo z różnymi częściami na świecie. Nie dość powiedzieć, że partnerem naszym są Światowe Dni Młodzieży i oni bardzo, bardzo chcą, żeby jednym z połączeń było połączenie z Seulem, żeby już ta młodzież zobaczyła, jak to wygląda w Korei. Ja powiem jako ciekawostkę, że Korea Południowa to jest taki kraj, gdzie corocznie około 100 tysięcy dorosłych ludzi przyjmuje chrzest. A około 30% Koreańczyków to są chrześcijanie. Także jest to duża, duża

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

Reklama. PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504 489 432. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ogromny pożar w Chorzowie, płonie góra odpadów. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Jutro konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. To jedyny taki przypadek w kalendarzu liturgicznym. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogień w Chorzowie wciąż nie został opanowany. Trwa walka z ogromnym pożarem. Płonie góra śmieci o powierzchni 3000 metrów kwadratowych.
2: Pożar jeszcze na tą chwilę nie został zlokalizowany, czyli jego rozprzestrzenianie trwa. Na miejscu obecnie mamy 50 zastępów straży pożarnej. To jest około 150 strażaków. Również samochód medyczny. Jest samochód Ekolabu Katowic-Piotrowic, który w tym momencie analizuje stan powietrza. Brak na tą chwilę informacji o osobach poszkodowanych.
1: Mówił Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Chorzowa i okolic o zamknięcie okien i niewychodzenie na zewnątrz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, wydał oświadczenie. To reakcja na głośny wywiad w kanale Zero byłego ordynatora chirurgii. Doktor Emil Jędrzejewski informował o licznych nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Kacprzyka. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dawid Kacprzyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Były koordynator SOR-u zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Wskazał, że w pierwszej sprawie prowadzone jest postępowanie karne, którego nie jest stroną, a druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu jego zatrudnienia w szpitalu południowym. Lekarz sygnalista po głośnym wywiadzie został wezwany do prokuratury. Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
4: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem na obniżenie emocji, mówi Donald Tusk. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tyle jest spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie premier Ukrainy. Konferencja rozpoczyna się już jutro.
5: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. Konferencja w Gdańsku ma wzmocnić międzynarodowe wsparcie dla odbudowy Ukrainy po wojnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jedyny taki przypadek w kalendarzu liturgicznym. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego ta postać jest tak wyjątkowa, sprawdzała Aneta Paszko.
6: Ochrzcił samego Jezusa Chrystusa, wzywał naród izraelski do nawrócenia i udzielał gremialnego chrztu pokuty w rzece Jordan. Jego życie było owocne, ale i dramatyczne, bo zginął śmiercią męczeńską w obronie wartości. To postać aktualna na dziś, uważa doktor nauk teologicznych, biskup kielecki Jan Piotrowski.
7: A dziś tej wierności brakuje w wielu dziedzinach życia, w rodzinach, w małżeństwach, w życiu kapłańskim, ale również niech nie zapominają i politycy o tym. Bardzo ważne wyzwanie na nasze czasy.
6: W kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci świętego Jana Chrzciciela, które będziemy obchodzić 29 sierpnia. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek i Michała Konopińskiego.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska. To jest środek tygodnia w Radio Plus. Jak wygląda przemoc rówieśnicza w Polsce Anno Domini 2026? Co o niej wiemy? Jaka jest skala problemu? Jakie są najczęstsze formy przemocy? Jak wygląda statystyka zgłoszeń? No i najważniejsze, jakie są rekomendacje dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej? O tym wszystkim mówi najnowszy raport Rówieśnicy 2026, przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. I o tym raporcie będziemy dzisiaj w środku tygodnia w Radio Plus rozmawiać. A są z nami w studiu Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Albo dzień dobry, bo jest widno za oknem. Trudno mi się przyzwyczaić, że o tej porze jest cały czas widno, więc dzień dobry. Oraz Joanna Kopycka, współautorka raportu i dział badawczy Fundacji, także dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Znów się zawaham, bo chciałam dobry wieczór z przyzwyczajenia powiedzieć. No nie mogę do tego, do tej jasności za oknem się ciągle przyzwyczaić, ale to jest takie pozytywne, więc trzymamy kciuki, żeby jak najdłużej było jasno za oknem. Wracając do raportu Rówieśnicy 2026, jaki obraz przemocy rówieśniczej i tego, co się dzieje wśród tych naszych nastolatków, tej polskiej młodzieży, z tego raportu się wyłania?
3: Przede wszystkim jest to obraz takiego problemu, który możemy śmiało, myślę, nazwać problemem społecznym, czyli takim, który jest wyraźny, który jest widoczny, który jest bardzo powszechny. W wyniku naszego badania wiemy, że średnio 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. To może brzmieć tak trochę bardzo, bardzo ogólnie, więc może ja opowiem, co to było.
1: Czym, jak definiujemy, tak, przemoc rówieśniczą? Mhm.
3: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o tą skalę przemocy rówieśniczej, to uczniowie otrzymali tutaj takie 9 stwierdzeń, dotyczących 9 sytuacji, które obejmowały zarówno wydarzenia związane z taką przemocą bezpośrednią, przemocą emocjonalną, czyli wykluczanie z grupy, ośmieszanie czy plotki, jak i przemocą fizyczną oraz przemocą w internecie. No i tutaj widzimy, że ta cyberprzemoc jest nawet powszechniejsza niż ta przemoc fizyczna, która kiedyś była tą główną, prawda? Tutaj około 3/4 badanych doświadczyło przynajmniej jednej formy cyberprzemocy, a 67% jakiejś formy przemocy fizycznej.
1: Czyli ta cyberprzemoc rzeczywiście zaczyna być coraz poważniejszym problemem.
2: Tak, to, że to jest problem powszechny, to też już wiemy, bo prowadzimy telefon zaufania 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i rzeczywiście kontakty, które pojawiają się w telefonie zaufania, też potwierdzają, że jest to problem rzeczywiście powszechny, bo zaraz problem przemocy rówieśniczej pojawia się po zdrowiu psychicznym, więc mamy bardzo dużo tych kontaktów dotyczących właśnie przemocy rówieśniczej, różnych właśnie form, o których mówiła Asia, więc wszystkich Państwa przede wszystkim zachęcam do tego, na takiej refleksji i rozmowy z dzieckiem, w ogóle co się dzieje w szkole i czy rzeczywiście nasze dziecko nie doświadcza przemocy rówieśniczej, a może jest świadkiem.
1: Ale czy to jest tak, że ci młodzi ludzie, czy to widać też w badaniach, że coraz lepiej definiują i rozpoznają, kiedy mają do czynienia z tą przemocą, czy to jest ciągle jednak jeszcze sprawa, znaczy coś, co musimy wypracować?
3: Nie, zdecydowanie właśnie nie rozpoznają, nie potrafią rozpoznać, nie potrafią zdefiniować. My też zapytaliśmy o to, dlatego że wiemy zarówno z takich badań jakościowych rozmów z kadrą pedagogiczną, jak i uczniami z zeszłego roku, właśnie doszliśmy do takich wniosków, widzieliśmy, że inni badacze też zauważają to, że zarówno młodzież, jak i kadra pedagogiczna ma trudności z rozpoznaniem sytuacji związanych z przemocą, jak i właśnie z reagowaniem, późniejszym podejmowaniem interwencji. Zapytaliśmy naszych młodych badanych o to, jaka część z nich zareagowała, zgłosiła przemoc i wśród tych osób, które zadeklarowały, że nie zgłosiły, tutaj 7 na 10 uczniów przyznało, że nie uznało, że to było coś ważnego, poważnego lub nie przyszło mi to do głowy. To pokazuje, że brakuje takiej wiedzy, takiej świadomości dotyczącej tego, czym jest przemoc, jak na nią reagować. W ogóle też odróżnienie tej przemocy od na przykład żartu. Dzieci mogą mieć trudność z wyznaczeniem tej granicy, jeżeli tak naprawdę my tych granic im nie wyznaczymy, jeżeli nie poprowadzimy też odpowiednio tego procesu. Dodatkowo, co jest też bardzo ciekawe, wiemy, że 9 na 10 uczniów doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy, a połowa badanych tutaj stwierdziła, że nie zgłosiła sytuacji związanych z przemocą, bo ich to nie spotkało. Mhm. Więc widzimy tak wprost,
1: rozjazd trochę,
3: tak, tak dokładnie, że to jest taki kluczowy tutaj
1: czyli
3: problem.
1: Jak się zada więcej pytań i pogłębi, to wychodzi, że tej przemocy doświadczyli, ale sami z siebie nie potrafią tego nazwać, że to była przemoc. A my dorośli, w sensie kadra pedagogiczna, w sensie rodzice, nie ma czegoś takiego, że też czasami bagatelizujemy tego typu rzeczy, czy tutaj z tą świadomością jest lepiej?
2: Oczywiście i to jest to, gdzie rzeczywiście my powinniśmy jako dorośli zastanowić się nad tym, gdzie popełniamy błędy, bo my w telefonie zaufania także, ale też rozmawiając z dziećmi, bo z dziećmi i z młodzieżą, bo są dla nas po prostu ważni i spędzamy z nimi czas i też rozmawiamy, starając się znaleźć takie informacje, to rzeczywiście wiemy, że bardzo często dorośli bagatelizują problemy dzieci. I wydaje im się, że porównując z dorosłymi problemami, to takie zmartwienia czy wyzwania dziecięce są nieistotne. Natomiast pamiętajmy, jeżeli chcemy, żeby dziecko do nas przyszło z dużym, w naszym mniemaniu, problemem,

0: ze strony rodziców, jak i ze strony nauczycieli.
1: Tutaj powinna być ta współpraca na tej linii, a często, to, często ja się przynajmniej spotkałam z takimi sytuacjami, że rzeczywiście jest tak, że dzieci być może wyczuwają albo robią to celowo, albo są po prostu też na tyle sprytne, że w domu zachowują się zupełnie inaczej niż w szkole, więc tym rodzicom jest ciężko uwierzyć, że ten mój po prostu synek może kogoś tak potraktować, jak mi tutaj pani nauczycielka donosi, to nie może być absolutnie prawda. I tutaj brak tej koordynacji, czy brak tej współpracy na linii nauczyciel-rodzic, gdzie rodzic wypiera tego typu zachowanie swojego dziecka i jeszcze zrzuca winę na nauczyciela, że się czepia, no to też nie jest sytuacja optymalna. Wrócimy do tego wątku za chwilę, bo tutaj stawiamy kropkę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Maranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Przypomnę, że rozmawiamy o raporcie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Rówieśnicy 2026, o przemocy rówieśniczej, o tym, jak ona wygląda, jak wyglądają statystyki i no i jak możemy z tym walczyć, jak możemy temu przeciwdziałać. Ze mną w studiu Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Joanna Kopycka, współautorka raportu z działu badawczego Fundacji. Ja taki przydługi zrobiłam fragment przed przerwą, do którego już pani się nie zdążyły odnieść, o tym, jak ważna jest ta współpraca na linii rodzic-nauczyciel. I jak ważne jest to, żeby rodzic nie postrzegał nauczyciela jako swojego wroga, w tym, że na przykład dostaje zgłoszenie, że jego dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. Czy to jest duży problem, żeby właśnie tutaj tę nić współpracy między szkołą a domem nawiązać? I jak to jest ważne?
2: Przede wszystkim dzieci nie poradzą sobie same z problemem przemocy rówieśniczej. Oni potrzebują wsparcia dorosłych. Tutaj zdecydowanie ten dialog między szkołą, w ogóle środowiskiem,

0: środowiskiem oświaty, szkołą, czyli dyrektorami oraz nauczycielami, pedagogami, a rodzicami jest kluczowy. Kluczowy zarówno w tym obszarze profilaktyki, kiedy rzeczywiście budujemy taką świadomość też w dzieciach, jak, żeby nie dochodziło do tej przemocy rówieśniczej, także w przypadku interwencji. Dlatego wszystkich Państwa oczywiście zachęcam do takiej otwartości i także codziennej edukacji w zakresie w ogóle identyfikacji przemocy rówieśniczej i takiego dokształcenia rodzicielskiego, bo rzeczywiście takie trzy wartości, które gdzieś nam w fundacji są bardzo bliskie, czyli obecność, wsparcie i docenienie, taka jakościowy czas z dzieckiem, mogą nas uchronić zarówno przed tym, że dowiemy się, że nasze dziecko doświadcza przemocy, jakże stosuje tą przemoc.
1: Pamiętajmy przede wszystkim, że gramy do jednej bramki i powinniśmy mieć takie założenie i gdzieś właśnie współpracować, dlatego żeby osiągnąć ten cel, którym jest bezpieczeństwo naszego dziecka i tak naprawdę jego prawidłowy rozwój. I tutaj wszystkie osoby, które w nim uczestniczą, są tak samo ważne. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, którzy przecież spędzają dużo czasu z dzieckiem w szkole i są w stanie też zaobserwować pewne jego zachowania. I można tutaj właśnie zderzyć te obserwacje dorosłych. I ważne, żeby właśnie były to osoby, które są wspierające, bezpieczne dla dziecka, takie, które ono może obdarzyć zaufaniem, a wiemy, że nie zawsze tak jest.
2: Mhm. Chciałam wrócić do tych statystyk, o których mówiłyśmy na początku, o tym, że najczęściej wskazywaną formą przemocy jest to wyśmiewanie i krytykowanie. Nawet częściej się to pojawia już dzisiaj niż ta przemoc taka stricte fizyczna. Czy dzieci potrafią to właśnie dobrze ocenić i czy dorośli też? No bo jakby gdzie przebiega ta granica między już przemocą, a jeszcze, nie wiem, zwykłym konfliktem rówieśników? Czy ta granica jest cienka, czy wcale tak cienka nie jest?
1: Ona może się wydawać cienka, natomiast jak my wejdziemy w środowisko uczniów i zapytamy na przykład o bullying, czyli dręczenie, to okazuje się, że oni dosłownie wiedzą dokładnie, co to jest, tak? Że my na przykład nie zaprosimy Jasia na urodziny, albo że nie ma go na jakiejś tam konwersacji. Więc gdzieś tam tak podskórnie, nawet jeśli dzieci nie są w stanie nazwać tego przemocą czy rozpoznać, to jednak podskórnie one gdzieś wiedzą, że coś tam się dzieje, tak? Jakiś proces. I tu właśnie brakuje tego wsparcia i tego wejścia dorosłego, który powie: słuchajcie, wydarzyła się taka i taka sytuacja, to ma takie konsekwencje, bo dzieci często nie wiedzą, jakie są konsekwencje, nie wiedzą właśnie, stosując przemoc, że to jest przemoc. I ważne, żeby właśnie też w takich kategoriach z nimi rozmawiać w taki sposób uważny. Drugą kwestią jest to, że my w ogóle tak społecznie mamy takie ogromne przyzwolenie na ocenianie innych, na krytykowanie.
2: Na przekraczanie granic.
1: Dokładnie, na przykład tego związanych z tym wyglądem, tak? To się jak w soczewce odbija, zachowania naszych dzieci jak w soczewce odbija to, co tak naprawdę się dzieje wśród dorosłych. Zobaczmy jakieś zdjęcie kogoś na Instagramie, jakie są komentarze. Teraz jest taki trend, że młode dziewczyny pokazują komentarze pod swoimi zdjęciami, pokazują też profile i zdjęcia tych osób, które to komentowały. I to są często kobiety, które są w bardzo różnym wieku, do nawet osób, które są seniorkami. Więc tak naprawdę to się odbija na naszych dzieciach i samo działanie takie profilaktyczne poprzez edukację jakby dzieci jakby też nie wystarczy. My potrzebujemy pracować wszyscy nad sobą, żeby zmienić pewne mechanizmy, zmienić pewne wzorce, bo przede wszystkim dajemy przyzwolenie na przemoc też wśród dorosłych.
0: Myślę, że takim słowem klucz jest intencja. I tak naprawdę, jeżeli chodzi w ogóle o problem przemocy, no to intencja krzywdzenia drugiej osoby to jest właśnie przemoc. I warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście my tak bardzo często krytykujemy inne osoby, a nie zdajemy sobie sprawy, jaki to może mieć naprawdę wpływ na czy samopoczucie, czy emocje, czy po prostu zdrowie psychiczne innej osoby, którą po prostu krzywdzimy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my dorośli także edukowali się w tym obszarze, żebyśmy my też potrafili stawiać granice. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się asertywności, żeby mówić mówiły nie, kiedy ktoś przekracza ich granice, też pokazujmy to w domu. To jest to, co Asia mówi, to jest modelowanie pewnych postaw. Mhm. To od nas też zależy, w jaki sposób dziecko będzie się zachowało w szkole. Od nas rodziców, w ten sposób, jak my się zachowujemy w stosunku naszych koleżanek, ale także męża, czy partnera, czy w stosunku do sąsiadów, tak też nasze dziecko będzie choćby nawet reagowało na jakieś trudniejsze momenty, czy po prostu kiedy będzie czuło złość choćby nawet, albo lęk.
2: Ja tak pytam o te granice, bo zastanawiam się, mnie to zresztą zawsze ciekawiło, jak czytam te wszystkie raporty i generalnie zajmuję się tym tematem, czy nauczyciel, który obcuje na co dzień z taką klasą, z konkretnymi dziećmi, tak, jest z nimi na co dzień, po kilka godzin dziennie, jest w stanie nie zauważyć, że któremuś z tych dzieci dzieje się krzywda, w sensie, że jedno na przykład z tych dzieci jest wykluczane. Czy dzieci potrafią tej przemocy rówieśniczej używać w taki sposób, żeby zmylić na przykład takiego dorosłego, który przebywa z nimi na co dzień, czy to jest raczej niemożliwe?
1: No, pewno potrafią coś ukryć i to się też często dzieje w przestrzeni właśnie internetowej, na jakichś forach.
2: To, gdzie nauczyciel nie ma wglądu, no tak.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast no ja tutaj uważam, że jednak jak jesteśmy takim obecnym dorosłym, no to nie bardzo są szanse, że będziemy uważali, że wszystko jest modelowo, w porządku, a będzie się działo jakoś tragedia, dlatego że to po prostu widać gołym okiem, czy że dziecko siedzi samo, że dziecko jest jakieś smutne, czy że zmieniło się jego zachowanie, czy właśnie tworzą się jakieś grupki, czy są jakieś żarty. Dzieci często nawet w czasie lekcji, jeśli robią to po cichu, to to jest do zauważenia. No przypomnijmy właśnie sobie własne historie, prawda? Czy zabranie jakiegoś przedmiotu, czy rzucenie czymś, to jednak jest widoczne, mimo tego, że to jest trochę po cichu.
2: Tak, zwłaszcza, że dzieciom się wydaje, że ja sama mam dzieci, więc to jest zawsze takie zabawne, jak dzieciom się wydaje, że są takie sprytne i są w stanie przechytrzyć, zrobić coś, czego na pewno nikt się nie połapie co do ich intencji. To jest takie dosyć urocze, jeśli jest niewinne, tak? Ale jeśli dotyczy właśnie takich poważniejszych kwestii, to zastanawiam się, jak można tego nie wyłapać. A wiem, że przecież takie rzeczy się zdarzają, że nauczyciel nie jest świadomy.
0: Nauczyciel może być nieświadomy, ale często też rodzic może być właśnie nieświadomy. Dlatego tak ważne jest, żeby na przykład towarzyszyć dzieciom w tym, co robią w internecie, bo my uważamy choćby nawet taki WhatsApp, że jest takim niewinnym komunikatorem. Natomiast z naszych obserwacji my wiemy, że bardzo dużo takich przypadków przemocy rówieśniczych także występuje na komunikatorach. Właśnie tam mogą być osoby wykluczone, mogą być wyśmiewane, mogą być przerabiane ich fotografie, zdjęcia. Więc pamiętajmy o tym, że żeby rzeczywiście angażować się w takie też towarzyszenie i uczenie dzieci w ogóle korzystać z internetów czy z mediów społecznościowych. My teraz bardzo głośno mówimy o podwyższeniu tego wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia.
2: Wybrzmiewa coraz głośniej ten postulat, tak? Także w Polsce
0: tak,
2: zaczyna
0: i to nas zdecydowanie cieszy, ponieważ my jako fundacja już mówimy o tym od jakiegoś czasu. Cieszymy się, że w ogóle mamy do czynienia w końcu z debatą publiczną na ten temat, bo my trochę przyjęliśmy ten 13 rok życia, nie rozważając, czy to jest tak naprawdę dobre, czy nie. Natomiast my rzeczywiście zebraliśmy grono ekspertów, także zewnętrznych, i rozważaliśmy właśnie, który ten wiek będzie odpowiedniejszy. No i doszliśmy do wniosku, że to jest 15 rok życia, ponieważ dziecko wcześniej też w sposób biologiczny nie jest przygotowane na to, co czeka na nie w internecie, a może czekać bardzo wiele przykre spraw, bo tutaj rozmawiamy o przemocy rówieśniczej, ale choćby nawet wykorzystywanie seksualnego w internecie, grooming, ale także bardzo prosty dostęp do pornografii choćby nawet. To są takie rzeczy, na które bardzo trzeba zwrócić uwagę.
2: Trzeba o tym mówić. A co mówią młodzi ludzie, jeśli chodzi o to już zgłaszanie przemocy? Dlaczego jej nie zgłaszają, albo dlaczego zgłaszają ją rzadko?
1: Tutaj ta wspomniana świadomość, to na pewno. Czyli brak takiej świadomości, tak. Najpowszechniejsze jest, że nie uznajemy to za jakąś sytuację ważną czy poważną. I to tutaj napawa takim niepokojem, no bo pytanie, czy tutaj chodzi stricte o tę sytuację, czy to jest też taki, że komunikat nie jestem ważny, ważna, tak?
2: Albo że nikomu nie ufam, albo nie mam nikogo, komu mógłbym zaufać.
1: Dokładnie. Wiemy tutaj, że 6% naszych badanych właśnie przyznało, że nie ma takiej osoby, żadnej bliskiej, z którą by się mogło podzielić w ogóle jakąś trudnością, porozmawiać, tak? Cieszy jednak to, że w górnej w górnych tych wskazaniach są jednak rodzice i też przyjaciele. To pokazuje to jest jakaś narracja o jakimś wsparciu. Natomiast to, co jest takie trudne, to też reakcje osób dorosłych, którym zgłoszono przemoc rówieśniczą. I ja tutaj może o kilku takich reakcjach opowiem i je zacytuję.
2: Tak, bo tutaj ta statystyka, że tylko 1/3 osób zadeklarowała, że spotkała się z wysłuchaniem i próbą udzielenia pomocy,
1: tak, dokładnie.
2: To niepokojące jest.
1: Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy młodym człowiekiem, który potrzebuje wsparcia. Albo sam doświadcza przemocy, albo jest świadkiem i to jest w ogóle super, że on już chce coś zrobić, tak? Bo my też jako dorośli mamy często trudności w reagowaniu na przemoc w środowisku zarówno bliskich, jak i takim publicznym. Więc widzimy młodego człowieka, który gdzieś przełamuje te schematy i on spotyka się gdzieś z jakąś barierą, tak? Na przykład co czwarty badany spotkał się z obietnicą, w której dorosły nic nie zrobił.
2: Czyli obiecał i nie za tym żadne działanie,
1: tak,
2: nie poszło.
1: Tak, dokładnie.
2: Obiecał, że się zajmie sprawą i nic.
1: Więc
2: najgorzej.
1: Dokładnie, więc nie tylko tutaj jest ta kwestia, że zgłosiłem, wykonałem jakąś pracę, ale jeszcze jest do tego rozczarowanie. I co się wydarzy następnym razem? Możemy podejrzewać, czy takie dziecko będzie chciało poprosić o pomoc, ale tutaj kolejną kwestią jest to, że właśnie jeszcze ten ciężar tego rozczarowania, że znowu ten dorosły mnie zawiódł, czy to rodzic, czy to ktoś ze społeczności szkolnej, ale jest taka informacja, że ta osoba, która powinna być wsparciem, ona po prostu w tym momencie zawodzi.
2: A mnie jeszcze też zastanawia to, że 21% uczniów wyraźnie zadeklarowało, że ich problem nie został rozwiązany, nawet jeśli w wyniku zgłoszenia otrzymali pomoc. Jak to wygląda, jeśli tam się popyta dokładnie, co te dzieciaki, co młodzież rozumie pod tym, że ich problem nie został rozwiązany? Jakby, czy jest jakieś rozminięcie się oczekiwań rozwiązania problemu, może definicji, czym jest rozwiązanie problemu?
1: Tego nie wiemy wprost, musielibyśmy tutaj pogłębić tak jakościowo, bardziej porozmawiać z uczniami. Natomiast my gdzieś interpretując te dane, mając też wyniki innych badań prowadzonych i w Polsce i za granicą, mamy pewne jakieś swoje, nazwijmy to, podejrzenia albo sugestie. Tutaj podejrzewamy, że może to wynikać właśnie z takiego rozmycia w tym definiowaniu tej przemocy i tego, co dla dzieci jest problemem lub przemocą, a co dla dorosłych. Widzimy to też w tych reakcjach na zgłoszenie. Około 20% dorosłych zignorowała też to, czyli
2: uznała, że sprawa nie jest na tyle ważna, żeby się nią zajmować.
1: Dokładnie, więc co może wskazywać na to, że problemy dzieci nie są problemami ważnymi, daj spokój, przeproś Krzysia, albo jakoś
2: nic
1: tam się dogadaj.
2: Stało.
1: Tak, dokładnie. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dla dziecka to może być ogromna tragedia. Wystarczy, że podłożymy tutaj taki przykład, że dla nas dorosłych coś jest ważne. Na przykład tracimy pracę, prawda? Wiemy, z jakim się to niesie ciężarem, z jaką odpowiedzialnością. I dziecko nam powie, mamo, ale ty znajdziesz kolejną pracę. Czy to prawda? No tak, to prawda, ale ono emocjonalnie inaczej to dźwiga, bo nie jest to problem na jego etapie rozwoju. I tak samo analogicznie, jeżeli dziecko nam mówi o swoim problemie, no to dla nas, tylko my jesteśmy dorosłymi, prawda, nie powinniśmy reagować na problemy dzieci w taki sposób, jak dzieci na nasze.
2: To jest rzeczywiście ciekawe postawienie sprawy i teraz każdy powinien sobie odpowiedzieć gdzieś tam w głowie na pytanie, czy nie reagował w ten sposób na jakieś takie drobne rzeczy, które wydawały nam się drobne, z którymi przychodzi do nas dziecko, mówimy, a nie przejmuj się tam, zaraz się pogodzicie. Bo to aż tak czasami tak naturalnie przychodzi rodzicom na pewne dziecięce problemy reagować, a za tymi dziecięcymi problemami mogą się kryć różne rzeczy, w których grupach wiekowych najczęściej, o tym za chwilę.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o tym, jak wygląda przemoc rówieśnicza w Polsce w 2026 roku. Chodzi o raport Rówieśnicy 2026. Będziemy też rozmawiać teraz pewnie o rekomendacjach i o tym, jak przeciwdziałać, jak rozpoznawać. Ze mną w studiu Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siły oraz Joanna Kopycka, współautorka raportu też z działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siły, bo nie wiem, czy wspomniałam, ale jest to raport przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siły. W poprzednich wejściach na pewno o tym mówiłam, więc tak, w przerwie sobie rozmawiałyśmy, tego Państwo nie słyszeli, o związku empatii z tą przemocą rówieśniczą. Jaki to ma wpływ, jaki to ma związek, i o tym chciałabym, żebyśmy także sobie tutaj powiedziały, jak to z tą empatią w szkołach bywa.
2: Chcieliśmy się właśnie przyjrzeć tutaj tej empatii i w tym celu zastosowaliśmy taką skalę do pomiaru empatii, na której uczniowie mieli różne stwierdzenia i oceniali, w jaki sposób oni reagują albo co czują w niektórych sytuacjach. I podzieliliśmy tutaj ten poziom empatii na takie cztery kategorie. Bardzo wysoką, wysoką, niską i bardzo niską. I w stosunku do tego sprawdzaliśmy, na ile stosowanie przemocy rówieśniczej może mieć z tym jakiś związek. No i widzimy tutaj, że jakbyśmy narysowali ten wykres, to tak naprawdę im wyższy poziom tej empatii, tym te słupki zdecydowanie maleją i to widać bez żadnych wyjątków tak naprawdę, co wskazuje na to, że mamy gdzieś te narzędzia, żeby zdecydowanie działać. Wiemy też z różnych badań naukowych, że takie czynniki psychologiczne, jak właśnie empatia, umiejętność regulacji własnych emocji, czy świadomość co do reagowania takiego automatycznego, wpływają na wystąpienie bądź niewystąpienie agresji. Więc to są realnie takie cechy, takie obszary, z którymi my możemy pracować, żeby właśnie zapobiegać występowaniu tej przemocy rówieśniczej.
1: Czyli w empatię trzeba inwestować naszych dzieci, tylko da się tej empatii dzieci nauczyć? Czy to jest tak, że po prostu trzeba nad nią pracować? Jak to wygląda?
2: Da się nauczyć, przede wszystkim będąc empatycznym. Tak, dokładnie, empatycznym rodzicem, empatycznym nauczycielem. Będąc ciekawym w ogóle dziecka, co się dzieje. My często pytamy, co się dzieje w szkole, ale interesują nas oceny, prawda? Albo gdzieś co się dzieje w internecie, albo czy czegoś tam to nasze dziecko nie odpaliło, prawda? A gdzieś właśnie takie zaciekawienie, taka duża otwartość, zapytanie właśnie, jak się z tym czujesz, jak dziecko mówi, jak się coś wydarzyło w szkole. Interesowanie się, czy w ogóle to dziecko dobrze się czuje w szkole, co ono lubi, co ono nie lubi, jakie ma pasje. To są naprawdę takie korzenie i fundamenty, do których jeżeli będziemy wracać, to wpłynie to bardzo pozytywnie na rozwój i dobrostan naszych dzieci.
1: Widzę, że pani Wiktoria już otworzyła tutaj na rekomendacjach, zaraz będziemy o tym rozmawiać.
3: Tak, ale kluczowe jest rzeczywiście widzenie dziecka, bo często jak my myślimy o szkole, to myślimy rzeczywiście, tak jak Kasia mówi, o tych ocenach, o zachowaniu dziecka w szkole, natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że szkoła to też jest taka trochę szkoła relacji społecznych i w ogóle radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego, tak jak my mamy pracę, tak jak my mamy relacje ze swoimi znajomymi, tak dla dzieci bardzo często to szkoła jest tym miejscem takim. Dlatego empatii tak zdecydowanie można nauczyć i my też w ramach naszego programu Rówieśnicy, to jest tutaj mocno związane tak naprawdę z badaniem, mamy też takie elementy właśnie uczenia dzieci, rozwijania w sobie, pielęgnowania w sobie empatii, bo już tak naprawdę teraz można zapisać się do naszego takiego programu profilaktycznego, który już będzie działał drugi rok Rówieśnicy i on skonstruowany jest w ten sposób, że...
1: To jest program dla szkół.
3: Tak, to jest dla szkół. Może się zgłosić każda szkoła. Realizujemy go w 7-8 klasach szkoły podstawowej i 1-2 szkoły ponadpodstawowej. I to, co jest najważniejsze, to dajemy nauczycielom takie narzędzia dostosowane do potrzeb dzieci. Bo dajemy zarówno scenariusze lekcji, ale dajemy także serial, który jest takim dopełnieniem tych scenariuszy zajęć. Dajemy także narzędzie diagnostyczne, tak żeby badać w ogóle problem przemocy rówieśniczej w placówkach, to też jest bardzo ważne. I tak naprawdę towarzyszymy koordynatorom, którzy realizują projekty rówieśnicy w szkołach od początku, poprzez webinary, ale także superwizję. Więc wszystkich Państwa zachęcam na wejście na stronę internetową rówieśnicy.fdds.pl i zapisanie swoich klas właśnie i szkół do tego programu, a rodziców do zachęcenia także nauczycieli, wychowawców do dołączenia do tego projektu.
1: A szkoły, które się zgłaszają, to jest tak, że same diagnozują, że mają problem i szukają tej pomocy, czy to jest tak, że często po prostu szkoły uważają, że tego problemu nie ma, nie widzą i nie są świadome, że może do takiego programu warto się przyłączyć?
3: Większość szkół jednak wie, że przemoc rówieśnicza jest problemem powszechnym, więc to nie jest tak, że...
1: Że jest szkoła, której
3: tak,
1: to nie dotyczy.
3: Można odważyć się, żeby powiedzieć, że w każdej szkole, w ogóle na świecie, ale w Polsce również, dochodzi do przemocy rówieśniczej. Dlatego zachęcamy, naszym marzeniem jest, żeby każda szkoła w Polsce realizowała projekt rówieśnicy.
1: A jeśli chodzi o to przeciwdziałanie i o te rekomendacje, to generalnie, no, jakby wiadomo, na tym poziomie rodzinnym, domowym, no to ta uważność na dziecko, ta rozmowa z dzieckiem, to nie lekceważenie tych nawet, wydawałoby nam się na pierwszy rzut oka, błahych problemów dziecka, bo one wcale błahe być nie muszą, to na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Znaczy, co jest taką już czerwoną lampką, która powinna rodzicowi naprawdę tam już wybrzmieć bardzo mocno w głowie, jeśli co się dzieje, nie wiem, zmiana w zachowaniu dziecka, jakby jak to rozpoznać?
2: Tak, jak najbardziej zmiana w zachowaniu, czy takie izolowanie się, unikanie kontaktów. Natomiast tutaj chciałabym jednak też przenieść trochę odpowiedzialność jednak na szkołę, dlatego że rozmawiamy o rodzicach, wiemy, że musimy sami pracować nad sobą, sami być empatyczni, sami być uważni, wtedy będą takie nasze dzieci, rozmawiać z dziećmi i to jest jakby taki basic. Natomiast wiemy tutaj też z naszego badania, że uczniowie no tak niezbyt przychylnie oceniają różne aspekty, komponenty w szkole, takie jak relacje z nauczycielami, takie jak w ogóle poczucie bezpieczeństwa, możliwość podejmowania decyzji. Ja gdzieś byłam bardzo zaskoczona tym, jak niewielu uczniów czuje się na przykład w swojej szkole bezpiecznie, albo może inaczej, ilu się czuje niebezpiecznie. Co piąty uczeń przyznał, że nie czuje się bezpiecznie, a jeżeli dodamy do tego odpowiedź, nie wiem, czy trudno powiedzieć, to już jest 40% w sumie, czyli wychodzi
1: dużo,
2: na, tak, czyli
1: dużo.
2: Wychodzi na to, że niemal połowa uczniów nie czuje się w szkole bezpiecznie. Dalej mamy traktowanie z szacunkiem, możliwość otwartego wyrażania swojego zdania, bycie życzliwymi i pomocnymi gdzieś tam w szkole, czy poziom rywalizacji, w ogóle też to, czy dziecko chętnie chodzi do szkoły. Wiemy, że ten klimat szkoły też jest gdzieś związany z doświadczeniem przemocy rówieśniczej, czyli im lepiej oceniany przez uczniów klimat szkoły, tym mniejsza szansa na doświadczenie. Dlatego warto też właśnie rozmawiać z dziećmi na temat tego właśnie, co się w tej szkole dzieje. Tak, słuchaj, a ta pani wychowawczyni to z wami rozmawia na jakiś temat, jak ty się czujesz w tej szkole, tak? Albo czy dzieci mogą na przykład, interesować się tym, czy dzieci mogą na przykład uczestniczyć w podejmowaniu jakichś decyzji, na przykład dotyczących wycieczki, czy tego, jak wygląda ich klasa. To wszystko są takie elementy, które wzmacniają taką sprawczość, poczucie wspólnoty i gdzieś wpływają na to, że ta klasa jest bardziej zintegrowana, więc zadbanie też o to, co dzieje się w szkole, bo szkoły też często sięgają po jakieś działania z zewnątrz, nie dbając gdzieś o te podstawy, więc tak naprawdę ja bardzo tutaj zachęcam i odsyłam do tych podstaw. U nas akurat na stronie 40 naszego raportu są tutaj wymienione elementy tego klimatu szkoły i to, jak wszyscy uczniowie, jak uczniowie oceniają wszystkie te komponenty klimatu szkoły i co jest właśnie takie najbardziej problemowe. O tym warto właśnie z dzieckiem porozmawiać, żeby się dowiedzieć, w jakim środowisku ono jest.
1: Ale rzeczywiście, a dla rodzica takim sygnałem jest to, czy dziecko po prostu chętnie do tej szkoły chodzi, prawda? No bo jeśli dziecko ma już, nie wiem, objawy psychosomatyczne, czyli, nie wiem, codziennie rano boli je brzuch, to znaczy, to już jest wyraźny sygnał, że coś jest mocno w tej szkole chyba nie tak.
3: Tak, i wracając do tego, co powiedziała Asia, i my widzimy, że tak naprawdę każda szkoła w Polsce powinna zastanowić się nad tym klimatem szkoły, bo tak jak widzimy, to jest jeden z naszych postulatów właśnie, o których Asia powiedziała, żeby rzeczywiście popracować nad tym klimatem szkoły, żeby też zdiagnozować w ogóle tą sytuację, jaki panuje klimat w naszej szkole, co tam się dzieje, czy rzeczywiście ta partycypacja młodych jest pozorna, czy ona istnieje, to też jest jeden z takich elementów. Natomiast tak jak gdzieś o tych rodzicach bardzo dużo rozmawialiśmy i tak wydaje nam się, że gdzieś rodzice pracują nad tym, żeby gdzieś budować te więzi z dzieckiem, to ważne jest, żeby też w tych każdych placówce pracującej z dzieckiem były takie jasne procedury interwencji. Bo to rzeczywiście będzie taka jasna też informacja, jak podążać w przypadku podejrzewania przemocy rówieśniczej. Stąd wracam do tych standardów ochrony małoletnich, bo rzeczywiście w związku z tą polityką, która ma powstać w każdej placówce, muszą być jasno określone procedury interwencji. Musi być wyznaczona także osoba, która jest odpowiedzialna za to, ale tu też bardzo kluczowa jest edukacja personelu właśnie w zakresie identyfikacji przemocy rówieśniczej, ale też wsparcia. To też jest bardzo ważne, żeby zadbać o dziecko, które doświadcza przemocy, mimo wszystko stosuje przemoc, ale też tych świadków, bo ci świadkowie są też bardzo kluczowi, bo pamiętajmy o tym, że większość dzieci jednak jest świadkami przemocy i my w ogóle mamy taką wielkie marzenie, żeby zmienić kulturę i żeby była taka kultura reagowania na przemoc wśród dorosłych. Natomiast rzeczywiście wśród dzieci jest to trudniejsze, bo dzieci bardzo często boją się, że same zaczną doświadczać przemocy rówieśniczej, jak tutaj
1: jak
3: zareagują.
1: Jak się odezwą.
3: Tak, albo jak przestaną się śmiać z jakichś dowcipów. Ja, osoba, która sama doświadczyła przemocy rówieśniczej, wie, jak bardzo ważne jest takie wsparcie tego też środowiska rówieśniczego, żeby ktoś stanął w twojej obronie, albo nawet nie zaśmiał się z jakiegoś dowcipu i po prostu razem z tobą wziął cię za rękę i przerwał ten cykl.
2: Ale też to, o czym właśnie Wiktoria wspomniała, o tym wsparciu też właśnie osób, które stosują przemoc, bo często patrzymy w taki sposób, moje dziecko doświadcza przemocy, weźcie i zabierzcie tą osobę, która stosuje.
1: Agresora.
2: Tak, dokładnie, a ten agresor nie robi tego bez przyczyny, tak? Ja wiem, że jeżeli nasze dziecko jest krzywdzone, bardzo trudno wyjść z tej perspektywy, natomiast jeśli jesteśmy dorosłym, to starajmy się też empatycznie spojrzeć na to dziecko i zapytać na przykład w klasie, jakie wsparcie dostało to dziecko, bo to, czy ono dostanie też wsparcie, będzie zależało od tego, czy ono się poczuje ważne, zauważone, czy ono gdzieś dalej będzie musiało
1: walczyć o tę
2: atencję. Tak, dokładnie, walczyć o tę atencję, bo często jest tak, że młodzi ludzie dostają jakąś atencję, tylko jeżeli to jest jakieś zachowanie negatywne, więc gdzieś uciekają się do takich zachowań, bo bardzo potrzebują dzieci z rodzin, gdzie gdzieś tej uwagi nie ma, gdzie są jakieś trudności. Wiemy też z badań, że dzieci z rodzin, które gdzie jest już jakaś forma przemocy, czy gdzieś między rodzicami, czy w stosunku do rodzeństwa, doświadczają częściej tej przemocy, częściej też ją stosują, dlatego, że gdzieś już właśnie tutaj cały ten system jest zachwiany, ich poczucie własnej wartości. Dlatego jeśli jakieś dziecko w klasie jest właśnie tak zwanym agresorem, to też powinniśmy się zainteresować, co tutaj się dzieje i czy kadra pedagogiczna też się interesuje, jaka jest sytuacja tego dziecka i jak tak naprawdę temu dziecku pomóc i jak pomóc całej klasie. Bo tak naprawdę bardzo jest ważne to, też tutaj właśnie kwestia tych świadków, że nawet jeżeli my zareagujemy w sytuacji konkretnej przemocy, to dotyczy też wielu innych osób, którym też towarzyszy wiele trudnych emocji, nie potrafią sobie często z nimi poradzić. My często mówimy na przykład w mediach o jakichś głośnych sytuacjach, o tym, co się wydarzyło. Nawet jeśli to jest kwestia już w skrajnych przypadkach próba samobójcza, tak, ucznia czy uczennicy, to jest tragedia tego dziecka, natomiast to jest też tragedia całej tej klasy, która później niesie ten bagaż doświadczeń i musi sobie jakoś z tym poradzić.
1: Miejmy to na uwadze. I odsyłam wszystkich do raportu, który jest do przeczytania. A jeszcze tutaj pani Wiktoria się zgłasza.
3: Tak, oczywiście. Jeszcze muszę powiedzieć o naszym telefonie 800-100-100. To jest telefon dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci. Jeżeli państwo podejrzewają, że dziecko może doświadczać przemocy, albo nie wiedzą państwo, jak reagować, jakiego udzielić wsparcia, 800-100-100 to jest nasz numer dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
2: Prośmy odważnie o wsparcie też.
1: Tak jest. Do tego apelu się przyłączam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do lektury raportu oczywiście zachęcam. Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, Joanna Kopycka, współautorka raportu Rówieśnicy 2026, były moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Dzięki.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Będziemy teraz rozmawiać o bieżącej polityce, w której, oj, dzieje się, dzieje. Eliza Olczyk, podcast Niedyskretnie o politykach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
1: jasno,
2: dobry.
1: Cały czas za oknem, więc jesteśmy przy Dzień dobry. Agaton Koziński, aha, Polska Press, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chociaż Agaton w takim jesiennym nastroju przyszedł bardziej.
3: Już piję herbatę,
1: tak. Tak, herbata ciepła tutaj mówi, że właśnie...
2: Ale jeszcze jesień. Bez rumu, albo bez wkładki rozgrzewającej.
1: Ja cały czas powtarzam,
3: mnie nie zaskoczy,
1: że przed nami upały 40 prawie stopniowe w weekend, więc z tą jesienią to nie przesadzajmy. A w polityce mamy co?
2: Upały.
1: Jesień średniowiecza?
2: Nie.
1: Czy jesień rządu? Jak oceniać to, co się dzieje, jeśli chodzi o całą tę, nazwijmy to, aferę szpitalną z jej kolejnymi odcinkami? Bo mam wrażenie, że zrobił nam się z tego taki serial w odcinkach, co dla rządu nie jest dobrą informacją, bo to znaczy, że ta afera będzie cały czas podgrzewana i ona cały czas żyje. Kiedy już myśleliśmy, że generalnie chyli się ku upadkowi, to wyskakuje kolejny temat, który ją podgrzewa. Czy to jest bardziej afera medyczna, zdrowotna, czy to jest afera polityczna, Eliza?
2: Nie, no to wiemy, że to jest afera polityczna. No nie ma się tutaj co zasłaniać lekarzami, że
1: no
2: to
1: ja
2: jest
1: słyszałam dzisiaj
2: wina.
1: Spór dwóch lekarzy.
2: No, ja wiem, ale że jest polityczna. taka narracja, ale nie ma się co zasłaniać, wiesz, lekarzami, którzy biorą setki godzin dyżurów, bo wiemy, że znakomita większość z nich tak właśnie robi. Wiemy, że znakomita większość z nich zarabia naprawdę niesamowite pieniądze właśnie kosztem takiej pracy, a często te dyżury tak wyglądają, że no, jak mają jakiś lajtowy dyżur, to po prostu odsypiają jakiś poprzedni dyżur, prawda? No, tak
1: dobrze,
2: to wygląda.
1: Dobrze, jeśli jeszcze na miejscu.
2: Ale czasami nie mają czasu, żeby odespać, więc to nie jest tak, że po prostu zawsze sobie przychodzą i śpią. Natomiast tutaj prawda jest taka, że kluczowa jest pan Dawid Kasprzyk, który po pierwsze oszukiwał służbę zdrowia, a właściwie cały system, bo brał dyżury, na których nie bywał, co poświadczył poniekąd, korygując swoje faktury na 500 tysięcy złotych. Tak, na 500 tysięcy. Więc on w tym czasie, i to niestety jest niestety dla niego jest do udowodnienia, że bywał w tym czasie na sesjach Rady Ursynowa, albo w telewizji się lansował, albo w mediach społecznościowych, zatem nie miał specjalnie czasu, żeby zajmować się pacjentami, zwłaszcza jak go nie było. A no, druga rzecz to są ta historia z Salonikiem, to jest druga rzecz, prawda? To jest moim zdaniem ciągle i mimo wszystko najcięższe oskarżenie, że stworzono dwa równoległe systemy w tym samym publicznym szpitalu. System dla polityków Platformy i system dla
1: całej reszty.
2: Tak, tu był Salonik z telewizorem, z fotelami i szybka ścieżka diagnostyczna, a tam były normalne historie i wiemy, że niektóre z nich kończyły się tragicznie, czyli dla polityków Platformy był Salonik VIP, a dla ludzi był SOR ze wszystkimi tego konsekwencjami, na przykład to, co dowiedzieliśmy się wczoraj, ze śmiercią w łazience. Więc to jest straszne po prostu. Ja oczywiście nie twierdzę, bo uważam, że to będzie bardzo trudno
1: udowodnić,
2: że te śmierci były wynikiem konkretnego zaniedbania. No chyba, że jest tak, jak mówił ten pan były ordynator
1: dr Emil Jędrzejewski.
2: Jędrzejewski, tak, że na przykład powodem śmierci było na przykład złe zaintubowanie, nie? Bo on tak powiedział i że zrobił to osobiście, to złe zaintubowanie przeprowadził pan Daniel Kasprzyk.
1: Dawid Kasprzyk, tak?
2: Dawid, przepraszam bardzo. To chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że obejrzałam 3 chyba sezony, ile ich tam było, nie wiem, ale wszystkie sezony The Beat. To jest serial o Sorze w Pittsburghu, bardzo dobry, który polecił mi i swoją drogą Marek Balicki, jak z nim robiłam wywiad o kondycji, o obecnej służby zdrowia. On mówi, niech pani obejrzy sobie ten serial, bo tam jest pokazane, jakie powinno być podejście do pacjentów, jak pacjenci powinni być zaopiekowani i co się w ogóle dzieje na tych SOR-ach, jak wygląda praca na tych SOR-ach. No więc tam po pierwsze koordynatorem, no nie jest człowiek bez specjalizacji, tak? Tylko najbardziej fachowy lekarz, który ma pod sobą iluś tam innych lekarzy, też i studentów, bo to jest też szpital akademicki i bardzo często bierze udział w naprawdę skomplikowanych procedurach przeprowadzanych na tym SOR-ze. I on jest po prostu tą ostateczną wyrocznią. Co zrobić? No, jakoś sobie nie wyobrażam, że pan Dawid Kasprzyk mógłby odegrać taką rolę, nawet w przybliżeniu. Może lepiej zresztą, że nie odgrywał.
1: Agato, jak ty oceniasz całą tę sytuację, łącznie z tym wywiadem z doktora Jędrzejewskiego, który no, stawia bardzo mocne zarzuty, że wskutek właśnie tego, że ów młody człowiek, młody były już radny Koalicji Obywatelskiej, czyli ten Dawid Kasprzyk bez specjalizacji, przez to, że on zarządzał SOR-em, to dochodziło tam do śmierci pacjentów, bo to jest, do tego sprowadza się to
3: zajęła się tym wszystkim prokuratura. Słuchałem uważnie dzisiaj konferencji rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, pana Skiby, który potwierdził ten fakt. Minister Żurek w porannym wywiadzie ogólnie mówił o liczbach przypadków, podał liczby bez konkretów. Tutaj zostało ukonkretnione, że ta śmierć w łazience miała miejsce i śledztwo w tej sprawie jest w toku. Nie zostało zamknięte, także no, już wiemy na pewno, no bo jak się słuchało doktora Jędrzejewskiego wczoraj, no to momentami aż to było po prostu tak niewiarygodne, że wydaje mi się, że każda osoba słuchająca tego zadawała sobie pytanie. To niemożliwe, to musi być jakiś wariat, konfabulant, no tak nie może być. No. Takie historie są po prostu niewyobrażalne, jednak jest... we wszystkim, no, u władzy, ludzi służb, ludzi, którzy mają jakieś wąskie specjalizacje i pełnią, mają plakietkę państwową z orzełkiem, gdzie jest napisane jest tym, tym, tym i tym, ma takie i takie kompetencje, to domniemanie tych kompetencji jest. Nie przychodzimy na SOR, nie przychodzimy na policję, nie dzwonimy na straż pożarną, czy do gazowników, i nie zadajmy im serii pytań sprawdzających ich kompetencje. Domniemanie kompetencji zawsze w takich sytuacjach istnieje i to na tym polega zaufanie publiczne. To jest zawód zaufania publicznego. I tutaj właśnie podważenie tego zaufania publicznego, moim zdaniem właśnie, że to domniemanie było całkowicie bezpodstawne, to jest jeden z najgroźniejszych zarzutów tej kwestii. Domniemaniem zaufania publicznego była sprawa łowców skór z 2002 roku, podważeniem domniemania kompetencji była sprawa afery taśmowej, że ludzie, którzy spodziewaliśmy się, że są najlepiej przygotowani, bo sprawują władzę, czyli są świetnie do tego przygotowani, zwyczajnie dealują przy drogim winie jeszcze kupionym za państwowe pieniądze. To było takie najbardziej bulwersujące w tamtej sprawie i to jest, ta sprawa ma tutaj bardzo podobny odgłos. Sprawa się różni w wielu szczegółach od tych spraw, które przypomniałem przed chwilą, ale moim zdaniem jeden jest wspólny mianownik, atmosfera, jaka wokół tego wyrasta. Atmosfera, że właśnie ludzie, którzy są służbą, którzy my wszyscy naszymi podatkami zrzucamy się na nich, to nie dość, że oni z tymi podatkami postępują co najmniej lekką ręką. Teraz nawiązuję do prestiżowej marki samochodu, jakim jeździł pan doktor Kacprzyk, tudzież do informacji o jego pensji, ale nie tylko. Akurat informacji o pensjach lekarzy w ostatnich dniach pojawiło się całkiem sporo.
1: Okazuje się, że są wysokie.
3: Tak, tak. 5000 lekarzy podobno, ponad milion rocznie. Ciekawe, dlaczego nikt nie policzył tych kilkaset tysięcy, no bo 800 tysięcy wydaje mi się też całkiem przyzwoitą pensją. No, oczywiście jest tam, musimy na to brać, że to jest rynek pracowników, nie pracodawców wśród lekarzy, bo lekarzy jest zwyczajnie zdecydowanie zbyt mało. A okazuje się, że lekarze są grupą zawodową, która bardzo skutecznie umie się skupić wokół własnych interesów i wymusić adekwatne stawki. My jako dziennikarze bardzo im zazdrościmy tej umiejętności. No ale to już zostawmy na boku. W tym sensie sprawa będzie rozwojowa. No i sprawa będzie rozwojowa, bo po pierwsze jest powszechne oburzenie społeczne, powszechne oburzenie społeczne rozgrywające się w kilku wymiarach. To jest bardzo groźne dla ekipy rządzącej, bo to jest rozgrzeszenie. No kurczę, nie ma pieniędzy, do specjalistów stoi się 2 lata, jeżeli to jest dobry specjalista. No,
1: rozmawiamy o podniesieniu składki zdrowotnej.
3: Rozmawiamy o podniesieniu składki zdrowotnej, tymczasem tak naprawdę wychodzi na to, że
1: zrzucamy się na pensję,
3: tak, że nie będzie kupował,
1: no,
3: sobie, jeszcze będzie kupował droższe samochody z rocznych zarobków. No właśnie, no, to jest jednak... nie tak się umawialiśmy jako społeczeństwo, także to jest bardzo oburzające. Plus właśnie ten styk polityki i służby medycznej, o czym mówiła redaktor Olczyk przed chwilą, no jednak moim zdaniem to jest bardziej bulwersujące niż salonik VIP-u, czyli oczywiście to musi się potwierdzić, ale te zarzuty doktora Jędrzejewskiego, że ludzie umierali na SOR-ze przez błędy Konowała, który sobie rościł prawa do sprawowania kierownictwa,
2: tak to będzie interpretowane. To może być bardzo trudne do udowodnienia, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak masz młyn, wiesz, na SOR-ze, mnóstwo ludzi i przychodzi jakiś człowiek, który owszem zostaje przyjęty, zbadany, a potem idzie do łazienki i w tym młynie nikt nie zauważa, że on poszedł. To takie nieszczęścia się zdarzają.
3: Przy łowcach skór, nawet przy aferze taśmowej, mówię o epoce, jakie się rozgrywały tamte sprawy, ta logika by zwyciężyła. Natomiast dzisiaj żyjemy w tak brutalnej logice tymczasowości. Kliknie się albo się nie kliknie, a czy to prawda, czy nieprawda, to potem się ustali.
2: Tak, ale my jednak...
3: Kliknęło się, czy nie kliknęło?
2: Ale my jednak powinniśmy... my powinniśmy, ale w bardziej wyważony sposób.
3: My powinniśmy, no. Bo jesteśmy starej daty dziennikarzami i dobrze przygotowany rzemiosło, ale
2: że
3: też...
2: Uważamy, że jednak ludziom nie należy robić wody z mózgu.
3: Tak, ale ponieważ też każdy z nas by ten wywiad z tym doktorem Jędrzejowskim przeprowadził, no bo jest świadkiem historii, ma autorytet, wiarygodność.
1: On chciał pewne rzeczy też powiedzieć pod nazwiskiem.
3: On chciał te nazwiska powiedzieć pod nazwiskiem. No, każdy ten wywiad by przeprowadził, a bardziej mówię o rzeczywistości współczesnej mediów i percepcji ludzi. Bardzo mocno się zmieniła percepcja ludzi. Dzisiaj już nikt nie interesuje się, co się dzieje z daną sprawą po kilku tygodniach. Liczy się pierwsze wrażenie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. O tym mówię i pierwsze wrażenie jest wstrząsające i będzie bardzo trudno je odkręcić. Natomiast to, co jest najgroźniejsze, bo tu właśnie przychodzę... Właśnie
1: zaraz
3: to jest...
1: o politycznych tych
3: właśnie to, ale moim zdaniem tutaj wolałbym się na nich jednak skupiać, bo to służba zdrowia to upłyniemy.
1: Dobrze, ale mogę tylko w takim razie jedno pytanie zadać. Czy ten wywiad tego doktora Emila Jędrzejewskiego jakby był ważny, zrobił na tobie, Eliza, wrażenie? Czy ty uważasz, że tam jakby za mocne oskarżenia poszły bez dowodów?
2: To znaczy, ja bym powiedziała tak. On miejscami to absolutnie mną wstrząsnął, a konkretnie wstrząsnął mnie ten fragment, kiedy on mówi, że z powodu złej intubacji umarł pacjent, bo to jest rzecz, którą można w ten sposób udowodnić, że dany lekarz wykonał dany zabieg, to przecież wszystko jest w dokumentacji. Daną procedurę i później w wyniku tej procedury albo po tej procedurze pacjent zmarł. To jest dla mnie absolutnie wstrząsające.
3: Powinno być to do udowodnienia, ale do sprawdzenia.
2: To powinno być do sprawdzenia, ale też miałam wrażenie, że pan doktor trochę jakby uciekał od niektórych pytań, a miałam wrażenie, że redaktor Stanowski nie chciał go za bardzo przyciskać i sądzę, że nawet go rozumiem, no bo jest teraz pod taką presją medialną i polityczną doktor Jędrzejczak, tak?
1: Jędrzejewski,
2: przepraszam bardzo, że może dociskanie go nie byłoby dobrym pomysłem, zwłaszcza, że później redaktor Stanowski mówił, że jemu się w ogóle głos łamał w czasie tego wywiadu, że było widać, że naprawdę bardzo ciężko to wszystko znosi, więc być może w takich warunkach rzeczywiście nie powinno się dociskać takiego człowieka, ale ja czekam po prostu na to przesłuchanie poniedziałkowe z pełnomocnikiem, bo to, że on powiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania prokuratury bez pełnomocnika, to rozumiem doskonale.
3: To jest za delikatna kwestia, tak?
2: Tak, to jest zbyt delikatna kwestia. A to, że prokuratura mimo wszystko postanowiła go przesłuchać, zamiast od razu powiedzieć, proszę bardzo, to w poniedziałek, proszę się stawić z pełnomocnikiem, to oni tam mu zadali ileś tam pytań po to, żeby on na niej nie odpowiedział.
3: To jest niestety przekleństwo współczesności polskiej, że jest ta tymczasowość, że musi być wszystko nagle, bo jak coś się teraz nie wydarzy, to już nie wydarzy nigdy, bo za tydzień to nie ma żadnego znaczenia. Stąd moim zdaniem...
2: To ma znaczenie kolosalne, co on odpowie za tydzień.
3: Przepraszam, ma znaczenie

0: rozgrywa się cała polityka, czyli na wyborcach. A wyborcy usłyszeli to, co usłyszeli. Moim zdaniem jeszcze bardziej szokujące od tej nieudanej intubacji, od śmierci w toalecie, jest to sformułowanie, że traktował pacjentów jak fantomy. Bo fantomy, nie dość, że facet za nasze wyprowadza ciężarówkami samochody i pieniądze z budżetu, to jeszcze nawet nie udaje, że mu zależy na tych pacjentach. On wszystko musiał monetyzować i to w taki najbardziej cyniczny, taki zapachniało takim krwawym kapitalizmem początku lat 90., od którego wszyscy chcieli uciekać.
1: No, i że uczył się wszystko tam
0: wyglądało to źle i to wrażenie naprawdę pozostanie na długo.
1: O politycznych konsekwencjach i o reakcjach politycznych za chwilę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o aferze szpitalnej i o tym, co się wokół niej dzieje, także o jej politycznych konsekwencjach będziemy za chwilę mówić. Z Elizą Olczyk z podcastu Niedyskretnie o politykach i z Agatonem Kozińskim z Polska Press. No właśnie, jak oceniacie w takim razie reakcję Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska na to wszystko, co się dzieje? Czy to jest taka strategia na przeczekanie? Bo wszyscy się spodziewali, że może jakieś trzęsienie ziemi będzie, nie wiem, jakaś rekonstrukcja rządu, jakieś dymisje się posypią, jak to było przy poprzednich tego typu dużych aferach. No ja cały czas przypominam sobie aferę hazardową, gdzie pół rządu zostało zdymisjonowane po prostu i lekką ręką przez Donalda Tuska. Kilku ministrów, wiceministrów, szef klubu. No tam rzeczywiście gęsto. No a teraz jakby tak nie. Donald Tusk czeka.
2: A nie. To porównanie z aferą hazardową jest całkowicie nieuprawnione. Mhm. Ten podobieństwo jest bardzo pozorne z prostej przyczyny. W aferze hazardowej Donald Tusk chciał. On nie wywalił pół rządu. Mhm. On wywalił wszystkie

0: i Schetynowców.
1: To, który chciał wybrać.
0: Tak, bo widział, że Schetynowcy, po prostu frakcja Platformy Obywatelskiej skupiona wokół Grzegorza Schetyny, zajmuje zbyt dużo miejsca we władzy. I on po prostu bał się, że straci władzę. Zresztą pamiętamy, Grzegorz Schetyna kołysał tą łódką Platformie Obywatelskiej do samego
1: Ale
0: końca.
1: Ale efekt był, że generalnie jest afera, jest reakcja. Tylko, a tutaj jest afera, nie ma reakcji.
0: Znaczy, dwie kwestie. Po pierwsze, Donald Tusk miał ludzi, których chciał się pozbyć i pretekst mu sam wpadł w ręce. Super, wykorzystał tę okazję. Po drugie, tamta sprawa się wydarzyła, była zamknięta i koniec. Mhm. A tutaj to jest moim zdaniem najbardziej blokujące jakiekolwiek próby, bo rekonstrukcja rządu moim zdaniem będzie, tylko to nie jest moment na rekonstrukcję rządu. Nawet w demisjonowanie jednego symbolicznego ministra, żeby pokazać, że działamy. Wspomniałem wcześniej rzecznika pana Skibę konferencji. On też jest cały w nerwach, trząsł się, uważam, dziennikarzy, tak. Bo oni mają ogromny problem z tą sprawą, która składa się z dwóch części. To nie jest wywiad doktora Jędrzejewskiego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Sprawa się zaczęła w tamtym tygodniu. Pojawił się jeden element. Najpierw pojawiły się, że 1,6 milion pieniądze tego doktora Kacprzyka i samochód. To było bulwersujące same w sobie. Drugi element. Salonik VIP.
1: Tak.
0: No to już redaktor Olczyk twierdzi, że to najważniejszy element układanki. Ale są tacy, którzy na przykład mieszkańcy Żywiecczyzny twierdzą, że wcale nie najważniejszy, bo najważniejszy jest pani poseł Pępek, która się wbiła w kolejkę w szpitalu, nie czekając na nich wszystkich. I ja jestem gotów uwierzyć, że rzeczywiście gdzieś tam w Żywcu ta sprawa jest dużo ważniejsza niż kwestia szpitala
1: południowego. Jeszcze powiedziała, że powinni jej dziękować, że się pojawiła. Tak. Niesamowitego.
0: I kolejny zwrot akcji, czyli ten wczorajszy wywiad. I cały czas o jednej rzeczy wiemy, że wszyscy ją wiedzą, ale nie została upubliczniona. Lista pacjentów w salonu VIP. Moim zdaniem te wszystkie wyprawy posła ministra Łukowicza, który rzeczywiście jako szalały biega od medium do medium i ciśnie z całej siły. No pokażcie tą listę VIP-ów, Bo tam moim zdaniem są bardzo grube nazwiska, natomiast ujawnienie tej listy, każdym kryzysem jest tak. Najgorsze, co ma się wydarzyć, niech już się wydarzy, bo wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy i możemy odwracać rzeczywistość. Jeżeli trzeba, to robimy korekty, zwalniamy, wywalamy, wsadzamy do więzienia, wracamy, albo zmieniamy temat, przekierowujemy uwagę, uderzamy w sygnalistę. No, różne techniki działania można zrobić, ale musi się proces skończyć. Afera się kończy i zaczynamy kontrakcję. A tu jesteśmy tak się w środku. Zaczną jakąś akcję, a nagle się okazuje, że uwaga znowu wraca, bo pojawiają się nazwiska saloniku VIP. Albo pojawia się jeszcze dwóch kolejnych lekarzy, nie wiem, szpitala Bielańskiego, dajmy na to, czy jakiegokolwiek innego. Bielański powiedziałem, bo jest na północy Warszawy, żeby nie było wszystko, że na południu.
1: Brudnowski jeszcze wchodzi w grę, bo tam pan Kacprzyk też pracował,
2: dorabiał.
0: Albo niech wybuchnie skandal, bo w sumie dlaczego nie, kontrolowana również spółki przez miasto w tramwajach warszawskich. Pobudowali tyle tych nowych tras tramwajowych, ktoś się doszukał, że te zamówienia były dwa razy za drogie. No nie mam do tramwajów, po prostu daję przykład, że ta sprawa jest rozwojowa w bardzo wielu kierunkach.
1: Czyli rząd nie reaguje, znaczy premier nie reaguje, bo ciągle czeka, bo nie wie, co jeszcze wypłynie.
0: Moim zdaniem absolutnie tak. I dlatego wszystkie rozmowy z platformersami, z członkami rządu, to jest albo nie mówią nic, albo jest po prostu ton histeryczny. No jednak minister Arłukowicz, który generalnie niezbyt się wyrywa, on mało chętnie rozmawia z mediami.
1: Teraz jest wszędzie.
0: Bo tak po ludzku mu się nie chce. To nagle mu się chce bardzo i widać, jakie emocje w tych jego wystąpieniach są. Właśnie dlatego, moim zdaniem, on ma świadomość, że walczy o swoje polityczne życie, walczy o życie polityczne swojej formacji i moim zdaniem on ma świadomość, jaki to jest kalibru sprawa, bo oni wiedzą, co tam się działo. Jedyna rzecz, jakiej nie wiedzą, to nie wiedzą, co wiedzą media,
2: tak.
0: I kiedy media to upublicznią. I to jest, pamiętajmy tą historię z wjazdem do redakcji Wprost 2014.
1: Pamiętamy.
0: Nie szukam analogii między tymi sprawami, ale pewna mechanika rozwiązywania. Oni wtedy wjechali do redakcji Wprost, bo też nie wiedzieli, co oni tam jeszcze mają. Ile tych jeszcze taśm? No podobno ta piwniczka jest tam w 10% wykorzystana z tymi taśmami. Taka jest miejska legenda
1: przynajmniej. Dlatego była ta walka o laptopa.
0: I dlatego walczyli o laptopa, bo wreszcie chcieli to skończyć, bo nie można kontratakować, czegokolwiek zrobić, jak sprawa nie jest zamknięta. To jest dokładnie ta sama sytuacja.
1: Eliza, czego byś oczekiwała od premiera Donalda Tuska? Co się nie wydarzyło i dlaczego?
2: No, ja to od premiera Donalda Tuska niczego nie oczekuję, bo powiem brutalnie, nie moja małpa, nie mój cyrk. Mm-hmm. Niech on sam się zmaga z tym problemem. Ten układ, jaki się wytworzył w Warszawie i na całym Mazowszu, on temu patronował. No przecież do czego to jest podobne, żeby marszałek Adam Struzik był marszałkiem dorobkiem 25 lat. Kiedyś
0: bo wcześniej kierował szpitalem.
2: Tak, właśnie. Kiedyś przed ostatnimi wyborami taka samorządowymi.
0: Taka piękna kariera Dawida Kacprzyka tuż przed 30.
2: Mogę?
0: Przepraszam.
2: Przed ostatnimi wyborami samorządowymi byłam w jednym radiu i tam mnie redaktor prowadzący pytał wszystkich po kolei, kto wygra wybory w Warszawie i na Mazowszu. Wszyscy się krygowali, a ja powiedziałam wprost, ja mogę powiedzieć, marszałkiem sejmiku zostanie Adam Strudzik, a prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Na co prowadzący mówi, no to po co my te wybory robimy? Ja mówię, nie wiem, no równie dobrze można by
1: ich nie robić.
2: Te dwa, tak, by ich nie robić, bo wiadomo, kto zostanie. No jeżeli się tworzy taką sitwę przez 25 lat, to jest układ sitwiarski. To już cudów nie ma. I do tego od 2005 roku nieprzerwanie, bo Strudzik jest dłużej, nieprzerwanie rządzi Platforma w Warszawie. Efekt jest właśnie taki. Patronem tego układu jest między innymi Donald Tusk. Niech się teraz z tym boryka. Natomiast ja tutaj muszę się zgodzić z Agatonem, że on się zachowuje bardzo podobnie jak przy aferze aferze taśmowej. Tam też cały czas starał się bagatelizować sprawę. Mówił, no ale co się takiego stało? No trochę poprzeklinali, trochę poplotkowali. No,
0: a za wino oddali przecież, nie?
2: Tak, no a za wino, no ale za jedzenie już nie, przynajmniej nie Radosław Sikorski, tak. Więc nic się takiego nie wydarzyło. I o co w ogóle cała ta sprawa? To przecież oni są poszkodowani, bo oni zostali nielegalnie podsłuchani. I teraz mamy dokładnie ten sam modus operandi. Nic się takiego nie stało. Kłócą się lekarze, system jest zły, to wiemy. System jest zły od dawna.
0: Jest niska, tak.
2: Od dawna jest zły system.
0: I już właśnie miałem go naprawiać, ale no, jak tutaj, państwo pytacie, to już.
2: No tak, no i trzeba to zmienić. I trzeba ujawniać te pensje i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy nic się nie wydarzyło. Więc po takim podejściu do afery taśmowej, jak wiemy wszyscy, Platforma Obywatelska straciła władzę rok później i do dzisiaj uważa, że to z powodu afery taśmowej. I ja tak myślę, że po tej aferze za rok, bo to dokładnie ten sam timing.
1: Tak, czerwiec 2014.
2: Tak jest.
1: 9 czerwca tak. Pierwsza taśma się ukazała.
2: Jedyna różnica polega na tym, że Donald Tusk nie wyjeżdża do komisji.
0: Jeszcze nie ma września.
2: Jeszcze nie ma września, to prawda. A o tym, że wyjeżdża, dowiedzieliśmy się w sierpniu.
0: Dwa dni wcześniej. Nie, no dwa dni wcześniej.
2: W sierpniu.
0: Dwa tygodnie wcześniej się zaprzeczał.
2: No. Także może, ale jeżeli zostanie tutaj na miejscu, to jest ta jedyna różnica. Ale on w tej chwili już się tak zachowuje, jakby go nie było po prostu. Mm-hmm. Jest bardzo wycofany. Wrzuca te posty typu, no tam mało wiarygodnie. Wypadł no,
1: skandaliczny
2: ten sygnalista,
1: był ten spis bardzo.
2: Ale oczywiście, że skandaliczny. No może już w ogóle niech feruje wyroki i mówi w demokracji takiej, jak my ją rozumiemy. Pan sygnalista zasłużył na 25 lat więzienia.
0: Tylko pamiętajmy jednak, w jakiej rzeczywistości operujemy. W czasach 2014 roku, skoro już do tej analogii się przyzwyczailiśmy, za aferą taśmową, pi razy oko była w Polsce jedna prokuratura, która pi razy oko była uznawana jako rzeczywista prokuratura zajmująca się merytorycznie pracą prokuratorską i jakieś tam postępowanie, no co sądzimy o pracy prokuratorów i którzy weszli w bliski kontakt z redaktorem naczelnym Tygodnika Wprost. To oddzielna sprawa, no ale to się ten mit jakiejś takiej merytorycznej, tego domniemania kompetencji prokuratury wtedy się jeszcze utrzymywał
2: no,
0: dosyć
2: naprawdę?
0: W 2014.
2: No, moim zdaniem nie było takiego mitu. No akcja z wyrywaniem laptopa.
0: Ale on
2: przez...
0: właśnie wtedy ten mit dopiero zaczął być podważany. Tak. Natomiast dzisiaj wszystko jest absolutnie w 100% polityczne, no bo mamy dwie prokuratury. No i prokuratorzy, którzy wyjaśniają tą sprawę, oni mają absolutnie, i to wszyscy mamy tego 100% świadomość, przy tak skonstruowanym systemie, jaki nam się, jak prokuratura, zresztą kilka innych instytucji nam się przepotwarzyła, ci prokuratorzy walczą o swoje życie. Oni istnieją tylko i wyłącznie w tym obecnym układzie władzy, bo jakkolwiek układ władzy się zmieni, jeżeli to będzie zmiana inna, jak zamiana miejscami między PSL-em i Platformą Obywatelską, tylko jakaś szersza rekonstrukcja władzy, czyli dojście do władzy prawicy, prokuratura pana Korneluka natychmiast idzie pod wodę ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ja słuchając dzisiaj rzecznika pana Skibę, nie miałem absolutnie żadnych wątpliwości, że on wie, że ta sprawa może ich zatopić i wie, że jeżeli ich zatopi, to zatopi ich w sensie nie tylko metaforycznym, politycznym, ale w dosłownym.
2: No, ale przypominam, że prokuratora nie można tak po prostu wylać z roboty. Jako można, można go tam odesłać, tak jak kiedyś panią prokurator Ewę Wrzosek
1: do
2: Pcimia Dolnego i tyle.
0: W 100% prawda, świetnym potwierdzeniem tego jest prokurator krajowy pan Balski. Też go nie można było nic z nim zrobić. A proszę, albo pan Ostrowski, zastępca pana Balskiego.
2: Ale prokuratorem, nie został wylany z roboty.
0: No dobra, ale jeździ sobie na motocyklu. Do tego się wprowadza jego funkcja. No
2: przecież czasami to jest przyjemne zastępstwo.
0: Tak, zwłaszcza zimą. Ale ten, wracam do tego, to jest ten, nawet jeżeli krzywda fizycznie im się nie stanie, no to tracą wpływy, tracą władzę, tracą
1: ale
0: pieniądze,
1: ale zgadzasz
0: wszystko.
1: Się z tą diagnozą, że to jest coś, co zmiecie rząd za rok? Że
0: nie,
1: to będzie
0: moim zdaniem będzie to bardzo ciężkie, ale jednak jest ścieżka przejścia do tego, do jakiejś takiej, żeby to suchą nogą na końcu, raczej pomoczą się na pewno, no ale nie pomoczą się na tyle, straty będą, ale moim zdaniem te straty mogą częściowo ograniczyć na tyle bardzo, że w przyszłorocznych wyborach będą walczyć do samego końca. Jest to trudne, podkreślam jeszcze raz, no bo pamiętamy, afera taśmowa skończyła się totalną katastrofą Platformy Obywatelskiej w 2015
2: no nie,
0: roku.
2: Wcale nie, nieprawda. Całkiem dobrze wypadli w wyborach. Oczywiście przegrali z PiS-em.
0: No i PiS zyskał samodzielną władzę.
2: I PiS zyskał samodzielną władzę, ale to za sprawą lewicy, która pokpiła taki system, prawda, dochodzenia do Sejmu.
0: Przepraszam, doprecyzujmy. Ja to, co powiedziałem, że przegrali z Ketesem, to mówię, że stracili władzę i przez 8 lat nie wrócili. To nazwałem ten. Natomiast mówię, że widzę trudną, ale jednak realną ścieżkę przejścia do tego, żeby walczyć dalej o zachowanie władzy.
2: A ja nie widzę takiej ścieżki.
0: No ja widzę taką ścieżkę.
1: Że to ich pogrąży jednak.
0: Widzę taką ścieżkę w sytuacji następującej. Po pierwsze, oni też wiedzą, co zrobili nie tak w aferze taśmowej. Uczą się na własnych błędach, czyli jednak tutaj jest. Po drugie, nie ma takiej sytuacji, której prawica nie jest w stanie zepsuć jakimiś wewnętrznymi...
1: Przegrzać
0: albo znowu Morawiecki kontra Ziobro się zderzą i albo Ziobro zacznie
2: albo opowiadać... Albo Bąkiewicz pojedzie do Berlina i zacznie krzyże stawiać.
0: Nie ten tydzień, pewnie tydzień temu byśmy o tym rozmawiali. Moim zdaniem akad dwóch z Bąkiewiczem był całkiem dobrym ruchem, ale politycznie korzystnym dla PiS-u. Ale to inny temat. Natomiast oni mają cały czas jedną kartę do zagrania. To jest to, co różni zasadniczo obecną aferę Szpitalgate od afery taśmowej, to jest to, że to jest tak naprawdę pierwsza duża afera. No była ta afera z KPO, ale to tam było tam mimo wszystko inny kaliber. Taka pierwsza bardzo mocna, bardzo hucząca ta afera, ale jednak pierwsza. A afera taśmowa była entą po Amber Goldach, po zabraniu pieniędzy z OFE i tak dalej, podniesieniu wieku emerytalnego. Tam Platforma zrobiła bardzo dużo niepopularnych rzeczy i była mocno obciążona. I afera taśmowa to była nie kropla, tylko wiadro przelewające czarę goryczy. Ale już było przygotowane. Tutaj nie ma przygotowanego takiego gruntu. To są zaledwie 3 lata rządu, a nie 7, jak wtedy zużycie jest władzy dużo mniejsze, nie ma tych obciążeń. A po drugie, cały czas jest to, co Platformę pogrążyło, nawet nie afera taśmowa, tylko reakcja na aferę taśmową. Reakcją na aferę taśmową był rząd Ewy Kopacz, który był totalną katastrofą w każdym tego słowa znaczeniu. Jeżeli oni cały czas mają jedną kartę do zagrania, we wrześniu właśnie ta wzmiankowana rekonstrukcja, nowe otwarcie, pewnie jakieś propozycje programowe i tak dalej. Jeżeli to przygotują dobrze, a do tego momentu zdążą choć trochę nadwątlić siłę uderzenia, rozmydlić
1: więc...
0: przez wakacje pan
1: Dobra,
0: Emil...
1: Agato, daj się odnieść
2: Dobra.
1: Elizie.
2: Właśnie, bo daj ty się strasznie odnieść gadasz Elizie. Dużo.
1: Daj się odnieść. Ja
0: nie, po prostu zostałem tu zaproszony?
1: Tak, ale jest dwójka gości.
2: Ja bym też chciała coś Eliza. Powiedzieć. Ja uważam, że ta afera jest nie do przejścia suchą nogą dla Platformy, dlatego, że ona dotyczy zupełnie innego obszaru niż afera taśmowa. Wtedy ludzie mogli się poczuć urażeni, że piją i obianają się ośmiorniczkami za nasze, że mówią, że za 6 tysięcy to pracuje tylko złodziej albo idiota. Wtedy właśnie mniej więcej taka była chyba średnia pensja. tak mogli się poczuć urażeni, a teraz będą, znaczy mogą się poczuć egzystencjalnie zagrożeni, ponieważ ochrona zdrowia to jest sprawa egzystencjalna. I oczywiście w tej chwili na pierwszym miejscu, więc jeżeli nie masz zaufania do ochrony zdrowia, do tego systemu, jeżeli wiesz, że są ludzie, którzy są inaczej traktowani niż ty, to tak łatwo o tym nie zapomnisz. To naprawdę nie jest żadna uraza, że ktoś nazwał cię idiotą albo złodziejem, bo tam pracujesz za 6000 i nawet nieintencjonalnie, bo przecież pani Bieńkowska nie wiedziała, że jest podsłuchiwana i tak jej się wypsnęło. Natomiast moim zdaniem z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia. Jeżeli premier będzie usiłował udawać, że nie ma sprawy, tak jak w przypadku afery taśmowej, to przegra. Jeżeli zrobi trzęsienie ziemi w rządzie, tak samo przegra.
1: Się przyzna.
2: A przegra, to po pierwsze, że się przyzna, a po drugie, nikt nie uwierzy w to, że jakiś kolejny minister, bo to już będzie trzeci minister w ciągu 3 lat zdrowia, że jakiś kolejny minister jest w stanie cokolwiek naprawić. Nikt w to nie uwierzy. Nie wiem, czy czytaliście tekst naczelnego, wicenaczelnego Polityki, w którym on dzisiaj się żalił, że ludzie już uważają, że PiS może wrócić do władzy, że już jest taki, że każdy, kto krytykuje Nawrockiego, to jest po prostu frustratem. Już zapomnieli o tym, że PiS przejął Trybunał, prokuraturę, to, tamto, siamto i w ogóle wiadomo, z Gliszcza i Ugór i już znowu gotowi są oddać im władzę. To jest nastrój, który panuje w tamtym elektoracie, no bo nie w prawicowym, prawda?
0: No ten nastrój się tylko pogłębił po doniesieniach tego tygodnia.
2: I się będzie pogłębiał.
0: Znaczy nie, no ja dalej uważam, że dobra rekonstrukcja sporo by dała, tylko że tutaj Donald Tusk pada ofiarą własnej metody politycznej, on wokół siebie nie ma dobrych ludzi, wokół której można zrobić dobrą rekonstrukcję. Gdyby miał tego przysłowiowego Schetynę, Grabarczyka, Zdrojewskiego, ludzi
1: ławka,
0: silnych osób. Nawet ławka jest długa, tylko oni są wszyscy tacy sami. Partia jest kompletnie wyjałowiona z osobowości, a na końcu jednak ludzie szukają w polityce osobowości.
1: Zostawiamy kropkę, za chwilę wracamy.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Eliza Olczyk i Agaton Koziński ze mną w studiu. Rozmawiamy o tym, o czym rozmawiają wszyscy od paru dni, przynajmniej w mediach,
2: no jeszcze
1: w
2: kwestia
1: debacie publicznej.
2: Orderu.
1: Jeszcze kwestia orderu, ale ona w ogóle została, gdzieś zeszła na plan dalszy, mimo że jutro ta konferencja, na którą to Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie,
2: uroczyste spalenie
1: się, orderu, tak. się ma odbyć, ale chciałabym jednak przy tych szpitalach pozostać, zwłaszcza, że o tych sprawach relacji polsko-ukraińskich rozmawialiśmy dużo wcześniej, wiele razy.
2: A ja właśnie specjalnie ten temat wtrąciłem, bo...
3: No chcę o tym pogadać.
2: Nie, nie chcę o tym pogadać.
1: Ale, ale właśnie, no to może od tej strony, czy to jest wygodne dla Donalda Tuska, że afera szpitalna przykryła sprawę?
2: Nie, właśnie to jest, na tym polega tragizm. Nigdy w polityce nie dzieje się tak, że się dzieje jedna kwestia.
1: To
2: nie
1: jak jest się wali, tak, to wszędzie. Jak nie idzie, to nie idzie.
2: Właśnie
1: jak
2: o to chodzi, że Donald Tusk jeszcze, jak zaczął się ten skandal, to przekierowywał uwagę na Karola Nawrockiego, że on tutaj zawinił i tak dalej i jakoś to bypassował. W pewnym momencie zmienił zdanie, bo zobaczył, że płynie zdecydowanie wbrew nastrojom społecznym, co pokazywały kolejne sondaże. Potem jednak stwierdził,
1: no, dziwne,
2: że mimo wszystko lepiej płynąć wbrew sondażom w kwestii ukraińskiej niż wbrew nastrojom społecznym w kwestii Szpitala Południowego, ale nawet tam już nie ma substancji, żeby na co on ma przekierowywać tę uwagę. No i to będzie wielka konferencja w Gdańsku, której zdaje się największą gwiazdą okaże się Paweł Kowal. I tutaj przy całym razu dla Pawła Kowala. I co on tam pokaże? No właśnie tutaj jest ten... No, no i to jest, i to jest ten dramat, że po prostu wszystko, co mogło się skupić i pójść źle.
1: Poszło źle.
2: Dzisiaj jest 23, 24, o, Dzień Ojca wczoraj, to miał ten święto.
1: 24. Ale czy może liczyć Donald Tusk na to, że generalnie w wakacje trochę te emocje opadną i on rzeczywiście w jesień wejdzie z jakimś takim nowym otwarciem, nowym impetem? Czy to jest złudna nadzieja? Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że w tej aferze szpitalnej, tym ona się różni od sprawy chociażby KPO, która właśnie rzeczywiście wydawała się duża i rozeszła się jakoś po kościach,
3: ale
1: jest przywoływana.
3: Ale ludzie to zapamiętają sobie i przy wyborach sobie przypomną.
1: Ale w tym...
3: Te jachty.
1: Tak,
2: nie, bo
1: to
2: dopełnia się obraz, nie?
1: No
2: że
1: będzie...
2: doją nas jak mogą. Tutaj jachty, tutaj Porsche i tak,
1: ale
2: tam też się
1: nie,
2: składa.
1: Tam też nie było mediów, które tego pilnowały. To była taka rozproszona afera. Tam internauci robili te roboty, przetrzepywali. A
2: bo tam
1: tutaj
2: nie było
1: jednak
2: obrazka,
1: jest...
2: nie było kwistego obrazka.
1: A tutaj
2: obrazka.
1: Jest jedno medium, które...
2: to jest złe słowo.
1: Jedno medium, które opisało najpierw tę aferę, zaczęło i teraz pilotuje ją bardzo konsekwentnie i obawiam się, że z tym po prostu może Donald Tusk sobie finalnie nie poradzić, że tu jednak będzie ta sprawa mocno pilnowana przez kanał Zero po prostu.
3: Znaczy ja uważam, że wakacje tutaj nic nie zmienią, no oczywiście one wyciszą nastroje i być może gdyby ludziom nie przypominano, to może ta sprawa też i zniknęłaby troszeczkę z radarów, ale oczywiście wiemy, że po pierwsze będzie to przypominane, a po drugie każdy w duszy i każdy, kto pójdzie na SOR i spędzi tam 9 godzin, bo tyle się czeka na warszawskich SOR-ach, żeby zostać obsłużonym, sobie pomyśli, kurczę, a oni mieli salonik VIP i wchodzili bez kolejki i byli w 15 minut obsługiwani, czy tam w półtorej godziny.
2: Albo będą szukali saloniku VIP po całym szpitalu.
3: I będą mówili, mam tu legitymację.
2: Grupy z przewodnikiem, gdzie jest salonik
1: ale
2: VIP?
1: Ale ja się absolutnie zgadzam z Elizą, z Elizą w tym, że to jest historia i to jest afera bardzo łatwa do powiedzenia i że każdy z nas ma na koncie taką historię albo zna taką historię
2: znaczy,
1: z rodziny,
2: ja
1: z najbliższych.
2: VIP to miałem tak, ale
1: sorem,
2: na koncercie raz.
1: Sorem, że jakieś złe doświadczenia z sorem, że samemu się czekało, albo z kimś się czekało, albo ktoś czekał, albo ktoś nie dostał pomocy. Ja sama kiedyś zostałam odesłana z soru ze szpitala z jakimś po prostu bardzo niemiłym komentarzem. Musiałam szukać innego soru, który by przyjął, bo sprawa była rzeczywiście pilna i się, jak się później okazało. Więc tego typu historii, no jakby każdy to ma, każdy ma to w pamięci i kiedy czyta o takich właśnie szybkich ścieżkach, że przyjechała jakaś pani polityk, która po prostu źle się poczuła i dostała po prostu kompleksowy
3: pełną
1: pakiet
3: diagnostykę,
1: badań
3: tak.
1: W 15
3: w
1: minut.
3: W tym gastroskopie i kolonoskopie czas oczekiwania ile?
2: 3 tygodnie.
1: Więc właśnie.
3: Gdzie tam 3 tygodnie?
2: Ale nie, jej czas oczekiwania.
3: Nie, to nie, to nie mówimy Pępek. O tej, mówimy o tej jednej z
1: saloniku VIP, która przyjechała.
2: Okay. Przepraszam, myślałam, że pani
3: a czas oczekiwania to już w tej chwili na kolonoskopie i gastroskopie
1: to
3: już
1: 2 lata.
3: Do 2 lat dobija. No.
1: Więc to jest oburzające i to w ludziach być może zostanie.
2: Znaczy,
1: to
2: zostanie
1: taki efekt kuli śniegowej.
2: Zostanie tutaj
1: jakiś.
2: Bardzo wiele rzeczy, tym bardziej, że to, czego nie wiemy, jest podejrzewam podobnie, no patrząc po reakcjach członków Platformy Obywatelskiej, no oni najlepiej wiedzą, co tam się działo i
3: są w panice.
2: I są absolutnie w panice, w związku z tym moim zdaniem jeszcze naprawdę intuicja mi podpowiada i doświadczenie zawodowe, bo wiedzy oczywiście tej kwestii nie mam, ale że wiemy na razie mniej niż więcej.
1: Na razie to jest jak u Hitchcocka trochę, nie?
2: Jest to bardzo u Hitchcocka, zaczęło się od trzęsienia ziemi.
1: Jest tylko gorzej.
2: W każdej dobrej powieści kryminalnej jest 6 zwrotów akcji. Na razie jesteśmy 6. po 2 w salonik VIP i teraz wywiad wczorajszy, czyli jeszcze 4 zwroty akcji.
1: Pani jeżeli to jest Pępek dobrze... nie liczysz.
2: Pani Pępek nie, to ja go spino bardziej.
1: Pani Pępek jest bardzo
2: bohaterka, bardzo smaczna bohaterka drugiego planu, ale to jednak bohaterka
3: drugiego planu. Moim zdaniem to też jest istotny element, tak samo jak historia senatora Lenca, który też wszedł sobie... Właśnie, to był prequel. Tak, który wszedł sobie do szpitala jak do siebie i zgarnął z dyżuru, z jakiegoś innego dyżuru dwóch lekarzy, żeby zoperować
2: wrastający paznokieć. Że jeszcze nie padło sakramentalne pytanie, jakim alfabetem to jest pisane. Bo tego jeszcze brakuje nam.
3: Teraz też będzie, moim zdaniem.
2: No bo to jest zawsze wygodne i ten, także tylko, że właśnie ta gruba amunicja po stronie rządowej jest trzymana, aż oni poczują, że temat się wysycił i możemy próbować odwrócić narrację, póki co temat się nie wysycił.
1: Dobrze, a kto będzie politycznie beneficjentem tego wszystkiego, co się dzieje? Bo PiS tak trochę ruszył, ale trochę tak niemrawo. Ja rozmawiałam niedawno z Jackiem Sasinem, który na pytanie takie wprost zadane przeze mnie, czy on da sobie rękę uciąć, że w szpitalach, w których zarządzają ludzie z nadania PiSu, do takich sytuacji nigdy nie dochodziło. On powiedział, że oczywiście, że ręki nie da sobie uciąć, ale oczywiście trzeba sytuację naprawiać. No wiadomo, później była ta cała historia, którą politycy opowiadają, ale może rzeczywiście ta taka ostrożność wynika z tego, że nie wiadomo, co w tych naszych szpitalach się dzieje.
3: No, przecież PiS, jak mniemam, ma trochę samorządów, więc szpitale powiatowe są przede wszystkim w znacznej mierze, bo tych wojewódzkich jest znacznie mniej. Zatem być może tam też są saloniki VIP-u, w związku z tym...
2: Skrócona ścieżka dojścia, to jest wystarczy.
1: Albo każdy sobie robi rachunek sumienia z polityków teraz, ile razy on sam korzystał. Tak. I czy to teraz wyjdzie, czy nie wyjdzie.
3: Właśnie, bo to jest, bo tam czy korzystał, to rękę bym dała sobie uciąć, że każdy z nich korzystał, ale pytanie, czy wyjdzie. No... Ale tak czy inaczej uważam, że to jest problem, aktualna ta afera jest problemem władzy i doprowadzi do zmiany władzy. Czy beneficjentem będzie PiS, czy beneficjentem będzie Konfederacja, bo jak mi wiadomo, to oni akurat chyba żadnym szpitalem nie zarządzają.
1: Dlatego mogą tak po prostu teraz walić w jednych i w drugich.
3: Mogą, ale mają na koncie idiotyczną wypowiedź pana Sławomira Mencena, że on to najchętniej by sprywatyzował tę służbę zdrowia, więc to też ludzie nie są zainteresowani takim rozwiązaniem, prawda? Za bardzo nie ma nikogo, bo moim zdaniem lewica się nie pożywi utratą spadku poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, jeżeli do niego dojdzie.
1: Na razie nie widać.
3: Właśnie, nie widać i być może nie zobaczymy. Z aferą taśmową było tak samo. Do końca nie było widać tego spadku poparcia.
2: Ale naprawdę nie było widać tego spadku poparcia?
3: Nie
2: było. W sondażach nie było widać.
3: Nie było widać
2: ale
3: w sondażach.
2: Tak, ale ja aż sprawdziłem sobie z ciekawości sondaże z tego 2014 roku. Sondaże było tam, Platforma przekraczała 40% w sondażach. To dzisiaj brzmi po prostu jakieś bajki, tylko że no wiemy, jak te sondaże działają. No jeżeli mieli 43%, znalazłem sondaż z listopada 2014 roku,
3: to
2: wszyscy wiemy, ile warty był ten sondaż. Ja zakładam, że partie polityczne miały wtedy tak samo prawdziwe sondaże i wiedziały, jak sytuacja wygląda naprawdę.
3: No tak, ale myśmy tego nie wiedzieli.
2: Ale oni wiedzą. No jestem bardzo ciekawy, jeżeli pani Pełczyńska na Łęcz rzeczywiście jest taka asertywna, no to...
3: Czekamy.
2: Co ona powie? A czy w tym sensie, że to wcale bym wykluczył, że dynamika może być bardzo różna, bo moim zdaniem scenariusz podstawowy jest głęboka rekonstrukcja rządu pewnie we wrześniu, bo wcześniej nie ma sensu, ale może nawet wcześniej, jeżeli dynamika sytuacji będzie bardzo duża. Rekonstrukcja rządu połączona z jakimś otwarciem programowym, nie wiem, kwota wolna od podatku 40 000, czymś, jakimś pomysłem, który będzie dla wyborców jakoś wydawał się sexy i próba odwrócenia rzeczywistości i to jest scenariusz podstawowy, ale dynamika może być bardzo różna, łącznie z tym, że nic się nie zmieni, albo z tym, bo zostanie skutecznie skompromitowany pan Emil Jędrzejowski, a Kanał Zero wykupiony przez zaprzyjaźnionego oligarchę, albo w drugą stronę, przedterminowe wybory na jesieni, bo pani Pełczyńska na Łęcz powie dość i powie dość.
3: jej 15 posłów, bez jej 15 posłów śmiało rząd może dociągnąć do końca, byle tylko budżet został uchwalony, a budżet zostanie uchwalony.
2: Nie, zostanie, tak, bo będzie wszystkim PiS-owi zależało na tym, żeby rząd funkcjonował, ale Donald Tusk może pójść na przedterminowe wybory.
3: Nie pójdzie,
2: bo ratuje resztki sondaży.
3: Władzy raz zdobytej się nie oddaje, nawet
1: przedwcześnie.
2: Czyli w przyszłym roku nie będzie wyborów?
3: Nie, no będą wybory wtedy, kiedy mają być w konstytucyjnym terminie. No,
2: tutaj raz się zdarzyło, mam więcej fantazji niż moja przedmówczyni, dopuszczam możliwych scenariuszy.
1: To ja skończę, słynnym czas pokażę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Eliza Olczyk i Agaton Koziński. To był ostatni środek tygodnia w tym sezonie, przed nami przerwa wakacyjna i wracamy we wrześniu, ale ja dzisiaj o 23 jeszcze zapraszam do Pawła Krzemińskiego na Nocne Światło, a w cyklu Miłość w praktyce, granice w miłości, czy można kochać i mówić nie. To u Pawła Krzemińskiego, to był środek tygodnia w Radiu Plus, Kamila Paranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Państwa.
1: Cztery minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. To bieżące, niniejsze ma numer 2079 i jest przedostatnim w tym tygodniu, ale i też w tym sezonie 13, który jutro dobiegnie końca około godziny 1 w nocy z czwartku na piątek. Będziemy się żegnać, no powiem, pod koniec programu, w jaki sposób, ale na razie skupimy się na tym, co dzisiaj. A żeby wiedzieć, co dzisiaj, no to trzeba wiedzieć jak, czyli przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. I na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj cykl Miłość w praktyce. Będziemy rozmawiać o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie? W studiu nasz ekspert Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Tutaj Izo, mam nadzieję, że powiesz po zdaniu wszystkich egzaminów i szkoleń, przejściu wszystkich szkoleń, jak teraz brzmi w pełna twoje nazwa twojej profesji. No więc to za chwilę, a na razie dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I czekamy jeszcze, aż dołączy do nas dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Ponieważ opiekuje się mamą, no to być może nie możemy się połączyć właśnie z powodu jakichś trudności, które wyniknęły, ale liczymy na to, że z Mirą nam się uda jeszcze połączyć. To też pozostajemy, jak to się mówi, przy nadziei. Natomiast trzeba zacząć od rzeczy absolutnie podstawowej, mianowicie skoro mówimy tutaj o granicach w miłości, o tym, czy mówić nie, no to trzeba spojrzeć na to, szczególnie w tym kontekście, w taki bardzo osobliwy sposób, bo jeżeli słyszymy słowo granice, to od razu kojarzy się ono z dystansem, chłodem, odrzuceniem. Czy to jest słuszne?
2: Nie, powiedziałabym, że to jest bardziej granica, to jest bardziej informacja o tym, co jest nam potrzebne, jakie właśnie mamy potrzeby, wartości, pragnienia. I stawiając granice, dałabym raczej takie porównanie, że granice to jest trochę tak jak ogrodzenie naszego domu, że ono informuje, że ta przestrzeń jest bardziej moja, ale to nie znaczy, że do tej przestrzeni kogoś nie zapraszamy, albo że odgradzamy się od reszty świata, tylko bardziej pokazujemy tutaj na przestrzeni własnej jestem ja, a poza tymi granicami jest reszta świata.
1: No to przejdźmy już do meritum, do istoty sprawy, o której dzisiaj rozmawiamy. Czy można kogoś kochać mocno, głęboko, i jednocześnie odmawiać mu pewnych rzeczy?
2: Absolutnie tak. Nawet bym powiedziała inaczej, Paweł, że byłoby dla mnie bardzo zaskakujące kochać kogoś naprawdę głęboko, autentycznie i nie stawiać żadnych granic, bo to znaczyłoby, że właściwie zlewamy się z drugą stroną, a to jest niemożliwe, no bo każdy z nas ma różne doświadczenia, pochodzi z różnych domów, jest z różnej płci, w różnym wieku, ma inne charaktery, więc nie ma możliwości, żebyśmy we wszystkim się zgadzali. Pary, które, czy ludzie, którzy na przykład są blisko ze sobą i w ogóle się nie kłócą, to raczej budzą mu jakiś niepokój, a nie na przykład, o to super, że tak się świetnie dogadujecie, że żadnych konfliktów nie macie, bo konfliktowanie czy wyrażanie jakichś odmiennych opinii raczej pokazuje, że ja ci ufam, że ja mogę być sobą, że mogę pokazywać coś, co niekoniecznie drugiej stronie od razu się spodoba, bo właśnie bo ciebie zapraszam do mojego świata zdecydowanie bliżej niż reszta ludzi. Więc bym powiedziała, postawiała raczej taką tezę, że ciężko jest mówić o głębokiej, ważnej, karmiącej relacji, jeżeli w ogóle to nie się nie pojawia.
1: No to w takim razie jak odróżnić zdrowe granice od egoizmu?
2: Ja w ogóle mam poczucie, że egoizm nie ma zbyt dobrego PR-u, bo sam egoizm to jest jak gdyby stawianie na swoje potrzeby, ale to wszystko zależy, jak rozumiemy przez to. Bo dla mnie na przykład, jak ktoś mówi, że nie wiem, to było egoistyczne zachowanie, to w naszej kulturze bardzo często kojarzy się z tym, że bardziej pomyślałeś o sobie niż o mnie. No ale czy to nie jest egoistyczne z drugiej strony, że ja bardziej się denerwuję tym, że myślisz bardziej, Paweł, o sobie niż o mnie? No to też jest egoistyczne. No bo ja bym chciała być na pierwszym miejscu tutaj, a nie, że ty stawiasz siebie wyżej niż mnie.
1: No tak, ale my nie jesteśmy parą i nie spędzamy ze sobą całych dni.
2: No ale bym powiedziała tak, że egoistyczne zachowanie, pewnie w takim ogólnym rozumieniu, to będzie takie zachowanie, że trochę gubisz mnie z pola widzenia. I pewnie o takim egoizmie wiele osób myśli, jak na przykład powiem, no ale ty jesteś taka egoistyczna, albo taki egoistyczny. Ale myślenie o sobie, bym powiedziała w zdrowym tego słowa znaczeniu, jest bardzo dobrym, bym powiedziała, objawem funkcjonowania w relacji, bo to znaczy, że ja nie dopasowywuję się za wszelką cenę, żeby komuś się przypodobać, nie poświęcam siebie dla relacji, tylko mam gotowość i odwagę pokazywać się, jaka jestem i w dużej mierze też sprawdzać, czy komuś taka odsłona mojej osoby pasuje lub nie. I tu nie chodzi o to, żeby na przykład w ogóle nie dokonywać zmian, ale między innymi w jakiejś prawdzie dopiero możemy zobaczyć, zmierzyć się, czy w ogóle mi taka odsłona pasuje, czy nie. I czy jest jakaś potrzeba tutaj zmiany.
1: No tak, to rzeczywiście dużo daje do myślenia, co mówisz. Ale nie zmienia to faktu, że wiele osób ma poczucie winy, kiedy mówi nie. Szczególnie bliskiej osobie, kiedy musi te granice postawić i uzasadnić to właśnie jakąś własną potrzebą albo przekroczeniem możliwości przyjęcia pewnych zachowań czy sytuacji, bądź nie zgodzić się po prostu na to, że idzie coś pod prąd, wbrew tym potrzebom.
2: Boimy się mówić nie, dlatego że po pierwsze, bardzo często nie jesteśmy uczeni tego od najmłodszych lat, że mówienie nie, to z drugiej strony mówienie czemuś innemu tak. No bo jeżeli ja komuś odmawiam, to mówię w tym momencie sobie tak na robienie czegoś innego, na przykład na co nie zgodziłam się, żeby zrobić tej bliskiej osobie. Natomiast boimy się odmawiać, dlatego że boimy się odrzucenia, boimy się tego, że ktoś na przykład źle nas oceni, że właśnie pomyśli, że jesteśmy egoistyczni, że postawiliśmy naszą potrzebę na równi z jego potrzebą. Nawet bym nie powiedziała, że wyżej, tylko na równi. Czasami nawet postawienie siebie na równi kogoś, komu odmawiamy, może złościć. To jest bardzo ważne, że forma ma znaczenie. Że w momencie, kiedy odmawiamy, dobrze jest dołożyć wszelkich starań, żeby to zrobić w sposób godny, życzliwy, uczciwy. Ale nie mamy wpływu na to, czy ktoś się nie obrazi, czy nie, bo paradoksalnie bardzo często obrażają się i urażają się najczęściej te osoby, które z braku tych granic korzystały. Jak stawiamy granice, no to pokazujemy, do tej pory mogłeś mnie używać w tym aspekcie, mogłeś nadużywać, nie wiem, mojej dobroci, mogłeś prosić mnie o różne rzeczy, a nie potrafiłam mówić nie. A jak zaczynam mówić nie, no to ktoś, słysząc taką odmowę, denerwuje się i próbuje znowu wrócić do starego rozdania, no bo jemu nie pasuje to, że nagle ktoś, kto wykonywał jakąś pracę za darmo, nie wiem, w wolnym czasie,
1: nagle odmawia. Nawet nie chodzi o pracę, ale czasami chodzi o szacunek, o zauważenie drugiego człowieka w jakiejś konkretnej przestrzeni życia, w której na co dzień funkcjonujemy i jeżeli te rzeczywistość, czyli fakty, nie przekładają się na deklaracje i jakoś przepraszam, zabrakło mi słowa, bo nie chciałbym używać terminologii komputerowej tutaj, nie są wspólne z tym, co istnieje w warstwie werbalnej w tej relacji, no to zaczyna coś tutaj się okazywać, że coś nie działa, prawda? Że można wiele powiedzieć, ale na przykład jeśli chodzi o przeniesienie tego do rzeczywistości, to nagle pokazuje pewna jedna, druga, trzecia, piąta sytuacja, że czegoś nie ma, prawda? Okej. No i co? w tym momencie można do pewnego momentu to jakoś przyjmować, znosić, ale kiedy się powie nie, słuchaj, bo źle się z tym czuję, bo właśnie poczułem się zlekceważony, albo poczułem się nieszanowany, niezauważony, no to nie jest, wiesz, zrzucenie na drugą osobę jakichś rzeczy do zrobienia. To jest być może niezauważenie tego, że ta druga osoba coś robi, na przykład.
2: Tak, tylko bardzo często osoby, które nie stawiają granic, mają taką cichą nadzieję, że ktoś zauważy, że ktoś nadużywa ich dobroci. I na przykład sam się zreflektuje, że za często prosi o robienie albo, nie wiem, działanie w jakimś tam obszarze, które na przykład tej osobie, która nie odmawia, nie służy. Ale bardzo często, jeżeli nie mówimy o tym, czego potrzebujemy, to naprawdę świat tego nie wie.

0: Więc obrażania się na przykład, że no szkoda, że się nie domyśliłeś, że 10 raz mnie prosić, to może mi nie pasować. To jest moja odpowiedzialność, jaka znowu już dorosłej osoby, żeby pokazać ci, ja akurat Paweł mogę 9 razy coś zrobić, ale za 10 razem czuję się wykorzystana. A ktoś inny na przykład będzie robić 25 razy i będzie z uśmiechem na ustach to robił. I tutaj nie ma jak gdyby jednego wzorca, że odtąd dotąd to jest w porządku, a odtąd dotąd jest nie w porządku, bo to zależy, jaka jest relacja, jak często coś robimy, ile nas to kosztuje, w jakich okolicznościach przyrody to się zadziewa.
1: Wiesz, w związkach, czy w bliskich relacjach, bo mówimy o kwestiach, no, nazwijmy to szeroko rodzinnych, prawda? No ale ponieważ mówimy tutaj o miłości, no to ona w rodzinie, w tej bliskiej takiej wspólnocie może mieć różne imiona, ale generalnie no chodzi o to, żeby ona jakoś faktycznie istniała, czyli zamieniała się na ze słów albo nawet z czegoś, co jest niewyrażone, na fakty. Więc jeżeli coś nie działa w tej wspólnocie, jeżeli coś się nie spełnia, jakaś taka elementarna rzecz jak współpraca czy synergia, bo synergia to już dalszy krok.
0: Nawet współpraca czasami myślę, że nie jest elementarna, Paweł.
1: No, nie, no proszę cię, no. Ale, to jest przecież, zasadnicza sprawa w relacji. No.
0: No tak, ale czasami właśnie jest tak, że mamy nierówny, nie wiem, podział obowiązków i komuś to pasuje, że no bo na przykład weźmy sobie parę. I na przykład powiedziałabym, że częściej się spotykam z tym chociażby w gabinecie, że więcej kobiet narzeka na nierówny podział obowiązków. Już mają na przykład pracę zawodową jedna i druga strona, ale takie domowe obowiązki częściej pełnią te panie, które powiedzmy przychodzą do gabinetu. Bo nie chcę powiedzieć, że wszystkie tak mają, może te, które mają inny podział, właśnie nie są w gabinecie. I jeżeli mamy na przykład tutaj podział obowiązków taki, że po pracy ta osoba jeszcze coś robi dla domu, a druga strona odpoczywa, bo jest zmęczona po pracy, no to nie zawsze jest tutaj wola współpracy, no bo wola współpracy byłaby związana z tym, że ja muszę zrezygnować z jakiegoś swojego komfortu na rzecz robienia rzeczy, które nikt za bardzo nie ma ochoty robić. Ale musi być na przykład to zrobione. I tutaj już jak gdyby właśnie mówimy o współpracy, że druga strona jest w stanie zobaczyć, że to nie do końca jest fair, że no nie jest to taki podział obowiązków, że chętnie byśmy się zamienili rolami.
1: No ale tak, to czego tutaj brakuje? Empatii, czy spostrzegawczości, czy właśnie miłości de facto, albo umiejętności zrozumienia, czym to współdziałanie jest?
0: Ja myślę, Paweł, że potroszę wszystkiego, bo w zależności na którym etapie w związku jesteśmy, no to może być brak empatii, a może być po prostu zmęczenie, nie wiem, dniem codziennym, albo kryzys jakiegoś tam swojego wieku i tak dalej, więc myślę, że różne rzeczy mogą na to wpływać. Ale mówimy o tym, że współpraca powinna być elementarna, ale ja mam poczucie, że czasami naprawdę trudno jest nam się dogadać na bazie takiej podstawowej właśnie.
1: Wiesz, no bo być może to są zakorzenione mocno bardzo wzorce. Tak nie mam, bo wiesz, często tutaj jak rozmawiamy o różnych problemach, które nam się w życiu wloką za nami i nawet nie wiemy o tym i właśnie wyskakują w relacji, bo ona weryfikuje to, kim naprawdę jesteśmy w obliczu drugiej osoby, no to pytanie, czy te wzorce wdrukowane w dzieciństwie nie są jakimś odbiciem tego stanu wewnętrznego, tej nieumiejętności współpracy, nieumiejętności budowania wspólnoty, krótko mówiąc, czyli nieumiejętności dawania, nie wiem, miłości, szacunku, zrozumienia w takich sytuacjach, w których one są, no, nazwijmy to, powszednimi. No, ja nie chcę tutaj budować jakiejś, wiesz, niesłychanej konstrukcji, która nagle pokaże, że w sytuacjach jakichś wielkich nagle okaże się, że ktoś tam czegoś nie umiał. Nie, mi chodzi o sprawy małe, codzienne, o tę rzeczywistość, która jest od świtu do momentu zamknięcia oczu wieczorem.
0: Ale też może być, Paweł, tak, że możemy rozumieć inaczej chociażby sposób wyrażania miłości, bo dla niektórych, jak nie wiem, jesteśmy wychowani w takim poczuciu, że nie wiem, załóżmy mężczyzna stereotypowo powinien przynosić pieniądze do domu, to mu się wydaje, że on już realizuje swoją część, bo na przykład przynosi te pieniądze do domu, tylko zapominasz, że na przykład w latach, kiedy był tak wychowywany jego tato, był jedynym żywicielem rodziny, a mama zajmowała się domem, a teraz jest bardzo często tak, że dwie strony pracują, więc jak gdyby dochodzą nowe czynniki, które nie są uwzględniane na przykład w procesie wychowawczym, bo w tamtych latach taki model absolutnie mógł być jak najbardziej w porządku, jak najbardziej dobrze funkcjonował, ale czasy są bardzo zmienne i

0: może ktoś byłby nawet zadowolony, ale bardzo często ktoś może czuć, że ma za dużo i ta druga strona nie chce współpracować i pomagać na przykład zdejmować te obowiązki albo wymieniać się tak, żeby na przykład to było bardziej w ich poczuciu, w ich świecie bardziej sprawiedliwe.
1: To zrobimy krótką przerwę, chwila na refleksję. Wrócimy do Państwa za parę minut po piosence. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, czy można kochać i mówić nie, czyli o granicach w miłości rozmawiamy. Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, jest w studiu Nocnych Świateł. Zobaczymy, czy Mira Jankowska do nas dołączy. Spróbujemy się jeszcze połączyć. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to będziemy kontynuować we dwoje.
2: Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Miłość w praktyce o granicach miłości. Czy można kochać i mówić nie?

0: Izabela Kobierecka w studiu Nocnych Świateł, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. No i zamieliśmy powiedzieć, miałaś powiedzieć, jak nazywa się teraz brzmi pełna nazwa twojej profesji po wszystkich szkoleniach i egzaminach.
1: Nie, no bo ja jestem pełną gębą psychoterapeutką, ale też mówiłam ci, że mam teraz drugiego stopnia trenera treningu interpersonalnego, to jest drugie stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, do prowadzenia grup. No i to, wiesz, no ponad 20 lat w szkole, no i to takie było przekładane, odkładane, no ale teraz już mam wszystkie
0: certyfikaty, tak?
1: Tak. Już mogę tak pełną
0: gębą. Proszę Państwa, kto jest z nami, to bije brawo dla Izy.
1: Dziękuję.
0: 20 lat starań o to, żeby mieć no taki dokument, który rzeczywiście potwierdza umiejętności, co zresztą potwierdzają słuchacze. Tutaj bardzo często piszą i chwalą cię za twoją fachowość i takie głębokie spojrzenie na wiele rzeczy, więc jesteś doceniana za to, że jesteś i bez certyfikatów tutaj nawet nikt nie żądał od ciebie, ale faktem jest, że ja również w tej liczbie się znajduję i bardzo cenię twoje opinie i uwagi i twoją wiedzę. Ale wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, czyli problem z granicami, można powiedzieć, zaczyna się w dzieciństwie.
1: Dokładnie. Jak wszystko, Paweł. Kurczę, my już tyle razy to mówiliśmy, że ja czasami mam wrażenie, że wiesz, moglibyśmy nagrać to samo, ale wtedy mi się przypomina Mira, która mówi, Iza, ale być może ktoś pierwszy raz tego słucha.
0: A więc no właśnie.
1: Zaczyna się od najmłodszych lat, no bo stety, niestety, wielu rodziców bardzo chciałoby mieć pewne siebie dzieci, ale na etapie dzieciństwa chciałoby, żeby dzieci były posłuszne i żeby robiły to, co rodzice mówią. No i to czasami nie idzie w parze, jakby to najprościej powiedzieć, bo dzieci właśnie w dużej mierze testują różne granice z pierwszymi ważnymi osobami w życiu, czyli najczęściej z rodzicami, dziadkami, opiekunami, rodzeństwem. No i generalnie w momencie, kiedy wyrastamy w takim środowisku, że te granice są jakoś respektowane, albo ktoś nas uczy, że odtąd dotąd możesz, ale tu już nie. I nie mówi nam to w taki sposób zawstydzający, umniejszający, nie wiem, agresywny. To możemy się uczyć, patrząc na to, czego doświadczamy, że mówienie jak ja mam, co mi pasuje albo co mi nie pasuje, jest przez świat przyjmowane. Po prostu. Więc ja się uczę, że to jest bezpieczne powiedzieć, że słuchaj, ja tak lubię, a tak to nie lubię. Tak mi odpowiada, tak mi nie odpowiada. Ale są domy...
0: Różnie to może być przyjęte, no bo możemy powiedzieć, ale to zostanie na przykład nieusłyszane albo zignorowane.
1: No właśnie, ja mówię o tak...
0: Albo ktoś powie, no słuchaj, no dobrze, okej, w porządku, ale wiesz, jest tak, że to ja tutaj ustalam granice i to, że tobie się to nie podoba, to nie znaczy, że ma mi się to podobać. I moje granice będą tam, gdzie mi się podoba, gdzie ja chcę, a to, że ty się na to nie zgadzasz, to już zupełnie inna sytuacja.
1: No i to wszystko bym podciągnęła, Paweł, pod jedno takie ważne zagadnienie, żeby sprawdzać po prostu, z jakimi intencjami my różne komunikaty komunikujemy. Nie mówię tylko dzieciom, ale w ogóle różnym ludziom. Bo na przykład to, co powiedziałeś, w zależności od tego, nie, dopóki mieszkasz pod moim dachem, to są moje warunki, to jest na przykład dla mnie pokazywanie władzy, a nie stawianie granic. Bo na przykład można to samo powiedzieć, że ja rozumiem, kochanie, że nie pasuje ci to, że nie zgadzam się, żebyś wrócił o 4 nad ranem, bo masz, nie wiem, 16 lat i ja biorę odpowiedzialność za ciebie. Rozumiem, że nie podoba ci się, że nie kupiłam tego albo nie zrobiłam czegoś, mówię tutaj wychowawczy do dzieci, ale mogę to robić z szacunkiem, Paweł, po prostu pokazując, rozumiem, że ty na tym etapie nie jesteś w stanie zobaczyć mojej perspektywy. Pewnie gdybym była w twoim wieku, też by mnie to złościło, bo sobie przypominam, że nie podobało mi się do końca, jak moja mama mi na przykład podobne rzeczy mówiła. Ale starasz się komuś wyjaśniać, z czego to wynika, dlaczego to robisz, żeby po prostu, nawet jeżeli ktoś jest nie do końca zadowolony, to że przynajmniej bardziej rozumie, dlaczego tak jest. A nie jak na przykład wielu rodziców mówi, nie, bo nie, kropka.
0: No właśnie, widzisz, tutaj być może rodzą się różne mity i legendy dotyczące granic. Jakie twoim zdaniem są najczęstsze właśnie takie fantastyczne opowieści o tym, jak to wyglądają granice w relacjach i co one oznaczają?
1: Myślę, że na przykład wiele takich mitów o mówieniu nie albo w ogóle o stawianiu granic jest właśnie związana z tym, że w momencie, kiedy postawimy granice, to stracimy wszystkie relacje. No i jeżeli chcemy na przykład stracić relacje, to można być takim twardo asertywnym, czyli taką osobą, która mówi o swojej potrzebie bez uwzględniania, jak ma druga strona.
0: Tak, czyli nie ma w tym równowagi po prostu. Jest tylko skrajna reakcja. Nie i koniec.
1: Tak, nie i koniec. Ja na przykład mogę powiedzieć, Paweł, nie zrobię tego. I to jest, teoretycznie jest to asertywne. Ale jeżeli ja na przykład bym tak robiła do ciebie, a na przykład kumplujemy się, razem pracujemy, razem gdzieś wyjeżdżamy, załóżmy, jesteśmy paczką znajomych i byś dostał kilka razy tak, to prawdopodobnie przestałbyś mnie lubić, Paweł, bo nie rozumiałbyś, o co chodzi. Normalnie, fajna dziewczyna.
0: Na pewno przestalibyśmy razem chodzić w góry.
1: Tak? Na przykład. No bo pojawia się takie pytanie, kurczę, było wszystko w porządku, o co jej chodzi, dlaczego ona teraz tak reaguje? No bo zaczyna się zastanawiać, czy ja coś zrobiłem, czy ja się na mnie obraziłam.
0: Wiesz, można zapytać jeszcze, słuchaj, czy coś się stało, jak się czujesz i tak dalej.
1: No właśnie, i jak pytasz, to właśnie najczęściej brakuje tutaj, jak mówimy nie zrobię tego, to brakuje po prostu normalnego wyjaśnienia, z czego ta twoja odmowa wynika. To nie o to chodzi, żebyś się tłumaczył z odmowy, tylko żebyś mi wyjaśnił, czyli bardziej zamykam drzwi, dlatego że nie zgadzam się na to, dlatego że, a nie, że na przykład nie, bo nie. I na przykład w dzieciństwie wiele osób tego doświadczało, że rodzice nie fatygowali się o wyjaśnienia, nie starali się być zrozumianym przez swoje dzieci, bo uznawali, że na przykład dziecko jest mniej jak gdyby ważne, czy umniejszali jak gdyby potrzebom dzieci na rzecz tego, że ja jestem tutaj dorosła i rządzę. Ale to jest, jakbyśmy pociągnęli tak trochę dalej, to jest bardziej agresywne. Agresywne niekoniecznie musi być związane z tym, że ja od razu wyjmuję pasa i kogoś biję. Agresywne może być to, że moje potrzeby są ważniejsze niż twoje. To jest też agresywne. Bo na przykład asertywność mówi o tym, że to jest taka umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą lub osobami, gdzie w sposób łagodny, stanowczy, ale też uczciwy mówię drugiej stronie o swoich potrzebach, pragnieniach, opiniach przy jednoczesnym szanowaniu czyjejś opinii, czyjejś potrzeby, czyjejś pragnień. To nie jest tak, Paweł, że jak ja jestem asertywna, czy jak ja powiem na przykład coś, to ty dokładnie musisz się zgodzić z tym, co ja mówię, bo wtedy jak gdyby nie daje ci prawa do tego, że to możesz mieć inaczej. Ale ja na przykład mogę pokazywać różnicę, nie umieszając tobie, nie obrażając się, nie wyśmiewając cię. Mogę po prostu powiedzieć, rozumiem, Paweł, masz inaczej. Przykro mi, że akurat w tym temacie na przykład się nie spotkamy, ale nie muszę, nie wiem, obrażać cię, tylko dlatego, że nie masz tak jak ja. A na przykład bardzo często w takich mitach mówi się też o tym, że bycie asertywnym, czyli bycie też taką osobą, która właśnie stawia granice, to jest takie bycie bezczelnym. Tylko taki biały rękawiczka.
0: Nie, no właśnie tutaj cała istota asertywności polega na tym, żeby być harmonijnym, równoważnym.
1: Oczywiście, że tak.
0: Mieścić się w tej przestrzeni bardzo szerokiej między przemocowym a uległym zachowaniem.
1: Oczywiście, że tak, ale na przykład ktoś mówi, ja na przykład się nie zgadzam na to, bo jestem asertywna. To nie do końca jest asertywność. To, że na przykład ty powiesz, ja teraz się zachowuję asertywnie, dlatego tego nie zrobię. To nie jest jeszcze asertywność. To, że nawet nazwiesz to asertywnością.
0: Tak, to może być absolutna niechęć, prawda?
1: Tak, i to jest na przykład czasami właśnie, bym powiedziała, jak ktoś widzi takie zachowania kolegów, koleżanek czy współmałżonków, że na przykład to jest bardziej właśnie niechęć po drugiej stronie. A tutaj w asertywności raczej byśmy mówili o takich zachowaniach, że ja mogę postawić granicę, powiedzieć, że czegoś nie zrobię, ale dbam o to, żeby podać ci powód, dla którego tego nie robię. I jeżeli widzę, że na przykład to jest dla kogoś trudne do przyjęcia, to potrafię też zadbać o relację i powiedzieć ci, Paweł, to nie jest nic osobistego, po prostu jestem tak przemęczona, że dlatego na przykład tego nie zrobię, nie dlatego, że przestałam kogoś lubić, albo że na przykład, nie wiem, jest mi tak wygodny.
0: Zaglądam na Facebook, Agnieszka napisała tutaj, według mnie trzeba, nawet trzeba mówić nie, tylko jak wszystko trzeba to zrobić tak jak należy. To jak z wolnością, nie ma jej, jeśli nie ma granic i wytycznych. O właśnie, bardzo ciekawa opinia, bo nawiązanie do wolności to też jest bardzo ciekawy ślad, bo ktoś powie, no wolno mi wszystko, bo jest wolność, prawda?
1: No nie.
0: Ale, no nie, no właśnie. Wolność też ma swoje granice. I właśnie w tym, że stawiam swoje granice, to mam wolność.
1: I to, też na przykład dla mnie...
0: To dla wielu osób jest absolutnie niezrozumiałe.
1: No to dla mnie to jest oczywista, że tak samo podobnie myślę o szczerości, że można mieć taką szczerość, że ja jestem szczera, więc mówię wszystko, nie?
0: A to już Ibsen opisał to w Dzikiej Kaczce. Jakie mogą być tego skutki?
1: A powiesz, jakie, bo...
0: No śmiertelne.
1: Okay. No ale właśnie, jak mówimy o szczerości, to szczerość dla mnie jest na przykład w dużej mierze wartościowa w momencie, kiedy ona może naprawdę coś zmienić. Jeżeli ja mam tylko komuś dokuczyć, bo mi się tak wydaje, albo ja mam takie zdanie na ten temat, to ona nic nie wnosi. Dobrze jest, jak gdyby też właśnie zastanawiać się nad intencjami. Po co my coś mówimy? Czy dajemy sobie upust, nie wiem, bo nie wiem, trochę mi się nazbierało i po prostu chcę się na kimś wyżyć? Czy bardziej chodzi o to, że ja rzeczywiście na przykład daną rzeczą się nie zgadzam, ale wierzę, że na przykład powiedzenie tego może komuś pomóc w jakiejś zmianie, że może spowodować, że nie wiem, ta osoba będzie bardziej rozumiała, jak na przykład nad czymś można popracować.
0: No dobrze, to teraz spójrzmy może bardziej od strony osoby, która może nie to, że nie szanuje granic, ale chce te granice ochronić. Ale żeby je ochronić, to najpierw trzeba zobaczyć, co się dzieje. Czyli po czym poznać, że nasze granice są naruszane?
1: Po złości. W takim sensie, że jak zaczyna nas coś, Paweł, złościć, to najczęściej złość pojawia się wtedy, kiedy narusza nas jakaś granica. Czyli załóżmy, jestem cierpliwa w jakichś tam aspektach, robię, no wiem, dużo rzeczy, ale w pewnym momencie ktoś mnie znowu prosi o podobną rzecz i ja nagle czuję się rozdrażniona w tym. Bo znowu, nie wiem, mam poczucie, że ta osoba nie zauważa, że ja robię więcej, albo że na przykład nie umiem jej tego powiedzieć, a nie pasuje mi, albo że ona się nie domyśla, że przegina, że powinna, no nie wiem, zobaczyć, że to, co robię, jest trochę egoistyczne, że nie uwzględnia mnie w tym wszystkim. I zaczynamy na przykład odczuwać taki dyskomfort. U niektórych to będzie złość, taka czysta, a niektórzy będą czuli bardziej dyskomfort, bo na przykład nie dają sobie prawo do odczuwania złości. No bo na przykład nie są w takim teamie, też nie byli uczeni do tego, że mają prawo się zezłościć, jak im coś się nie podoba. A złość bardzo często daje nam informację, że coś się dzieje w naszym polu takiego, co nam nie do końca odpowiada. Że to może być za dużo, za mało, nie w właściwym wymiarze i że warto jest jak gdyby to zakomunikować.
0: A jak organizm sygnalizuje, bo tutaj możemy też zahaczyć trochę o psychosomatykę, że zgadzamy się na coś wbrew sobie, no bo złość to jedno, ale jeżeli ktoś tę złość wypiera i nie ma takiej możliwości, nie ma takiej umiejętności, żeby przyjąć to, że może się zezłościć, no to co? Co możemy odczuwać w ciele jako skutek takich nieskanalizowanych emocji?
1: Generalnie, jeżeli mamy taką bardzo mocno skumulowaną złość, to wiele osób ma wrażenie, nie wiem, mam wrażenie, że zakłada, że złość można rozchodzić. No generalnie można iść pobiegać i trochę ci zajdzie
0: rower
1: ciśnienie. Rower i tak dalej. Ale potem, jeżeli funkcjonujesz z tą osobą w związku, w relacji jakiejś, w pracy, w domu, no to wracasz i dalej masz jak gdyby ten sam kłopot, no bo to nie jest tak, że cały czas będziesz biegał poza domem, no bo któryś
0: czasami trzeba wrócić.
1: Czasami trzeba wrócić, prawda? To nie jest Forrest Gump. Trzeba czasami po prostu wrócić i tyle. No i w momencie, kiedy wracamy, no to wracamy do tego problemu, który jest nierozwiązany. Bardzo często, jeżeli nie wyrażamy złości, to możemy doczekać się chociażby takich psychosomatycznych efektów, no bo na przykład wiele osób ignoruje emocje, które odczuwa, które są zakiszone w organizmie, więc zaczyna chorować nam ciało. No i takie psychosomatyczne rzeczy, które mogą nam się objawiać, to na przykład migrenowe bóle głowy. Że w poniedziałek, jak na przykład mamy początek tygodnia, mamy ogromne bóle, załóżmy głowy, ale w piątek, piątunio, wieczorem niekoniecznie. I na przykład niektórzy w ogóle tego nie obserwują, tylko mają wrażenie, że mają migrenę, ale nie obserwują sobie w jakich momentach. Może być na przykład chociażby nadciśnienie, wrzody, żołądka, depresja, stany lękowe, alergie. To są różne rzeczy, które skumulowane, na przykład możemy mieć problem z drażliwym jelitem i tak dalej, z astmą, że w momencie, kiedy nie wyrażamy, to nasz organizm, nie wyrażamy emocji, to nasz organizm zaczyna po prostu nas hamować, mówiąc, ej, na razie do ciebie szepczę, ale jeżeli nie będziesz mnie dalej ignorował, ignorowała, to zacznę krzyczeć. No i najczęściej krzyczymy już takimi objawami fizycznymi. I wtedy najczęściej ktoś idzie wreszcie do lekarza, co z tym robi, ale jeżeli mówimy o emocjach, no to bardzo często jeszcze ta pomoc taka psychoterapeutyczna, psychologiczna, czy w ogóle taka specjalistyczna bardziej od duszy jest jeszcze przez wiele osób nieuznawana, albo no co mi obca osoba pomoże, że ja sobie o tym pogadam.
0: No tak, to mogło być całe, tutaj Ania Czerzewska czasami kiedyś rozmawialiśmy o psychosomatyce, mówiła, że no spektrum tych dolegliwości może być bardzo szerokie, no ale często to jest właśnie albo układ pokarmowy, albo bóle głowy. Dobrze, wracamy do Państwa za chwilkę. Wrócimy do dyskusji, która no, mniemam, że jest istotna dla nas. Mówię dla nas, czyli dla wszystkich, którzy jakoś funkcjonujemy w mniejszych lub większych grupach ludzi, z którymi łączą nas bliskie relacje, bo tego wieczora w cyklu Miłość w Praktyce rozmawiamy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka w Studiu Nocnych Świateł, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Wracamy po piosence. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus miejsce. Tam Państwo możecie współtworzyć program, dodając swoje myśli bądź zadawać pytania.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Miłość w praktyce, granica w miłości. Sprawdzamy, gdzie one przebiegają, a w bardzo konkretny sposób próbujemy to zbadać, bo stawiamy takie pytanie, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju jest z nami. Mamy sygnał od Miry Jankowskiej, że niestety nie dołączy do nas. Pozdrawiamy cię, Miro. No, sytuacja jest taka, że nie ma co dyskutować. Najważniejsze, że mamy sygnał, że wszystko jest w porządku na tyle, że wiemy, że Mira jest cała i zdrowa. No więc tak, czym są granice i dlaczego tak trudno nam je stawiać? Mówimy już o tym od dłuższego czasu, tego wieczora, ale trzeba zapytać, jak w praktyce takiej relacyjnej wyglądałaby, zarysujmy to, jak według ciebie wyglądałaby taka miłość bez granic?
2: Mogłaby wyglądać w ten sposób, że każdy robiłby po swojemu, albo na przykład w taki sposób, że ludzie no, na przykład oddalaliby się od siebie, bo każdy by uwzględniał tylko siebie, nie patrząc na drugą stronę. Albo jakby patrzył na drugą stronę, no, to na przykład można byłoby zacząć się poświęcać. A poświęcenie nie do końca jak gdyby pokazuje, że ja dbam jak gdyby o siebie w tej relacji, tylko stawiam dobro drugiej strony ponad swoje. A dobrze byłoby tutaj być w takim partnerskim związku, że moje potrzeby nie są mniej ważne niż twoje i twoje potrzeby nie są mniej ważne niż moje. Że po prostu ja mogę egzystować obok ciebie i ty możesz egzystować obok mnie. I możemy się tym dopełniać, dbając o to, żeby jednej i drugiej stronie było po prostu w tym związku, w tej relacji, tak jakbyśmy chcieli, żeby było.
1: No to dobrze, to spójrzmy na sytuację, nie wiem jak to sformułować, żeby to nie brzmiało śmiesznie. Czy są sytuacje, w których odmowa, nazwijmy to, jest bardziej kochająca niż zgoda? O. Przepraszam za taki neologizm, ale wiemy, o co chodzi.
2: Myślę, że jak najbardziej, bo na przykład w momencie, kiedy czujemy, że nie wiem, zrobienie coś wbrew sobie, robienie po raz kolejny wbrew sobie, wcześniej czy później będzie miało bardzo płakany skutek. Czyli jeżeli będziemy na przykład udawać, że nam coś pasuje, albo robić coś, co nie do końca nam odpowiada, to doczekamy się takiego momentu, że albo będziemy wypominać takie zachowania, albo będziemy na przykład mieć żal do tego, że ktoś na przykład nie zauważył, że nam nie do końca to odpowiada. Więc myślę, że odmowa to jest w dużej mierze dbanie w takiej dłuższej perspektywie również o cały nastrój w związku. No bo jeżeli ja nie pozwalam sobie na bycie autentyczną i robię coś, żeby się przypodobać albo żeby właśnie kogoś nie stracić, to nie do końca kieruję się, nie wiem, tym, że naprawdę chcę z daną osobą być, tylko bardziej kierujemy się lękiem.
1: No właśnie, to jest to, o czym tutaj niejednokrotnie rozmawialiśmy w tych stylach przywiązania, eksplorując tę właśnie kwestię lęku. Ale wrócę do tego, co napisała Agnieszka, bo pozwolę sobie jeszcze raz zacytować. Według mnie nawet trzeba mówić nie, tylko jak wszystko trzeba to zrobić tak, jak należy. I szczególnie na tą końcówkę zdania, na tę myśl chcę tutaj położyć nacisk, zwrócić uwagę, bo jak powiedzieć nie, żeby druga osoba nie poczuła się urażona bądź odrzucona?
2: Nie mamy wpływu, jak ona się poczuje, tylko mam wpływ na to, Paweł, żeby zrobić to w taki sposób, że w moim poczuciu ja to robię, nie wiem, godnie, z szacunkiem do drugiej strony. I jak widzę, że na przykład nie do końca jest dla niej jasne, to że potrafię jej to wyjaśnić. I o co mi tutaj chodzi? Że w momencie, kiedy odmawiamy, to na przykład osoby, które nadużywały nas, wcale nie mają w tym interesu i nie podoba mi się to, że zaczynamy stawiać granice. No bo ja do tej pory mogłam z tego korzystać. Ty nagle mówisz nie, no to ej, no to ja się tutaj buntuję.
1: Zepsułeś się, tak?
2: O co chodzi? Nagle zaczęłaś, nie wiem, jakoś, nie wiem, po 40 albo po 50 być inna. Tyle lat ci pasowało, nie wiem, realizowanie się w ten sposób, a teraz nagle na stare lata ci odbija i chcesz, nie wiem, podróżować albo jednak wyrównać, nie wiem, obowiązki domowe. A tyle czasu milczałaś albo milczałeś. No więc komuś może to nie odpowiadać, więc jak gdyby nie jest moim zdaniem dobrym papierkiem lakmusowym, czy jak ktoś się obraża, to znaczy, że ja źle odmówiłam, albo jak się nie obraża, to znaczy, że dobrze, bo ktoś może być urażony, ale ja to mówię, czasami każdy z nas zdrowo, czasami sobie strzelimy focha, bo czasami mamy muchy w nosie i czasami jesteśmy podirytowani innymi sytuacjami. Na przykład,
1: no tak, zmęczeniem
2: czy czymś. Tak, no, może nam coś nie odpowiadać, ale w takiej zdrowej relacji to szybko mija. Czyli na przykład jakbyś mi odmówił, to nie obrażam się, traktując to, o nie Paweł, raz mi powiedziałeś nie, to sobie to zapamiętam. Jesteś spalony, już nie mamy kontaktu. Tylko bym powiedziała, no okej, spodziewałam się innej reakcji, no ale na przykład Paweł odmówił, no nie jest mi wygodnie w tym, ale potem przychodzę do porządku i drogę, no okej, w sumie miałaś Paweł prawo odmówić, no. Też mogło to ci nie pasować, albo byłeś zaskoczony moją prośbą. I w momencie, kiedy ja daję drugiej stronie też takie prawo, że ona, bo prośba właściwie jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja daję prawo do odmowy. Jak nie daję prawa do odmowy, to właściwie żądam. No bo
1: mogę, albo rozkazuję.
2: No tak. Jeżeli ja ciebie proszę, Paweł, to muszę uwzględnić, że możesz się nie zgodzić. A jeżeli ja nie uwzględniam, że możesz się nie zgodzić, to znaczy, że to nie jest proszenie.
1: No ale trzeba też, wiesz, jeszcze umieć formułować prośby. Znaczy w sposób taki, że słychać, że to jest prośba, a nie jakaś ezopowa mowa jakoś zawoalowana w taki sposób, że w gruncie rzeczy nie ma innego wyjścia, tylko trzeba to zrobić, rozumiesz? Mhm. Bo trzeba, rozumiesz? No właśnie, trzeba, słuchaj, bo trzeba tutaj tą dziurę w ścianie zatkać. No i co? No trzeba. No. W gruncie rzeczy, jeżeli się potraktuje to w sposób obojętny, to znaczy, że po prostu się lekceważy tą osobę, która to mówi, prawda? Albo lekceważy się tam dziurę w ścianie, która powoduje dyskomfort. No i właściwie wszystkich. No ale to jest tak bezosobowo powiedziane, że w gruncie rzeczy, jak są dwie osoby i jedna to mówi, no to wiadomo, że to druga musi to zrobić. No.
2: I tak i nie, no bo ja na przykład takie sytuacje...
1: Ale znaczy, że jest to wymuszenie, no, co by nie mówić, no. Pewna forma nacisku.
2: Jak na przykład, nie wiem, moja mama, nie wiem, czy to jest pokoleniowe, czy nie, ale jak moja mama czasami właśnie mówiła takie sformułowanie, że trzeba coś zrobić, to ja na przykład ją dopytywałam, czy chcesz, żebym ja to zrobiła, czy ty to zrobisz. Czyli, wiesz, bo możesz, i na przykład, widzisz, Paweł, jak mówisz, że na przykład jest to wymuszenie, to ty słyszysz, jakby ktoś żądał tego ciebie, a właściwie można byłoby powiedzieć, jakbyśmy tak trzymali się dobrej komunikacji, że ja powinnam sformułować, Paweł, czy mógłbyś wywiercić tutaj dziurę? To jest wprost nazwana rzecz po imieniu, ja proszę ciebie, Pawła, żebyś zrobił...
1: No tak, tak. No
2: a nie, że na przykład trzeba wywiercić dziurę.
1: Nie, no to, słuchaj, ale to jest element, to jest fundament normalnej komunikacji.
2: No tak, ale jeżeli na przykład w takiej sytuacji ja czuję, że to jest do mnie, to też drugą stronę uczę, że mnie nie trzeba ładnie prosić. Znaczy, w takim sensie ja nie mówię ładnie, tak przez złośliwość, tylko wiesz, no, że można trzeba obiad ugotować, no trzeba, tak. Trzeba zakupy zrobić.
1: Ale jestem głodny.
2: Tak. No i właściwie tutaj, co ty chcesz mi właściwie przez to zakomunikować? Bo jak jesteś, nie wiem, chcesz stwierdzić fakt, że jesteś głodny, to ja mogę faktograficznie dobrać, no tak, okej, przyjmuję. I usiądę sobie czytać książkę. A jakbyś chciał, żebym na przykład ugotowała, albo zrobiła twoje ulubione danie, to wolałabym usłyszeć, Iza, czy mogłabyś dzisiaj, nie wiem, zrobić moje tam ulubione, nie wiem, danie.
1: No tak, i tutaj zobacz, no, nawet jeżeli się ładnie poprosi o to, jakoś tak, wiesz, tak ojej, tak ładnie, tak to, takie to smaczne, ja chciałem, dawno tego nie gotowałaś, nie gotowałeś, nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. I można coś powiedzieć w sposób ciepły, prawda? Ale pytanie, ja teraz chcę troszeczkę na drugi biegłem przesunąć, czy można odmówić, skoro mówimy o nie jako wyrazie miłości również, o tym stawianiu granic. Czy można odmówić z czułością według ciebie?
2: Oczywiście, że tak. Na przykład też czasami Paweł może takie wstawki robić, trochę, może nieświadomie, albo czasami świadomie to robimy, że na przykład przed odmową, przed poproszeniem kogoś o coś, na przykład wrzucamy komplement. Że na przykład mówię, Paweł, ty jesteś taki uczynny, taki dobry, pomożesz mi w tym temacie. No i widzisz, teraz jak ja cię
1: zaszachowałam... Ale to jest branie pod włos, to już jest manipulacja.
2: No tak, ale wiele osób na przykład czuje się, że jest w porządku, albo na przykład czuje, że jest pomocna, Więc jak ja teraz, a na przykład...
1: Wiesz, jeżeli bez okazji ktoś mi powie, słuchaj, jak to dobrze, że ty taki jesteś, kurczę, no to jest fajne, nie? A jeżeli ty mówisz, słuchaj, doklejasz to do jakiejś prośby, no to nie ma wyjścia, nie? No skoro jestem taki i zostałem mile połychtany tym, no miło mi, dziękuję, że tak mnie widzisz, no to nie mam wyjścia, to już muszę to zrobić. Kurczę, to jest podstępne, no to jest...
2: I to jest podstępne, dlatego wiele osób na przykład prawie nie lubi przyjmować komplementów, bo nauczeni jesteśmy, że nie ma nic za darmo, czyli jak jest komplement, to za moment ktoś ode mnie coś będzie chciał. A ja w takich sytuacjach, na przykład na szkoleniach, często powtarzam, że jeżeli ktoś daje nam komplement i podoba nam się komplement, to bierzemy. Jeszcze dziękujemy za ten komplement. Mogę powiedzieć, no, bardzo dziękuję.
1: Owszem,
2: miło mi
1: dobra,
2: to słychać.
1: Ale sytuacja, o którą tutaj przytoczyłaś, jak ty jesteś taki uczynny, taki silny, taki, no nie wiem, taki akuratny, jeśli chodzi o jakąś tam sytuację, mm-hmm. że w tym mm-hmm. sobie dobrze poradzisz, bo jesteś zręcznym majsterkowiczem, dajmy na to, albo potrafisz fantastycznie zrywać podłogę, prawda? Albo, mm-hmm. albo usuwać glazurę ze ściany. Czego wcale nie masz ochoty robić, no. Czy w takim razie mógłbyś to zrobić właśnie? Wiesz, najpierw zestaw, no taki podbudowujący, podnoszący wręcz na ziemię i za chwilę, wiesz, uderzenie. Słuchaj, no to właściwie to jest dla ciebie, no krótko mówiąc.
2: No i tutaj w zależności od tego, jak my się czujemy, jaka to jest relacja, jak my chcemy, możemy powiedzieć bardzo miło, że tak mnie postrzegasz, dziękuję ci, ale nie zerwę ci tej glazury, bo jestem tak przeorany przez ostatnie 2 miesiące.
1: Nie, ale po prostu mogę nie chcieć.
2: Po prostu nie zrobię.
1: Ale mogę po prostu nie chcieć.
2: I no. też możesz, tak, jak najbardziej chodzi o to, żeby to co jest odmową, powód odmowy był prawdziwy, Paweł. Najlepiej broni się prawdy, czyli jeżeli byś nie chciał tego zrobić, to nie mówimy, że nie wymyślam, że jestem zmęczona, tylko mówię, Paweł,
1: tak, że
2: ale nie chcę mi się po prostu teraz
1: lot na księżyc czasu, i muszę się przygotować.
2: Tak, tak. Że nie, po prostu nie zrobię tego, bo nie chcę mi się zrywać glazury przy takiej pogodzie na przykład. No,
1: no dobra, a dlaczego niektórzy odbierają każdą odmowę jako wyraz braku miłości?
2: No bo mamy różne przekonania na temat bycia, nie wiem, zauważonym i kochanym i niektórym się wydaje, że wyrazem miłości jest to, że ktoś po prostu robi wszystko dla tej drugiej strony. No jeżeli mamy takie przekonanie, no to jak ktoś mi odmawia, no to nie pasuje do mojej definicji, no bo jak się kogoś kocha, to się człowiek poświęca. Wystarczy, że masz takie przekonanie, Paweł. A ja na przykład jestem przekonana, że jak się poświęcamy, to wcześniej czy później komuś to wypominamy. I mam inne przekonanie. Ja się staram nie poświęcać, czyli jeżeli na przykład robię coś, co czuję, że mogę za moment żałować, że to robię, że na przykład jest to za dużo na moich barkach i nie chcę tego do końca robić, to wolę zatrzymywać to i uczę się zatrzymywania, dlatego że wcześniej czy później, jeżeli ja to zrobię, to na przykład, wiesz, trochę tak złośliwościami, trochę między wierszami, pokazuję, że jednak zrobisz dużo więcej, że niż ta osoba na przykład dla ciebie. Ale tego nie chcę robić. Jeżeli ja czuję, że miałabym za moment licytować się, to wolę tego nie robić.
1: No wiesz, to bardzo mnie zafrapował ten sposób wymuszania, czyli słuchaj, jesteś taki silny, taki zręczny, taki umiejętny i tak dalej, i tak dalej. No fajnie. No dobrze by było, gdybyś to zrobił, bo ty zrobisz to najlepiej. Nikt tak tego nie zrobi. Słuchaj, czy osoba postawiona w tej sytuacji, która nie potrafi odmówić, no bo tutaj dałaś przykład, że można postawić granicę, można przyjąć komplement, ale powiedzieć nie, słuchaj, nie zrobię i nie muszę wcale nawet podawać powodu, bo po prostu nie, no nie chcę się tłumaczyć, po prostu tego nie zrobię. Ale czy zgadzanie się na...
2: Ja zatrzymam cię, Paweł. Zachęcałabym, żeby nie mylić tłumaczenia z wyjaśnianiem, bo to nie chodzi o tłumaczenie. Możesz powiedzieć, nie zrobię tego, Iza. Na przykład ja ci mówię i naprawdę uważałabym, że byłbyś tak, złotą rączką.
1: I nie muszę ci tego wyjaśniać.
2: Ale jakbyś na przykład, jeżeli właśnie chcemy mieć dobre relacje, mówimy tutaj o związkach, to ja jednak zachęcam, żeby komuś wyjaśnić, czemu tego nie robimy. Nie żeby się tłumaczyć, a żeby to było wyjaśnienie, to najlepiej spytać jeden prawdziwy powód. Nie 10, nie 15, tak. Bo wtedy zaczynamy się tłumaczyć z tego. Czyli jakbyś na przykład nie miał ochoty, Paweł, to już jest powód. To nie chodzi o to, że masz teraz wymyślać że tam jakieś rzeczy, bo wymyślaniu to już jesteśmy dobrze i umiemy kłamać.
1: No tak, no.
2: Jak trzeba coś wymyśleć, to każdy...
1: Bo nie chcę, no, bo, tak jak mówiłem, no nie chcę, no. Bo nie chcę to jest na tyle szerokie, że chyba to zrozumiesz.
2: Nie, na przykład jakbyś powiedział, Iza, bardzo mi miło, że
1: ale
2: postrzegasz
1: nie swojego,
2: mnie...
1: Ale nie to, że nie chcę zrobić czegoś dla ciebie, tylko po prostu nie chcę, bo...
2: I to jest uczciwe,
1: no, nie
2: Paweł.
1: Mam na to siły, nie mam na to
2: i
1: ochoty
2: kropka.
1: I tyle.
2: I na przykład kropka.
1: Koniec kropka. No.
2: Tak.
1: Właśnie.
2: Ale to jest wyjaśnienie, Paweł. A powiedzenie nie jest, a nie zrobię tego. Zobacz, jaki tam jest ładunek. Jak jakbyś mi powiedział, znamy się, Paweł. Ja ci mówię i naprawdę uważałabym, że byłbyś, bo ja nawet nie wiem, czy jesteś tutaj złotą rączką, ale zakładamy, że umiesz glazurę zrywać, Paweł, tak, że nie jeden no, majster mógłby się uczyć.
1: No chyba młotem, wiesz, takim.
2: No nie wiem, ale że
1: nie,
2: powiedzmy,
1: nie, ale
2: że...
1: ja to wiesz, przykład ściągnąłem no, tak, sufitu, tak. No, chociaż sufit akurat byłby... nie jest wyglazurowany.
2: No tak, ale gdybyś potrafił to robić. I ja naprawdę nie chciałabym zmanipulować, tylko naprawdę chciałabym podkreślić to, Paweł. Wiem, że jesteś w tym naprawdę dobry i to bardzo jakoś, nie wiem, podobało mi się, jak ostatnią łazienkę komuś tam zrobiłeś. I czy byłaby taka możliwość, żebyś, nie wiem, u mnie zrobił, nie? I to mówisz, bardzo mi miło, Iza, że tak postrzegasz, nie wiem, że fajnie wyszła mi ta łazienka, ale nie zrobię, Iza, po prostu nie chcę mi się wpakować w zrywanie glazury.
1: No właśnie, bo widzisz, bo zastanawiam się, czy taka nieumiejętność odmówienia w takiej sytuacji, czy nawet zgadzanie się na wszystko w ogóle, nie jest jakąś formą uzależnienia od akceptacji.
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli na przykład zgadzamy się na wszystko, Paweł, to wcześniej czy później inni zauważają, że to nie jest kwestia, że ty jesteś taki pomocny, taki koleżeński, bo bardzo często, wiesz, zgadzając się, mamy zabezpieczenie takie, o, Paweł, to jest fajne, albo Iza jest fajna, bo się zgodzili. Ale jak ludzie zauważają, że to nie jest kwestia tego, że ty się zgadzasz, tylko nie umiesz inaczej, to zaczynają to nadużywać i mogą
1: i wykorzystywać,
2: trochę
1: tak,
2: jak kozła ofiarnego, że na przykład nikt inny tego
1: tak,
2: nie chce zrobić, ale Paweł...
1: Podaj po zamiatach,
2: tak, dokładnie. I w momencie, kiedy tracimy szacunek innych ludzi, to też zaczynamy my sami siebie nie szanować.
1: No tak, to jest, myślę, taki moment, w którym trzeba tutaj postawić kropkę i to taką wyrazistą, żebyście państwo usłyszeli te ostatnie słowa Izy, bo one są na tyle, moim zdaniem, ważne w tym aspekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo w cyklu Miłość w praktyce mówimy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie, że chcemy państwa zostawić na, no tutaj patrzę, 4 minuty, nie jest to dużo, nie jest to mało, można pomyśleć, można się zastanowić, można zobaczyć pewne sytuacje i zdobyć się na refleksję, jak my się w nich odnajdujemy. To jest dla nas wszystkich jakieś, można powiedzieć, takie małe zadanie na te najbliższe 4 minuty, kiedy będziemy słuchać muzyki. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Wracamy za chwileczkę na dalszy ciąg rozmowy, już po zerwaniu kartki z kalendarza.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy czwartek, 25 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Około jeszcze godziny nam zostało do pierwszej. Będziemy razem z Państwem tego wieczora. Przypominam, rozmawiamy w ramach cyklu Miłość w praktyce o granicach miłości, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest w studiu Nocnych Świateł, naszym ekspertem tego wieczora, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook otwarty, forum wymiany myśli dla świetlików, jak zawsze czynne. Do pierwszej, jeśli ktoś chce do nas pisać, to zapraszamy pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Przejdźmy do konkretnych case study, studium przypadku. Jak reagować, kiedy nasz partner życiowy, jakkolwiek to rozumiesz, no, dajmy na to, dobra, okej, okay. Dzieci czy mąż, żona mówią nie. Albo rodzice mówią dzieciom nie. No to jest trochę inna sytuacja, bo dzieci mogą chcieć czegoś, co ewidentnie dla nich nie jest dobre, albo mieć wyobrażenie, że wszystko jest w zasięgu ręki, bo tata i mama wszystko mogą. Więc to, tutaj może zostawmy tę sytuację, bo to jest na osobną przestrzeń. Ale bardziej, kiedy dziecko ewentualnie już takie, przynajmniej nastolatek mówi na mnie, ale przede wszystkim, kiedy mąż, żona mówią sobie nawzajem w jakiejś tam sytuacji, słuchaj, no nie. Po prostu nie.
2: I jak mamy reagować na to?
1: Tak.
2: Normalnie.
1: No dobrze, ale konkretnie z doświadczenia twojego.
2: To zależy, jaka sytuacja. Znaczy, jest mi ciężko, wiesz, odnieść się, jak, no mówi na mnie, ale to zależy.
1: Jak się sprzeciwiać? Może jakimś prośbom, sytuacjom,
2: czyli jak my mamy odmawiać, nie?
1: Tak, tak.
2: Jak
1: tak.
2: My mamy. No to jeżeli my mamy odmawiać i ma to być, powiedzmy, takie konstruktywne, zdrowe dla dwóch stron, to przede wszystkim mamy powiedzieć słowo nie plus czasownik. Czyli mamy powiedzieć, czego nie zrobimy. Nie, że na przykład, słuchaj, no taka sytuacja, rozumiem, normalnie chętnie, ale teraz to tak mniej chętnie by zarobiona, no nie wiem, tak nie pasuje mi, tak wiesz, normalnie to tak, ale...
1: Im mniej treści, tym lepiej.
2: Czyli nie zrobię tego. Nie pójdę, nie załatwię, nie zgadzam się, nie zadzwonię, nie podjadę, nie napiszę. No chodzi o to, nie plus czasownik. Dlaczego? Dlatego, że pokazujemy wtedy czynność, której nie zrobimy. Czyli jest podjęta decyzja. A bardzo często używamy nawyków, mówimy na przykład nie mogę, nie chcę. Nie mówimy nie mogę, bo wskazujemy na czynniki zewnętrzne, nie do końca od nas zależne. Jak mi powiedziałbyś, Paweł, za... Nie mogę zamienić się z tobą na urlop, albo nie mogę się na to zgodzić, bo na przykład Elżbieta by się nie zgodziła, albo ktokolwiek inny, to ja bym powiedziała, słuchaj, to ja do Eli zadzwonię i ja z nią po papsku to załatwię. A ty na przykład Elę wprowadzasz jako, wiesz, osoby do wymiany tutaj, jako taki wytrych, że masz nadzieję, że ja przestanę prosić. Ale jak wprowadzasz mi czynniki zewnętrzne, to ja sprawdzam, na przykład mogę sprawdzać, na ile one są wymyślone, na ile ja mogę je zbić. No bo jeżeli wprowadza żele, a załóżmy, bym się znała bardzo dobrze z Elą, kumplowałobyśmy się, no to mogę powiedzieć, słuchaj, Paweł, to ja po papsku, ja to załatwię. Jeżeli to chodzi tylko o Elę, to ja zdejmę z ciebie to. I gdybyś nie kłamał, to właściwie ten czynnik, jeżeli podałeś jako hamujący, powinien być zwalniający blokadę i generalnie powinieneś zrobić to, co tam prosiłam. Ale bardzo często mówimy o innych, nie dlatego, że naprawdę te osoby są decyzyjne, tylko mamy nadzieję, że ktoś przestanie nas prosić. Więc nie używamy nie mogę. Bo jak powiesz, na przykład nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, bo akurat nie mam przy sobie gotówki, to ja mogę powiedzieć, to rozumiem, że jakbyśmy podjechali do bankomatu, to będziesz mógł wypłacić. A nie, że Boże, i patrz, ona taka chamska jeszcze powiedziała, że do bankomatu ze mną podjedzie, no to trzeba było powiedzieć, że nie pożyczysz. I wtedy już masz zwolnione, jesteś jak gdyby z kombinowania. Czyli nie plus czasownik i nie używamy nie mogę i nie używamy nie chcę. I pamiętasz, jak powiedziałam, że masz prawo powiedzieć, Paweł, że nie chcesz czegoś zrobić. Ale to jest powód. A nie mówimy na przykład nie chcę się zamienić z tobą albo nie chcę ci pożyczać pieniędzy, bo to jest preferencja. A preferencje się zmieniają. Czyli na przykład jak ja bym, wyobraźmy sobie taki bardziej przypadek domowy, taki bardziej... bym powiedziała tak z życia wziętej, może nie z pracy, że na przykład przyjaciółka dzwoni i mówi, za, no to chodź, pójdziemy na zakupy, a ja do niej mówię, nie chcę mi się dzisiaj wychodzić. Taki normalny dialog, nie? No to ona by mogła powiedzieć, Iza, bo ty pewnie po szkoleniu jesteś, tu jesteś zmęczona i tak muszę godzinkę jeszcze tam załatwić coś w urzędzie, to ja za godzinę do ciebie zadzwonię, może ci się zachce. No i bardzo często to nam się zachciewa, bo mamy regułę takiej wdzięczności. Skoro ona dała mi godzinę wolnego mojego czasu, to nie byłbyś dobrym przyjacielem, przyjaciółką i nie zgodziłbyś się, no się często zgadzamy. Czyli zamiast nie chcę, mogłabym powiedzieć nie pójdę z tobą, bo mi się nie chce. Jako powód jak najbardziej. Czyli mamy nie plus czasownik i dobrze, i na tym by się zakończyła twarda asertywność. Jakbym powiedziała, nie zrobię tego, kropka. Ale wtedy zostawiasz pytania. Jak my normalnie, Paweł, się znamy, lubimy, to gdybyś mi nagle powiedział za, nie wiem, miałbym jakiś pomysł, że może jakąś audycję byśmy zrobili, a ty mówisz, nie wchodzę w to. To ja bym się zastanawiał, kurde, no znamy się tyle lat. O co chodzi? Obraziłeś się, nie wezmę, coś się wydarzyło, o czym ja nie wiem. O co chodzi? Co ty dzisiaj jesteś taki, Paweł, nie wiem, nie w sosie. Pojawiają mi się od razu pytania, bo mamy relację jakąś, więc dobrze zdawać powód. Powód powinien być jeden, prawdziwy. Nie pięć, nie dziesięć. To nie jest koncert, to nie jest jak gdyby, nie wiem, Britania. Konkurs perswazji, że ja pokazuję ci, kto jest lepszym erudytą i kto ma na przykład lepsze argumenty. To nie jest walka na kontr i argumenty. Ja mam ci po prostu powiedzieć, że czegoś nie robię i właśnie ci czemu tego nie robię. A czy ty będziesz do tego przekonany, Paweł, czy nie, to już jest drugorzędne. Ja mam powiedzieć prawdę. I prawda może objawiać się w różny sposób. Na zasadzie, nie zgadzam się na to, bo mam swój osobisty powód, o którym nie chcę mówić. Jeżeli na przykład relacja byłaby dalsza, to nie zawsze muszę, wiesz, wyspowiadać się z tego, co tak, ja tam mam.
1: Wyjaśniać, tylko, tak, bo tylko to jest moja sprawa. No.
2: Tak, mam osobisty powód, o którym nie chcę mówić. I to jest uczciwe, Paweł, że nie ściemiamy, tylko to jest uczciwe, nie? Inna kwestia może być taka, że na przykład może być powód emocjonalny. Czyli mogę powiedzieć, nie zgadzam się, żebyś, nie wiem, wychodził i siedział do czwartej nad ranem, nie wiem, pod blokiem, bo będę się denerwowała. Na przykład do nastoletniego dziecka. Może być powód też emocjonalny, na przykład nie pożyczę, bo boję się podżyrowywać kredytów.
1: Tak. Mam złe doświadczenia z tej kwestii.
2: Nie, doświadczenie z kolejnym powodem. Bo mogę mieć doświadczenie. Tutaj emocjonalne niekoniecznie musi być związane z doświadczeniem, ale mogę mieć doświadczenie takie przykre, że z kimś kiedyś coś takiego miałam i na przykład źle na tym wyszłam. Czyli na przykład pożyczałam książki, ludzie mi nie oddawali książek. I na przykład teraz mogę nie chcieć pożyczać książek, bo mam takie doświadczenie, że pożyczałam i nie wracały do mnie w komplecie albo zniszczone i po prostu nie będę już pożyczała książek. Albo mogę, nie wiem, mieć takie doświadczenie, że ja pomagałam ci w jakimś temacie, a ty potem jak ja prosiłam nie pomogłeś mi w podobnych rzeczach, to pomyślałam sobie, że też nie będę już tego robiła. Czyli na bazie doświadczenia. Możesz mieć na bazie zasad, wartości, prawa, procedur. Że na przykład nie przyjmiesz czegoś albo czegoś nie zrobisz, bo jest to niezgodne z procedurą. Na przykład nie zostawisz, nie wiem, dziesięciolatka w domu, no bo na przykład to jest niezgodne z prawem. Albo nie zrobisz czegoś, bo to na przykład może się spotkać z niezrozumieniem, bo na przykład tego nie mamy w umowie i tak dalej. Czyli podajemy informacje, czego nie zrobimy, powód odmowy i bardzo często dobrze byłoby, żeby się pojawiły też takie komunikaty wzmacniające relacje. Czyli na przykład, ja bym powiedziała, Paweł, nie zrobię tego, ponieważ mam swój osobisty powód, o którym nie chcę teraz mówić. A ty mówisz, Iza, co ty taka jesteś dziwna? Obraziłaś się na mnie? To muszę zabezpieczyć naszą relację. Powiedzieć, nie, Paweł, nie obraziłam się na ciebie, to nic osobistego o tobie. Po prostu bardziej... To jest mój temat, ale nie chcę o tym mówić. Ale widzisz, trochę zadbam o naszą relację. Czyli mogę na przykład powiedzieć, to jest tak w asertywności nazywamy tą technikę, kocham, ale nie dam. Czyli na przykład, to ty mnie nie kochasz, bo mi na przykład nie pozwalasz na to. To ja jestem waszym ważnym klientem, a pani nie zgadza się na to. Albo na przykład mogę powiedzieć, to ja jestem twoim bratem i odmawiasz mi, to ja jestem twoją przyjaciółką, znamy się 30 lat, a ty mi taki afton robisz.
1: To już jest manipulacja, to jest nacisk.
2: No ale wiele osób na przykład właśnie podważy wtedy tą całą relację, czyli na przykład podkreślamy, że kochamy, ale robimy dalej swoje, czyli na przykład mam nadzieję, że dalej się będziemy przyjaźniły i tak zależy mi na tobie, kocham cię, ale nie zgadzam się, żebyś z kolegami siedział czwarty nad ranem pod blokiem.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do asertywności, bo to jest, myślę, taka przestrzeń, która wymaga szerszego spojrzenia. Jak odróżnić asertywność od agresji?
2: Przede wszystkim asertywność dba o dwie strony. Czyli osobę, która na przykład jest w obronie albo na przykład w ekspresji jakichś tam potrzeb, ale też zabezpiecza drugą stronę. Czyli ja jestem w porządku, Paweł, że proszę, dopóki daję ci prawo do odmowy. Jak się nie daje prawa do odmowy, to to już nie jest prośba. Ja jestem okej z tym, że mam taki pogląd i ty jesteś okej, że masz inny. Dopóki siebie jak gdyby nie krzywdzimy w tym, dopóki jak gdyby nie atakujesz mojego poglądu, a nie atakuję twojego, to masz prawo mieć inaczej niż ja, a ja mam mieć prawo inaczej niż ty. I asertywność to jest przede wszystkim taka postawa, bym powiedziała, skupiona na godności i na szacunku do dwóch stron. Że szanuję siebie, ale nie umniejszam twojej osoby. Czyli też szanuję to, że ty możesz mieć inaczej, że nie musimy się w tym rozumieć. I nie muszę cię tym ośmieszać, nie muszę cię wyzywać. Po prostu mogę uznać, że masz nie tak jak ja i tyle.
1: No i dobrze, no właśnie, nie to. No kim ty jesteś w ogóle? Kosmitą jakimś w ogóle, australopitkiem i tak dalej. Wiesz, tutaj jeszcze jeden aspekt, myślę, trzeba poruszyć, bo aspekt lęku. Skąd się bierze lęk przed konfliktem, który może utrudnić stawianie granic?
2: No przede wszystkim, wiesz, boimy się, Paweł, tego, że w momencie, kiedy postawimy na swoim w sensie, że obronimy jakąś swoją granicę, to na przykład relacja, która wydawała nam się jakaś, okaże się na przykład inną. Czyli będzie na przykład iluzja na ten temat rozwiana, że niekoniecznie przyjaźń, którą miałam 40 lat w swoim życiu albo 20, jest naprawdę przyjaźnią, tylko było wygodnie komuś być w moim życiu do momentu, kiedy na przykład ta osoba mogła pełni wykorzystywać albo korzystać, bo może nie zawsze to jest wykorzystywanie, ale korzystać z moich dóbr. W momencie, kiedy stawiamy granice, nagle się ta przyjaźń kończy. Ludzie najczęściej, jeżeli mają zdrową relację, po jednorazowej odmowie nie rezygnują z relacji ogólnie, tylko mogą, tak jak powiedziałam, trochę się pofochać, trochę, no może być niewygodne to, ale potem wracają na stare tory i dalej się kumplują. Mogą nawet powiedzieć, sorry, że tak się upierałam, Paweł, bo trochę za późno prosiłam się, nie wiem, zestresowałam tym, że jednak tej łazienki nie będę miała zrobiona, ale przecież masz prawo nie chcieć robić, bo masz inne tematy na głowie. No i tyle. Nawet ktoś potem, jak nachodzi go jakaś refleksja, jest w stanie przeprosić za to, że trochę wymuszał. A jeżeli na przykład ktoś po jednorazowej odmowie nagle obraża się i nie ma już kontaktu, to dla mnie to jest też jak gdyby taka kontrolka, która powinna nam się zapalać, czy naprawdę nam chodzi o takich ludzi w życiu, czy ja naprawdę muszę być jakaś, żeby ktoś mnie lubił, ale właśnie często asertywne zachowanie rewiduje prawdziwość relacji, no i w związku z tym, jeżeli ktoś się obawia zobaczyć, że na przykład nie wszyscy będą, to czasami jest to bolesny widok, no bo nam się wydawało, że to jest coś inne, ale ja na przykład wychodzę z założenia, że często to podkreślam, że dokonuje się wtedy bardzo naturalna selekcja i robi się przestrzeń na może innych ludzi, którzy będą cię akceptować, Paweł, takim, jakim jesteś, a nie jaki fajnie byłoby, żebyś był, ale nie jesteś. I że możesz być bardziej

0: Nie, mam też takie przekonanie, no już nie stawiaj się, no już zgódź się, no, bo no, po co robić sobie problemy? A czasami właśnie, Paweł, zgadzając się na różne rzeczy, rezygnując z tego, co dla nas jest gdzieś ważne, zostaje to w nas, więc później to wychodzi.
1: Stawiamy kropkę. Wrócimy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o Facebooku. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest na to miejsce. Widzę, że tam pojawiają się kolejne wpisy. Będziemy się do nich odnosić. Szczególnie rozbawił mnie Bartek, który zamieścił mem. Tak, są dwa typy ludzi. Unikaj obydwu. Bardzo mi się to podoba. Wrócimy po piosence, by dalej dyskutować dzisiaj w ramach cyklu Miłość w praktyce o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest tego wieczora z nami, psychoterapeutka i trener komunikacji i rozwoju. Zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry, na fanpage'u Radio Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocny Światła, dzisiaj cykl Miłość w praktyce. Rozmawiamy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania. Już zaglądam, jak obiecałem, do wpisów, które się pojawiły. Bartek oprócz mema, który wrzucił, no moim zdaniem świetny, pyta: Pani Izo, zastanawiam się, na ile przekraczanie granic wynika ze złej woli, a na ile ze skłonności wchodzenia w kolejny. Czy ma Pani jakieś obserwacje?
1: Oczywiście, że może być tak, że ktoś przekracza granicę ze złej woli, bo na przykład jego interesy są ważniejsze i uznaje, że ma więcej praw niż druga strona i nie chce na przykład się właśnie tutaj skłaniać do współpracy albo do uwzględniania potrzeb innych osób, ale też czasami może być tak, że uczymy drugich osób, czyli uczymy innych ludzi też, jak my mamy w kontakcie z nimi, i czasami jednorazowa na przykład odmowa albo jednorazowe zwrócenie uwagi nie daje na przykład takiego efektu, jakbyśmy tego się spodziewali, jakbyśmy potrzebowali. I właśnie ktoś może wpadać w stare kolejny, czyli tutaj na przykład tak jak do tej pory było, i nawet to nie ze złej woli, tylko trzeba przypomnieć, że no mi te stare kolejne nie pasują i właśnie proszę cię, żeby było inaczej. I nie obrażać się na takiej zasadzie. Wiadomo, że jakby na przykład było, nie wiem, któryś raz z kolei, to mogę bardziej przypisywać złą wolę. Ale często tak jak wychowywanie dzieci, to dorosłych ludzi też trochę wychowujemy w takim sensie, że na przykład ktoś nie musi wiedzieć, jak ja mam, dopóki tej osobie tego nie powiem. Czasami powiedzenie jeden raz, że mam inaczej niż ta osoba, no nie jest wystarczające. Dobrze jest po prostu życzliwie komuś powiedzieć: słuchaj, tak jak wspominałam, ja tak nie lubię albo tak nie chcę robić i prosiłabym, żebyś to uszanowała.
0: To teraz pani Zdzisława bije brawo w sposób konkretny. Pani Izo, dziękuję za ważny i ciekawy temat analizowany dzisiejszego wieczoru. Gratuluję dokonanych osiągnięć zawodowych. Cenię pani umiejętności psychoterapeutyczne oraz fachowość i sposób dzielenia się tym darem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja mam brawo po raz kolejny. Natomiast pani Zdzisława pisze tak, jeszcze oprócz tego. Budowa relacji, gdy dotyczy tak pięknej, delikatnej, wrażliwej relacji, jaką jest miłość, wydawałoby się, że z obu stron winna być starannie pielęgnowana i maksymalnie zadbana i wzajemnie zrozumiana w idei dobra obu stron tej relacji. Wówczas byłoby możliwe niestawianie granic. Niestety nie zawsze jest tak idealnie. Wówczas trzeba potrafić przeprowadzić umiejętną, szczerą rozmowę w spokojny, miły sposób, szanując uczucie i postawić granice.
1: Zgadzam się z tym, natomiast to, co powiedziałam na początku naszej audycji, nie należy się bać stawiania granic i w takim sensie, że to, że mamy inaczej, albo że odtąd dotąd to jest reszta świata, jest jak gdyby pewną informacją i jakbyśmy popatrzyli bardziej w takim kontekście, i bym chciała, żebyśmy tak w ogóle myśleli sobie o granicach, że granice pokazują: słuchaj, ja jestem w tym aspekcie inna niż ty. Ani gorsza, ani lepsza, po prostu jestem inna. I że na różnice w postrzeganiu świata, doświadczaniu świata, historii, którą mamy, zawsze będziemy inni niż reszta. I tu jest bardziej taki apel, żebyśmy na przykład postrzegali różnice jako coś, co może nas ubogacać, coś, co może pokazywać nam inną perspektywę, coś, co może nas zaciekawiać, coś, co może nas udoskonalać i stawiać nas w takim innym świetle, ale też uczyć, że nasza perspektywa nie jest jedyną słuszną, tylko może być wiele słusznych perspektyw i innych perspektyw. I żebyśmy nie bali się tej inności, że można się po prostu naprawdę pięknie różnić i że to, że ja na przykład na pewne rzeczy się nie zgadzam, to nie znaczy, że ja się odgradzam grubym murem od świata albo od tej osoby, tylko bardziej pokazuję, to jest na przykład moje, a to nie jest moje. I bardziej uczymy drugą stronę wtedy rozumienia naszego świata i my uczymy się rozumienia czyjegoś świata. Ale powtórzę, dla mnie to jest bardziej symboliczna granica, a nie mur, który jest nie do przeskoczenia. Więc ja jakby nie obawiam się tego, że na przykład w momencie, kiedy ja sobie nie wyobrażam, że prawdziwa miłość mogłaby istnieć, szczerze mówiąc, bez stawiania granic, bo często na przykład powiedzenie nie jest właśnie oznaką miłości, że na przykład nie godzimy się na wszystko, bo jesteś dla mnie ważny, nie ignoruję pewnych niebezpieczeństw albo nie ignoruję na przykład, co się z tobą będzie działo, jak na przykład mówimy pod względem takim wychowawczym do dzieci. A myślę, że nasze dzieci w wielu sytuacjach byłyby na przykład zezłoszczone, że jest im coś zabraniane. Ale na tym też polega uczenie się różnych rzeczy, że nie zawsze to musi być z tym, że nie zawsze to się spotka z zadowoleniem, ale na przykład nawet nazywanie i pokazywanie dziecku. Rozumiem, że nie podoba ci się to, że się na to nie zgadzam. Rozumiem, że wolałbyś inaczej. Ale ja też tak postrzegam twoje bezpieczeństwo i na przykład na to się nie zgadzam. Rozumiem, że może ci się to nie podobać. Przyjmuję to. To jest też uczenie, że widzisz, nie zawsze musi być tak, jak ta druga strona chce, ale ja pokazuję z szacunkiem, że przyjmuję jego na przykład niezadowolenie i to też jest bardzo duża nauka dla drugiej strony.
0: Z twojego doświadczenia zawodowego, jakie granice najczęściej stały się źródłem konfliktów w związkach?
1: Myślę, że to już trochę wspomniałam, podział różnych obowiązków jest konfliktogenny, sposoby wychowywania dzieci, podejście do wychowywania, pieniądze,
0: seks. No tak, rzeczy stare jak świat, krótko mówiąc. Gdzie kończy się bliskość, a zaczyna kontrola?
1: Powiedziałabym, że nie jesteśmy w stanie mówić o bliskości, jeżeli mamy ogromną potrzebę kontrolowania drugiej strony, bo jak mamy potrzebę kontroli, to jednak jest brak zaufania. Dla mnie bliskość jest o zaufaniu, czyli jeżeli ja komuś ufam, to nie mam potrzeby kontrolowania, bo ja tak naprawdę na drugą osobę nie mam takiego wpływu, jak mam wpływ na siebie. Czyli jedyne, co możemy naprawdę kontrolować, to siebie. A i tak często nam to średnio wychodzi.
0: Tak, to no właśnie, sama kontrola to też no każdy kij ma dwa końce. Ale wiesz co, tutaj istotną sprawą jest także autonomia w związku, więc postawmy taką kwestię. Jak rozmawiać o samotności, żeby nie została odebrana jako oddalanie się?
1: O samotności w związku?
0: Tak, o potrzebie samotności.
1: O potrzebie bycia samemu.
0: Tak, tak, w różnym zakresie. No, dajmy na to, wiesz, łatwiej jest na przykład znaleźć sobie godzinę czasu, powiedzieć, słuchaj, ja naprawdę potrzebuję teraz pobyć samemu ze sobą, bo tak się czuję rozchwiany psychicznie, dajmy na to, albo zmęczony, że wiesz, zaczniemy o czymś rozmawiać, ja nie będę mógł słuchać, albo się na przykład jakoś pobudzę nie, w niedobry sposób, rozdrażnię itp. Więc wolę po prostu pobyć sobie sam, żeby się wyciszyć, nie? Gdzieś tam zagłębić swoje myśli. To jest pewnie, myślę, łatwiejsze, ale na przykład może być problemem, słuchaj, potrzebuję wyjechać na tydzień, połazić samemu po górach. A ciągle jesteśmy razem, nie? Ciągle jesteśmy razem, wszędzie jeździmy razem, wszystko robimy razem. Rodzina, blisko, związek, relacja, małżeństwo i tak dalej. Jakkolwiek by ten związek wygląda, a to nagle mówię, słuchaj, ja potrzebuję po prostu pochodzić po górach. Albo, nie wiem, no, pojechać nad morze, siedzieć na plaży i patrzeć się na fale. No. Jak zwał, tak zwał, nie? To jest zupełnie nieistotne.
1: Wyobrażam sobie, Paweł, że jeżeli latami ludzie robią wszystko razem, nagle ktoś wyjeżdża z takim tekstem pod tytułem, a teraz na tydzień potrzebuję sam, to jest dla kogoś drugiego szok. No bo do tej pory nie było takich potrzeb. Więc moim zdaniem dobrze jest...
0: No jakieś obawy mogą się rodzić poważne.
1: Oczywiście, że tak. No bo w momencie, kiedy nie mamy takiej... No nie uczymy się, że funkcjonujemy w związku i mamy bardzo dużą część wspólną, ale wiele par na przykład się zatraca w związku, czyli na przykład poświęca się tylko i wyłącznie rodzinie i partnerowi, partnerce, a potem jak nagle no, zmieniają się zapotrzebowania energetyczne, nie wiem, czasowe, bo dzieci na przykład coraz bardziej wyfruwają z gniazda i coraz bardziej ten związek może się skupić znowu na partnerze, partnerce. To ktoś ma też potrzebę, nie wiem, odzyskać trochę siebie w tym wszystkim, to może wzbudzać to taki niepokój, no bo do tej pory tak nie było. Dlatego o tym, jak funkcjonuje nasz związek, dobrze jest myśleć zawczasu. Pewne rzeczy dobrze byłoby sobie przegadać, zanim wejdziemy w relację, żeby sprawdzić, czy mamy podobnie w ogóle w różnych obszarach. Że niektóre pary się szczycą z tym, że no, jednego dnia bez siebie nie spędziliśmy, a dla innej pary to byłoby, Boże, no ja bym w życiu tak nie chciał,
0: co
1: nie chciał.
0: Co za mańka.
1: Tak. I tutaj ja nie rozsądzę, co jest dobre, jak się powinno, jak się nie powinno. Ja bardziej często zadaję pytanie osobom, które przychodzą i mnie pytają o różne rzeczy, a jak ty byś chciał, chciała. Bo ty możesz chcieć więcej czasu z kimś być, a ja mogę mieć potrzeby większej autonomii i być może na przykład właśnie w związku z tym my nie stworzylibyśmy parę, a ktoś inny ma bardzo podobnie w tych tematach i będą na przykład się świetnie dogadywali. Więc ja bym dbała o to, żeby przez cały okres trwania relacji nie zapominać, że relacje tworzą dwie strony. I zakochujemy się najczęściej właśnie w tej inności, w tym, że ty jesteś taki, a ta druga strona jest na przykład inna albo podobna w jakichś rzeczach. I że jednak relacja ma być ważna dla nas, ale my też tworzymy tą relację. Więc jeżeli jako jednostki jesteśmy dalej interesujący, dalej potrafimy spędzać czas sami ze sobą, to wtedy uczymy tą drugą stronę, że to jest normalne, że nie wiem, mąż czy żona będzie miała potrzebę spotkania się z przyjaciółką albo spędzenia czasu ze sobą, samemu. A nie będzie to takie zaskoczenie, jak na przykład po 20 latach nagle ktoś mówi, że na tydzień wyjeżdża, no bo to brzmi trochę tak, a co się stało właśnie?
0: Tak, alienacja.
1: No trochę tak, no jakby i wydaje mi się, że raczej taka potrzeba nagle się, Paweł, nie tworzy, czyli prawdopodobnie mogłoby być tak, że nie miałam odwagi, bo nauczyliśmy się w ten sposób funkcjonować, więc dobrze jest też różne rzeczy aktualizować. No bo na przykład na etapie, kiedy mamy małe dzieci, wchodzimy w związek, jesteśmy bardziej zaangażowani, to może ten czas spędzania samemu albo samej jest mniejszy niż na przykład w momencie, kiedy już mamy trochę dzieci odchowane, które są już bardziej samodzielne, to możemy sobie pozwolić na ten czas na przykład indywidualny w większym wymiarze niż osoby, które dopiero, nie wiem, powołały na świat dzieci, nie?
0: Krótką przerwę zrobimy. Jeszcze jest parę tutaj ważnych kwestii do przegadania, więc po piosence wrócimy do Państwa na ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Do pierwszej pozostało 21 minut i tyle czasu macie Państwo także do napisania do nas, jeśli ktoś chciałby dodać swoją myśl, komentarz bądź zadać pytanie na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jest na to miejsce. Widzę, że tam pojawiły się kolejne wpisy, więc będziemy mieli pewnie tutaj urodzaj. A my z Izą wrócimy do Państwa po muzyce już na ostatnie chwile spotkania. Przypomnę, że tego wieczora cykl Miłość w praktyce. O granicach miłości rozmawiamy, czy można kochać i mówić nie. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za kwadrans minie godzina pierwsza, ostatnie 15 minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Zapraszam Państwa do pozostania z nami, ale nie tylko. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, to zapraszam do tego, by podzielić się swoimi myślami, komentarzami na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce. Tam Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania, wątpliwości. Jeszcze jest na to paręnaście minut, bo do pierwszej forum wymiany myśli dla świetlików jest czynne. Miłość w praktyce tego wieczora, ten cykl ostatni w tym sezonie Nocnych Świateł. Przypomnę, że jutro ten sezon się kończy, więc to jest ostatnie wydanie tego cyklu, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach. Dyskutujemy o granicach w miłości, czy można kochać i mówić nie. Naszym ekspertem jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Jakie sygnały... Inaczej. Zanim zadam to pytanie, które mi tutaj chodzi po głowie, to ja pozwolę sobie przywołać pewien obraz. Już kiedyś tutaj go przywołałem w jakiejś tam sytuacji, ale to było, myślę, na tyle dawno, że mogę to zrobić chyba ponownie. Otóż pewnego razu na roztoczu, idąc kanionem rzeki, takim głębokim jarem, Tanwi, ten rezerwat szumy na Tanwi, on jest właśnie taki bardzo zanurzony wobec tych wzgórz, w których rzeka wycięła tą dolinę. Ale ponieważ tam jest bardzo bujny las, Puszcza Solska, to na brzegach tych stromych rosną drzewa. I no, skoro są strome drzewa, no to drzewa, skoro strome brzegi, to drzewa wyrastały z tej stromizny, ale zawijały się do góry. Czyli krótko po tym, jak te pędy wysunęły się ze stromizmy, od razu rosły w górę. I jakoś to się trzymały, te drzewa, nawet duże. Ale dwa rosły obok siebie. I no niestety to było dla nich zabójcze. Były za blisko. Dlaczego? Bo wszystkie drzewa rosły, a te leżały zwalone, dwa, pod własnym ciężarem, bo oplotły się wokół siebie. I to było za dużo dla tego siedliska, z którego one wyrastały. Więc ponieważ oplotły się do siebie tak spiralnie, to grawitacja niestety była bezlitosna dla tych drzew. Co mi to mówi? Ja po prostu patrzyłem na te drzewa i pomyślałem, to jakiś to jest obraz katastrofy zbyt bliskiej relacji, takiej, gdzie granice zostały przekroczone, gdzie ta granica stała się, ta relacja stała się wręcz symbiotyczna. Co byś powiedziała, bo o ile te drzewa, no to nie są rozumne istoty, chociaż czasami mam wrażenie, że rośliny lepiej sobie dają radę niż ludzie w niektórych sytuacjach, ale jakie według ciebie sygnały wskazują, że relacja jest zbyt zależna lub wręcz symbiotyczna?
2: Nawet tego typu teksty, że ktoś mówi, że nie wyobraża sobie życia bez drugiej strony i to nie jest takie kokietujące, to nie jest romantyzujące, tylko, że naprawdę tak myśli.
1: Tak, bo jak ty odejdziesz, na przykład, to ja po prostu sobie odbiorę życie. Tak.
2: Co jest zrozumiałe, że przy tak ogromnej stracie kogoś bardzo ważnego będziemy opłakiwać brak tej osoby, ale w momencie, kiedy ktoś sobie nie wyobraża swojej egzystencji bez tej osoby, to już jest bardzo niepokojące. Bo my dobieramy się w pary, czy jesteśmy w relacjach w dużej mierze po to, żeby mnożyć radości, dzielić smutki, ale to nie znaczy, że jesteśmy jak, że ktoś jest na naszym tutaj kręgosłupem i że bez wsparcia, bez tej protezy tej osoby my się po prostu walimy na łeb, na szyję, tylko każdy z nas powinien umieć egzystować sam i mieć taką relację sam ze sobą, że nie szuka z lęku kontaktu z inną osobą, bo bliskość opiera się na karmieniu, na dawaniu sobie tego, co jest najlepsze. A nie dlatego, że ja się boję, że jak na przykład zostanę sama, to będzie najgorsza rzecz, jaka może mi się zdarzyć, albo jak zostanę sam, to będzie najgorzej, jakbym sobie mógł wyobrazić. Więc bliskość przede wszystkim jest o obfitości jakiejś, a moim zdaniem, jeżeli jest to takie uzależniające bycie, to raczej mówimy tutaj bardziej o braku, o tym, że nie potrafimy inaczej, ale to nie jest dla mnie o miłości. Jak ktoś mówi, że nie wyobraża sobie życia beze mnie, ja, wiadomo, że nie, takie teksty ktoś może powiedzieć, ale że obiektywnie jest w stanie wyobrazić sobie, że będzie funkcjonowała, nie, że on na przykład w ogóle nie będzie widział sensu życia, bo upatrywanie sensu w kimś na zewnątrz jest bardzo ryzykowne, w takim sensie, że...
1: No tak, to ktoś nie widzi sensu w swoim istnieniu.
2: Tak.
1: Po prostu.
2: Że to jest bardzo też obciążające, bym powiedziała, no bo no tak, jeżeli no. ktoś mówi, no
1: to
2: bez
1: po co
2: ciebie,
1: ja żyję to... w ogóle, no po co ja żyję? To jest pytanie, które, wiesz, no jest, że tak powiem, zasadnicze w ogóle dla ludzkiego istnienia, no, dla własnej tożsamości. Mhm. Czyli co? Miłość wymaga jednak czasami rozczarowania drugiej osoby.
2: Ja bym powiedziała nawet nie rozczarowania, Paweł, tylko po prostu nazywania rzeczy po imieniu, że no nie jesteśmy tacy sami, nie ma opcji, żebyśmy we wszystkim się zgadzali, żeby nigdy nie usłyszeć po drugiej stronie nie. Bo wystarczy, że ty wolisz, nie wiem, dzisiaj oglądać mecz, a druga strona nie ma ochoty, to już jest nie. Albo, że nie wiem, ty nie przepadasz za imieninami w takim dużym gronie, a ona uwielbia, no. I czasami będą się pojawiały te odmowy, ale odmowa jak gdyby tylko pokazuje, czuję się z tobą bezpiecznie, potrafię ci powiedzieć szczerze, a nie udaję, że jest w porządku, a potem nieznacznie godzina ci wypomnę, że ja się poświęcałam i robiłam tyle rzeczy, albo ty robiłeś tyle rzeczy w imię tej relacji. Moim zdaniem właśnie to, że ktoś może być autentyczny, że może pokazywać siebie, że nie musi udawać kogoś, żeby zasłużyć na miłość, tylko po prostu zasługuje na miłość tym, kim jest, jest moim zdaniem najpiękniejszym dowodem tego, że się kochamy. Że nie muszę być jakaś, że mogę być sobą po prostu.
1: No tak, to już są ostatnie minuty, więc czas na małe resume. Więc ostatnie kwestie będą już dotyczyły domykania tematu. Bo jednak, co by nie mówić, mówimy jednak o codzienności, która jest pełna małych decyzji. I czasami nie trzeba, jak tutaj mówiliśmy na początku, jakichś wielkich sytuacji, które są kamieniami milowymi w życiu i wtedy te odmowy mogą być naprawdę jakimś ciężarem, z którym trzeba sobie się mierzyć przez całe życie, tylko po prostu od rana do wieczora jest tyle sytuacji, które wymagają małych decyzji, że wiemy doskonale, jak wygląda nasze życie. Nie chyba trzeba, nie trzeba tego mówić, ale ja chciałbym w jakiś bardzo tutaj wyrazisty sposób podkreślić to, co już tutaj padło w naszej rozmowie. Jak wybierać tę autentyczność zamiast ciągłego zadowalania partnera życiowego?
2: Autentyczność moim zdaniem objawia się chociażby w taki sposób, że jeżeli na pewne rzeczy się godzimy i nawet nie do końca to było tak, jakbyśmy chcieli, to w sumie na koniec dnia się dobrze z tym czujemy. Czyli nie rozpamiętujemy to, nie analizujemy w nieskończoność, nie czujemy się jakoś wykorzystywani i tak dalej. A bardzo często, jeżeli robimy wbrew sobie, jeżeli nie zachowujemy się autentycznie i robimy, żeby, nie wiem, komuś było lepiej, albo że, nie wiem, czyjeś potrzeby są ważniejsze niż nasze, to jednak nas to przygniata, że na przykład nie możemy spać i mówimy, no i znowu się zgodziłaś, znowu zrobiłaś nie tak, jak sobie planowałaś. Czyli na przykład wracamy do tego zdarzenia i ciągle jesteśmy jakoś w tym niezadowoleni. I tutaj znowu, w zależności od tego, jakie to są relacje, jacy my jesteśmy, nie jest powiedziane, że dokładnie w tym samym miejscu tobie by, Paweł, przeszkadzało czyjeś zachowanie i mi. Ty możesz być w tym aspekcie bardziej cierpliwy, mieć inne podejście, mieć więcej luzu wokół tego tematu. Ja mogę być bardziej pospinana, mniej mieć tolerancji do tego tematu. I tutaj każdy z nas może indywidualnie reagować, ale dobrze jest po prostu pamiętać, że to, że my się będziemy godzili wbrew sobie, to przez chwilę może mamy ten święty spokój, ale potem mamy bardzo dużo właśnie rozczarowania i rozgoryczenia po jednej albo po drugiej stronie, bo ty się czujesz oszukiwany, że no to mogłaś od razu powiedzieć, że ci nie pasuje. Albo, że mamy poczucie, nie wiem, bycia niezauważonym, bo ktoś nie zauważa, że przesadza. Jesteśmy dorośli i w takim sensie dobrze byłoby, żebyśmy o swoje potrzeby umieli sami dbać, bo w ten sposób uczymy, że druga strona też może zadbać o siebie. a nie, że ja mam pamiętać, że tobie to trzeba w taki sposób, a ty musisz pamiętać, że ja to wolę jakoś inaczej. Jeżeli nie dostajemy tego, co potrzebujemy, to dobrze jest to po prostu wprost komunikować, życzliwie, prawdziwie, ale wprost.
1: A jakie zachowania powinny być dla nas sygnałem alarmowym?
2: Dotyczące...
1: Przekraczania granic.
2: No, na pewno to, że zaczynamy się złościć, że zaczynamy...
1: Ale sygnały zewnętrzne.
2: Zewnętrzne, że to jest przekraczana granica. Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie.
1: Znaczy, jakie zachowania nam sygnalizują to, że zachowania drugiej osoby nam sygnalizują to, że próbuje przekroczyć jakieś granice nasze?
2: No na przykład, jeżeli ja czuję, że ktoś, nie wiem, próbuje powiedzieć, no ale weź, nie wiem, ja bym się tak nie zachował, to jest przekraczanie granicy. No ty byś się nie zachował, ale nie jesteś mną, ja mam inaczej. Na przykład branie nas tak pod włos,
1: albo właśnie taką dobrą. Jak możesz to zrobić?
2: Albo jak możesz właśnie takie upominanie kogoś, to jest też przekraczające granicy.
1: No człowiek kulturalny w ten sposób się nie zachowuje.
2: Nie wiem, czy bym powiedziała kulturalny, po prostu człowiek, który szanuje też to, że ktoś może mieć inaczej, po prostu tak się nie zachowuje, a jak na przykład zaczynasz mówić, ja bym tak ci tego nie zrobiła albo nie zrobił, to jest pokazywanie trochę nie wprost, że jednak ktoś się nie zachowuje nie okej. A ja mam prawo odmawiać, jak mnie naprawdę prosisz, a nie żądasz ode mnie.
1: A co zrobić, jeśli partner życiowy konsekwentnie nie szanuje naszych granic?
2: Konsekwentnie? A my konsekwentnie próbujemy zadbać o to, żeby szanował? No to każdy z nas może zrobić tutaj różne rzeczy, ale ja na przykład uważam, że jeżeli ktoś konsekwentnie nas nie szanuje, to pytanie, czy my chcemy w takiej relacji tkwić?
1: Dobrze, jeżeli ktoś, dajmy na to, poczuł jakąś refleksję po naszej rozmowie, która zbliża się do końca i stwierdza tak, działo się w moim związku z mojej lub drugiej osoby przyczyny, skutkuje to jakimś cofnięciem się tego, co jak wyglądał, jak ten związek miał wyglądać, czyli nastąpił jakiś regres, by nie powiedzieć kryzys, to jeżeli ktoś się tym przejmie, tak na serio i widzi, że jednak ta relacja jest na tyle ważna, tak bardzo, że trzeba podjąć pewne działania, to jak odbudować, myślę, to, co przekraczanie granic niszczy, czyli poczucie własnej wartości w wyniku długich lat przekraczania własnych granic.
2: Co miałoby te osoby zrobić? No przede wszystkim pracować nad relacją. No i moim zdaniem nie można w pojedynkę uzdrawiać relacji, bo relacja dotyczy dwóch stron, więc muszą dwie strony chcieć, Paweł. Znaczy ja wierzę, że zaczyna się zmiana ode mnie i wierzę to, że moje zachowanie może wpływać na to, że twoje zachowanie będzie inne w związku z tym, bo ja się na pewne rzeczy już nie będę godziła i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o relacji takiej partnerskiej, to moim zdaniem, jeżeli tylko jedna strona walczy o związek, a drugiej na tym nie zależy, to zdecydowanie trudniej jest zbudować zdrową, dobrą relację w pojedynkę.
1: Jeszcze jeden aspekt tutaj chciałem poruszyć na koniec, bo mówiliśmy, że oczywiście będziemy mówić o miłości w praktyce i miłość nie jedno ma imię, bo też miłość w różny sposób i w różnych kierunkach i w różnych relacjach się pojawia. Chociażby mówiliśmy tutaj częściowo także o relacji rodziców z dziećmi. Dlaczego wielu dorosłych ludzi nadal nie potrafi postawić granic swoim rodzicom. I w ich towarzystwie, bądź nawet w rozmowie przez telefon, nawet jeżeli to są osoby, które dobrze sobie radzą w życiu, w swojej rodzinie, w pracy, są rzutkimi menadżerami, dajmy na to, czyli osobami, które potrafią zarządzać firmą i innymi osobami i to w sposób taki, który przynosi sukcesy, nagle w rozmowie z mamusią albo tatusiem stają się małą dziewczynką, małym chłopczykiem, który, mamusiu, ale tatusiu, ale proszę, przestań, nie, Bądź po prostu stają się rozchwiane emocjonalne, zaczynają płakać i tak dalej, nie radzą sobie z tym.
2: Bo jak jesteśmy czyimś dzieckiem i czyimś rodzicem, to jesteśmy do końca życia tym rodzicem i tym dzieckiem.
1: No tak, ale wiesz, różnie bywają te, różne te relacje wyglądają.
2: No.
1: Mhm.
2: No i jeżeli na przykład nie potrafimy, nie wiem, postawić granicy, to prawdopodobnie dużo takich przekonań może nas hamować. Na przykład rodzicom nie wolno postawić granicy, że trzeba szanować rodziców, że nie wolno w taki sposób się zachowywać wobec mamy albo taty, bo ona właśnie poświęciła swoje życie albo tata. I wystarczy, że masz ileś takich przekonań, Paweł, no to będzie sabotował różne swoje działania, no bo no nie będziesz wierzył, że można inaczej. Ktoś inaczej wychowany, nie wiem, powie w takiej samej sytuacji, że mam prawo postawić granice mojej mamie, bo teraz też jest dla mnie ważna moja rodzina, którą wybrałam. I na przykład zauważa, że nie wiem, to jest szantaż emocjonalny rodzica i na przykład sobie na to ta strona druga, tutaj dziecięca, nie pozwala, nie?
1: Co zrobić, jeżeli po wielu latach trwania w związku odkrywa ktoś, że nie umie mówić nie?
2: Przyjdź do mnie.
1: Zapraszam do Izy.
2: Bardzo serdecznie zapraszam. Prowadzę i warsztaty, i konsultacje takie indywidualne, i terapię. I z przyjemnością pokazuję taką asertywność, która moim zdaniem jest po prostu ludzka, normalna, zadbaniem o siebie, zadbaniem o innych, więc można zawsze sobie wziąć kontakt do mnie i się odezwać.
1: I za ostatnie pytanie, które jak mniemam jest bardzo istotne i nie mogę go tutaj nie postawić. Załóżmy, rysuję pewną sytuację, że granice są przekraczane i to być może nie raz. I osoba, której te granice są naruszane, bądź jest nieustannie próba naruszenia tych granic, ma do tego taki stosunek, że w tej miłości, owszem, stawia granice i wybacza partnerowi bądź partnerce to, że to robi. Pytanie, czy przebaczenie oznacza rezygnację z granic?
2: Chyba nie do końca bym się z tym zgodziła, że przebaczenie oznacza rezygnację z granic, bo to znaczyłoby, że jednak to, co jest moje, ma być jakoś unieważnione. A ja uważam, że każdy z nas ma prawo pokazywać, na czym nam zależy w relacji i co jest gdzieś dla nas ważne. I w ogóle dla mnie przekraczanie granic i że ktoś drugi zostaje w imię miłości, chociaż tamta strona przekracza, nie do końca jest dla mnie miłością.
1: 3 minuty po godzinie pierwszej. Kończymy 2079 wydanie Nocnych Świateł, cykl Miłość w praktyce. Rozmawialiśmy tego wieczora o granicach w miłości. Czy można kochać i mówić nie?
2: To ja jeszcze na koniec dodam, że jak mówimy tutaj jeszcze, Paweł, o takim przekraczaniu granic i też bym chciała to tak poddać refleksji, to trochę tak jakbyśmy pozwalali, że ktoś przekracza nasze granice czy nie, ale my też jesteśmy bardzo sprawczy w różnych momentach i dobrze jest jak gdyby zobaczyć w tym, że ja pozwalam na przekraczanie granic, nie w takim sensie, Boże, no jak nie umiem, no to mogę na przykład w różnych rzeczach się też uczyć, ale bardziej chodzi o to, żeby nie zabierać sobie wpływu i że ja też mogę być sprawcza w różnych sytuacjach, na niektóre rzeczy się po prostu nie godzić. Bo nie mam wpływu na to, czy ty będziesz przekraczał, czy nie, Paweł, bo możesz być taki, albo możesz być inny, ale ja mam wpływ na to, że mogę powiedzieć nie w pewnym momencie, albo jak nie umiem, to się tego nauczyć, albo szukać jakoś pomocy, ale żeby sobie nie zabierać tego poczucia wpływu. Że my naprawdę w wielu sytuacjach mamy ogromny wpływ, jak jesteśmy już dorośli. Mamy różne źródła, z których możemy korzystać, jeżeli chodzi o pomoc, różne publikacje, które możemy czytać, chociażby słuchanie czasami takich audycji, po prostu korzystanie z pomocy. Jeżeli nie umiemy, to może warto jest też poprosić o pomoc.
1: Bardzo ważne słowa. Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, nasz ekspert tego wieczora, był Państwa i moim gościem. Iza, dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. Za cały sezon miniony, 13 Nocnych Świateł. No i za wszystkie te lata, które tutaj spędziliśmy raz na jakiś czas, rozmawiając w ramach cyklu Miłość w praktyce, którego jesteś współtwórczynią, co trzeba tutaj w ewidentny sposób podkreślić.
2: Ja również bardzo dziękuję nie tylko za dzisiejszy wieczór, ale za każdą audycję, Paweł, z którą, którą współprowadzimy, którą było mi dane przeżyć, bo uważam, że to, co robimy, jest ważne i jeżeli choćby jedna duszyczka gdzieś tam, słuchając, zainspiruje się, że nie musi być tym sama, że można korzystać z tej wiedzy, że można prosić o pomoc, że można iść dalej, to ja mam poczucie takiego ogromnego spełnienia.
1: Pozwolisz, że przeczytam jedno pytanie od słuchaczki. Jestem. Przed momentem się pojawiło. Maria napisała, czy jest możliwe wyznaczanie granic w relacji z osobą narcystyczną?
2: No i tutaj z narcystyczną osobą jest bardziej problematyczne, więc pewnie jakbyśmy teraz otworzyli ten wątek, Paweł, to byśmy do drugiej albo dłużej siedzieli. Ale generalnie narcystyczna osoba potrzebuje nas do tego, żeby no, była w tym blasku.
1: Realizować swoje cele.
2: Więc przede wszystkim dbałabym o siebie i uważałabym na to, co mi w różnych takich sytuacjach odpowiada ten kontakt. No ale z narcystyczną osobą to jest moim zdaniem bardziej skomplikowane.
1: Dziękuję ci serdecznie raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Państwu dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. No właśnie, chciałem tutaj jakoś gładko powiedzieć, ale ponieważ to jest taka sytuacja emocjonalna, dla mnie trudna, bo przecież to kolejny rok, kolejny sezon się kończy, co prawda jutro, ale już zapowiadając jutrzejsze spotkanie, tak mi się gardło trochę ścisnęło, więc dobrze, nie będę tutaj kombinował, powiem tylko krótko, że jutro się będziemy żegnać na czas nieokreślony, przynajmniej na wakacje. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie Państwo słuchać Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Co prawda ten czwartek to już taki ostatni, ta ostatnia niedziela by się chciał zaśpiewać, ale to będzie ten ostatni czwartek. Na fanpage'u Radia Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, zamykamy. Będzie czynne jeszcze jutro przez 2 godziny od 23 do 1. Przez internet można nas natomiast słuchać na całym świecie ze strony radioplus.pl. A o czym jutro? W 2080 wydaniu Nocnych Świateł, ostatnim w tym 13 sezonie programu przed wakacjami, w cyklu Księga Psalmów rozważać będziemy Psalm 73, czyli kolejny, jaki nam wypadł na ten miesiąc. A z nami będzie profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.